0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gołębie pocztowe. Dla jednych sport, dla innych pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak radzą sobie dziś skrzydlaci posłańcy w czasach internetu i smartfonów? O tym już za chwilę opowie nasz gość. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A skoro o zmianach mowa, przenieśmy się teraz w góry. Bieszczady również się zmieniają i to nie tylko krajobrazowo, ale i w sposobie, w jaki ludzie je odwiedzają i odkrywają. Mówi Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej.
0: Nasze Bieszczady.
2: Czy Bieszczady nadal są takim miejscem, gdzie można uciec od cywilizacji, czy to już tylko taki turystyczny slogan?
3: Są takie miejsca, gdzie można uciec od cywilizacji, ale można powiedzieć tak, że trzeba je umieć odnaleźć. Tak jak kiedyś przeżywając Bieszczady miało się zagwarantowaną przestrzeń, dzikość, czyli te wartości, które dzisiaj są przedstawiane jako typowe dla Bieszczadów, no to dzisiaj trzeba już ich poszukać. Nie są dostępne na wyciągnięcie ręki.
2: A jak zmienia się turystyka w Bieszczadach? Jak zmieniała się turystyka na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
3: Na pewno jest coraz więcej miejsc noclegowych, które kiedyś brakowało, jeszcze 10-15 lat temu brakowało. Teraz można powiedzieć, że podaż jest większa niż popyt. No i są takie zjawiska, które we mnie budzą niekoniecznie pozytywne odczucia, czyli na przykład budowa bardzo wielu domków do wynajęcia, stawianych obok siebie, w miejscach często widokowych, bo one powstają po to, żeby przynieść korzyści ekonomiczne mieszkańcom, natomiast trochę jakby skutek jest odwrotny, ponieważ takie psucie architektury i krajobrazu sprawia, że te miejsca tracą wartość w oczach turystów.
2: Czy natężenie ruchu turystycznego jest dziś bardziej szansą czy zagrożeniem dla regionu?
3: Powiem tak, że też jako Fundacja Bieszczadzka zajmujemy się już od wielu lat turystyką, też promując różnego rodzaju i tworząc różnego rodzaju produkty ekoturystyczne. No i według nas nie powinna się zwiększać liczba turystów, tylko powinna się zwiększać oferta w taki sposób, żeby tutaj przyjeżdżali w takiej samej liczbie turyści, ale bardziej świadomi i bardziej zasobni środki finansowe i żeby mogli wydać więcej pieniędzy, czyli bez kosztów, które wynikają z masowości, z wzrostu liczby turystów, żeby nastąpił wzrost ekonomiczny i polepszenie życia mieszkańców. Uważamy, że jest to możliwe. Niekoniecznie wzrost liczby turystów musi nastąpić, żeby się polepszyło ludziom, którzy tu mieszkają.
2: Czy rozwój turystyki idzie w parze z dbałością o przyrodę, o lokalną społeczność?
3: No właśnie nie do końca. Jest oczywiście grupa przedsiębiorców z branży turystycznej, która to rozumie i jest bardzo wiele przykładów dobrych produktów, które się rozwijają w oparciu o poszanowanie przyrody. Są wysokiej jakości, są z tego powodu droższe i mniej konkurencyjne niż te tanie, ale w dłuższej perspektywie według mnie są korzystne dla naszego regionu.
2: Jak Bieszczady zmieniają się przez napływ ludzi z zewnątrz, tych, którzy kupują domy, zakładają pensjonaty, uciekają z miasta?
3: No tutaj też to ma jakby... Ten kij ma dwa końce. Bo z jednej strony to są ludzie przedsiębiorczy, dobrze wykształceni, czyli wnoszą wiele takiego pozytywnego i wiele takiego świeżego powiewu w nasz region, ale też często, nie mówię, że to jest reguła, próbują stworzyć coś, co szybko się zwróci, jeżeli chodzi o inwestycje. To wszystko zależy od polityki samorządów, bo są takie gminy, gdzie chaos architektoniczny i zagęszczenie i budowa domów czy obiektów turystycznych jest niemalże dowolna, czyli można wybudować w oddaleniu od skupisk ludzi, dlatego że komuś się podoba jakaś górka, bo jest piękny widok, który przestaje być pięknym widokiem dla innych w momencie, kiedy powstanie tam obiekt, z którego jest piękny widok dla jego właścicieli. A są też takie samorządy, gdzie wybudowanie w dowolnym miejscu nie jest możliwe i to też często się wiąże z narzekaniem na takie samorządy, ale myślę, że to jest takie dalekowzroczne i przewidujące negatywne zmiany w krajobrazie Bieszczadów.
2: A czy widać różnicę w podejściu między nowymi, w cudzysłowie, nowymi, a starymi mieszkańcami?
3: No, to jest taka różnica, że mieszkańcy w większości, zresztą pewnie słusznie, na pierwszym miejscu stawiają, mówiąc tak może bardziej ostro, przetrwanie trudnych biszczackich warunkach. Znalezienie pracy czy zainwestowanie pieniędzy, jeżeli takie posiadają po jakichś powrotach z zagranicy. A z drugiej strony przyjezdni w niektórych przypadkach pomagają im te oczekiwania spełnić. Ale czasami, na przykład przy bardzo dużych obiektach noclegowych, kadra menedżerska, te osoby, które są dobrze opłacane, one tak naprawdę przyjeżdżają z zewnątrz, a dla mieszkańców pozostaje ta najgorzej płatna, wymagająca niższych kwalifikacji praca.
2: No właśnie, a z czego dziś żyją Bieszczady? Co poza turystyką napędza lokalną gospodarkę?
3: Ciągle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody mieszkańców, jest gospodarka leśna. Stąd też, bo jeszcze jest trzecia grupa jakby interesariuszy Bieszczadów, są mieszkańcy obecni, są przyjezdni i są jeszcze osoby, są ekolodzy, którzy tutaj przyjeżdżają i często padają w konflikt między mieszkańcami, którzy na przykład żyją z lasu od wielu lat i jest to dla ich rodzin jedyne sensowne źródło dochodów. No i przyjeżdżają ekolodzy, którzy nie rozmawiając nawet z mieszkańcami, przywożą im gotowe recepty, w których biorą pod uwagę specyfiki życia i potrzeb tych mieszkańców. Także to jest taka grupa jakby niezależna, jeszcze inna niż mieszkańcy i turyści. Osoby, które tutaj przyjechały raz i już nie chciały z Bieszczadów powracać, jak to się mówi w danym powiedzeniu.
2: Co by pan powiedział komuś, kto marzy, by zamieszkać w Bieszczadach?
3: Najpierw trzeba przeżyć kilka jesieni i zim w Bieszczadach. Zmierzyć się nie tylko z piękną wiosną, latem i tą częścią, złotą częścią bieszczadzkiej jesieni, tylko zostać wtedy, kiedy przez miesiąc pada deszcz ze śniegiem, jest zimno, jest błoto. Czasami jest mróz, śnieg, trzeba odśnieżać. Jak ktoś to przeżyje i sam jest w stanie sobie z tym poradzić, bez pomocy mieszkańców, którzy za kilka złotych zrobiłby to za tę osobę, no to myślę, że taka osoba jest sobie poradzi w Bieszczadach i będzie tutaj miała pozytywny wpływ na społeczność i się z nią zintegruje.
2: O życiu w Bieszczadach, o tym jak się zmieniają, rozmawiałam z Bogusławem Pyzochą z Fundacji Bieszczadzkiej.
0: O tym się mówi na Podkarpaciu. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
2: W Bieszczadach i Beskidzie Niskim trwa wielka akcja odłowu niedźwiedzi. To reakcja na śmiertelny atak drapieżnika w Płonnej oraz coraz częstsze wizyty zwierząt w pobliżu domów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w ciągu tygodnia na terenie gmin Solina i Baligród schwytano już 8 osobników. 7 z nich monitorują teraz obroże GPS, a jeden młody niedźwiedź otrzymał mikrochip. 2 najbardziej uciążliwe samice, które regularnie podchodziły pod zabudowania w Wołkowej, zostały już bezpiecznie relokowane w głębokie bieszczadzkie lasy. Pułapki wciąż czekają na agresywnego osobnika z gminy Bukowsko. W terenie pracują leśnicy oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łącznie odłowionych ma być 18 niedźwiedzi, a cała akcja to część wartego 16 milionów złotych unijnego projektu, który ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom bez konieczności zabijania zwierząt. Służby czekają też na podpis prezydenta pod ustawą, która pozwoli na skuteczniejsze płaszenie drapieżników. Ponad 1 700 000 złotych trafi na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia. Budżet wojewody na ten rok pozwoli na sfinansowanie wakacji dla ponad 5 000 młodych mieszkańców regionu. Monika Trykowska-Chwila.
4: Większość tej kwoty, bo aż 1 250 000 złotych, zostanie przeznaczona na wyjazdy dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji oraz wychowanków domów dziecka. Pozostałe środki dofinansują półkolonie i turnusy wyjazdowe. Wsparcie obejmie również dzieci z niepełnosprawnościami, zapewniając im bezpieczny i aktywny czas podczas zbliżających się wakacji.
2: Gdy młodzież szykuje się do wakacji, w Bykowcach trwa wielkie odświeżanie lokalnego centrum spotkań. Wiejski Dom Kultury zmienia swoje oblicze dzięki gruntownej termomodernizacji. Budowlańców spotkamy jednak nie tylko w Bykowcach. Trwa przebudowa drogi powiatowej Czarna-Michniowiec. Kierowcy przejeżdżający przez Czarną Górną oraz Lipię muszą przygotować się na spore utrudnienia. Drogowcy uprzedzają, że utrudnienia w ruchu w tym miejscu potrwają do końca października. Odnowiony zostanie rzeszowski pomnik 10 rąk na osiedlu Tysiąclecia. Miasto podpisało już umowę na remont monumentu, który został zniszczony przez upadające drzewo. Prace obejmą odbudowę filarów, odnowienie rzeźb oraz oczyszczenie pamiątkowych tablic. Koszt inwestycji przy ulicy Partyzantów to ponad 200 000 złotych. Finał prac zaplanowano na jesień tego roku. Teraz wschodnia granica. Funkcjonariusze zatrzymali tam parę Mołdawian, która mając zakaz wjazdu do strefy Schengen próbowała ukryć się pod fałszywą tożsamością. tożsamością. Szczegółowa weryfikacja szybko wykryła jednak ten podstęp.
5: Cudzoziemcy usiłowali wcześniej wjechać do Unii Europejskiej przez Rumunię, jednak otrzymali odmowę wjazdu. Zdecydowali się na zmianę nazwiska i podjęli próbę wjazdu z wykorzystaniem podstępu. Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznali i złożyli wyjaśnienia. To kolejny tego typu przypadek wykryty z wykorzystaniem nowoczesnego europejskiego systemu Entry-Exit.
2: Informował Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Kiedyś były jedynymi, które potrafiły w kilka godzin dostarczyć wiadomość na drugi koniec kraju. Dziś gołębie pocztowe to nie tylko tradycja, ale też pasja i sport, w którym liczy się precyzja, wytrwałość i więź między hodowcą a ptakiem. O tajnikach tej niezwykłej hodowli rozmawiam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
6: Rzeszowskie stowarzyszenie działa od 1948 roku. Jest to data przyjęta taka oficjalna, choć już pierwsze wzmianki odnośnie działalności stricte rzeszowskiego oddziału są przed wojną, od bodajże 1924 roku.
2: A jakie były najważniejsze sukcesy hodowców z Rzeszowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym?
6: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to w latach 80. Mieliśmy mistrzów Polski. Byli to bracia Rybczyńscy z Przeworska, to jest okręg rzeszowski, ale stricte z Rzeszowa Eugeniusz Hart ze Szczyżowa, Wysoka Szczyżowska, który największe sukcesy świętował właśnie w oddziale Rzeszów. A obecnie z najnowszej historii indywidualny sukces kolegi z Czuczca, który lotuje też na naszym oddziale rzeszowskim, miał olimpijkę, która była najlepszym gołębiem na świecie w kategorii B, są to loty średniodystansowe, od 300 do 500 kilometrów.
2: Jakie są koszty prowadzenia hodowli i przygotowań do lotów?
6: Jeśli mówimy o samym przygotowaniu do lotów, wszystko zależy od na jakim poziomie hodowca chce to przygotować i prowadzić te gołębie i jaką liczną hodowlę posiada. No to może być od kilkuset złotych, a u niektórych to nawet kilka albo kilkanaście tysięcy rocznie. Przedział jest bardzo duży, no bo też różne są i dostępne środki, suplementy, bo dzisiaj przygotowanie gołębia do lotu, to niektórym się wydaje, że to jest tak jak gołębie, które chodzą w parkach, a rzuci się mu tam trochę z pszenicy i będzie leciał. No, może i będzie leciał, ale na pewno nie będzie wygrywał na takim poziomie, na jakim niektórzy by pewnie tego oczekiwali. Dzisiaj są specjalnie komponowane karmy, specjalnie dla gołębi wyścigowych. Pełna suplementacja, niczym nie różniąca się od przygotowania sportowca do zawodów. Praktycznie te same odżywki, suplementy są serwowane gołębiom, jakie sportowcy mają podawane. No i trening. To bez czego jednak ten gołąb też nie będzie wygrywał, no to jest trening. Czy to wokół domu, czy są specjalnie wywożone przez hodowców na jakiś tam 50-60 kilometrów dystans, wypuszczane, on ma wrócić jak najszybciej do domu. Także pełne przygotowanie na wzór sportowców, biegaczy, czy innej dyscypliny sportowej.
2: Jak wygląda organizacja lotów z Rzeszowa? Skąd najczęściej startują ptaki i jakie są typowe dystanse?
6: Cały sezon gołębi dorosłych. Cały sezon obejmuje 13 lotów. Zaczynamy od miejscowości Sieńsko, to jest 110 kilometrów, a kończymy na odległości 1250 kilometrów z Brukseli, to jest lot narodowy. To są loty, na które nie wszyscy tam, wiadomo, koszują te swoje gołębie, bo tak wiadomo, jak na dystanse są podzielone. Niektórzy lubią loty bardzo krótkie, do 300 kilometrów, niektórzy lubią loty średnie, 300-500, a niektórzy lubią loty bardzo dalekie, czyli od 700 w górę i tak są podzielone te loty, że zaczynamy od 100, później mamy 200, 250, 300, loty 500 kilometrów, 510, czyli tutaj do najbliższy pomiar, czyli do pierwszego gołębnika w oddziale Rzeszów jest 510 i te loty się po prostu tak przetasowują w sezonie.
2: O gołębiach pocztowych i pasji, która łączy hodowców, rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Choć od dekad prowadzą nas po górskich szlakach, organizują wycieczki, szkolą przewodników i odkrywają uroki regionu, rzeszowski oddział PTTK to nie tylko mapa, kompas i plecak. To również żywa opowieść o pasji do podróży, historii i tradycji, które od lat współtworzą tożsamość Podkarpacia. I o tym już za chwilę opowie nasz pierwszy gość, Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam do pozostania razem z nami. A skoro o tradycji będzie, to wędrując nieco dalej w stronę Doliny Sanu, trudno nie zatrzymać się przy jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury regionu – flisactwie z Ulanowa. To właśnie stamtąd, z dawnej stolicy polskiego flisactwa, przez wieki ruszały tratwy w stronę Bałtyku, a rzeka była nie tylko drogą transportu, ale też opowieści. Mówi Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie.
0: Historia, którą warto poznać.
7: Początki Bractwa Flisackiego to rok 1991. Wtedy, można powiedzieć, Bractwo Flisackie zostało reaktywowane i zaczęło z powrotem w Ulanowie działać i przywracać dawne tradycje flisackie, które już mają u nas ponad 400 lat. Kilku flisaków, retmanów, co jeszcze pamiętali, spławy drewna tratwą, plus wtedy jeszcze młodzi ludzie utworzyli stowarzyszenie Bractwo Flisackie w 1991 roku.
2: A dlaczego akurat tutaj w Ulanowie tak mocno zakorzeniło się flisactwo?
7: W Ulanowie flisactwo, jak już mówiłem, ma dość długą historię i tu w Ulanowie, można powiedzieć, było takie centrum flisactwa, ponieważ stąd wypływało najwięcej tratw z Ulanowa do Gdańska. Były również warsztaty szkutnicze, szkoła, która przygotowywała młodych adeptów flisactwa. Tu w Ulanowie wszystko kręciło się wokół wody, wokół rzek. Dlatego Ulanów jest zwany po dziś dzień Ulanów stolica flisactwa polskiego.
2: Pamięta pan opowieści dawnych flisaków? Jakie historie były przekazywane?
7: Tak, było to dużo, dużo różnych ciekawych historii. Taka, która utkwiła mi szczególnie, była to opowieść retmana, który opowiadał o flisowaniu jeszcze właśnie w czasach wojny, ponieważ flis tratwą, można powiedzieć, zakończył się w latach 60., wyparła go kolej, ale na przykład z takich ciekawych rzeczy mogę wspomnieć, że taki flisak, który naprawdę chciał pracować w czasie sezonu takiego wiosenno-letniego, jesiennego, 3 razy, 4 nawet zbudował tratwę i przepłynął z nią z Ulanowa do Gdańska, 726 km, około 3-4 tygodnie i później wracał na piechotę, nieraz jeszcze ciągnął łódkę, krypę, która podczas flisu wskazywała mu drogę, jak ma płynąć, gdzie jest dobra woda, więc tutaj możemy zwrócić uwagę, jak czyste były brzegi nad Wisłą, nad Sanem, że taki flisak mógł wracać i jeszcze ciągnąć na sznurku łódź pod prąd wzdłuż rzeki Wisły i Sanu. I później oczywiście flisak nie mógł wejść do Ulanowa, musiał czekać na takiej kwarantannie, oddzieleniu. Taka miejscowość jest, taki można powiedzieć, przysiółek, czekaj, do dzisiaj tak nazywany. I tam czekał kilka dni, żeby po prostu do Ulanowa nie przynieść jakiejś choroby. Wszyscy wracali do 4 grudnia. Wtedy flisacy świętowali uroczystość ku czci świętej Barbary. Dziękowali Bogu, świętej Barbarze za opiekę i za szczęśliwe odbyte flisy.
2: I dlatego patronką Bractwa została święta Barbara?
7: Tak, patronka flisaków to święta Barbara. Jest to patronka, można powiedzieć, zawodów ciężkich, górników, ale również flisactwo było takim ciężkim zawodem.
2: A jakie umiejętności musiał mieć flisak, żeby móc pracować na rzece? Jak zostawało się flisakiem?
7: Żeby zostać flisakiem, też nie łatwa, prosta sprawa, ponieważ taki młody adept, czyli fryc, co dzisiaj nazywany frycem, zgłaszał się do retmana, czyli kapitana tratwy, że po prostu chce zostać flisakiem. Jeżeli retman wraz z kapitułą retmanów zaakceptowali taki wybór, wtedy takiego najczęściej młodzieńca zawierano na flis, ale musiał przejść wszystkie etapy. Musiał być na bindudze, czyli miejscu zbijania tej 100-metrowej, 150-metrowej tratwy. Musiał sprawdzić się podczas spławu drewna tą tratwą. Oczywiście musiał wykonywać wszystkie polecenia retmana i taki fryc, czyli kandydat na flisaka, spełnił te wszystkie wymagania. Wtedy retmani podejmowali decyzję, że można go przyłączyć do grona flisaków i wtedy odbywał się chrzest. Najczęściej był to chrzest pod Osią Górą na Wiśle.
2: I wtedy już mógł pracować, tak? Jako flisak po takim chrzcie?
7: Tak, wtedy mógł pracować. Tak, mógł pracować jako flisak. No i najczęściej życie wiązał z pracą na wodzie, z flisactwem. I
2: na czym polega dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego?
7: Dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego polega głównie na tym, aby uchronić tradycje flisackie i zawód flisaka od zapomnienia, od zaginięcia. Ponieważ, no wiadomo, coraz brat się tak nie spławia zarobkowo jak kiedyś. Jest to bardziej forma taka rekreacyjna, związana z tradycją, kiedy ta tratwa płynie. Nie jest to forma zarobkowa, bardziej jest to pasja i podtrzymywanie tradycji. Oprócz tego kultywujemy tradycję spławów galarami, spływów. Kiedyś była to forma też, można powiedzieć, zarobkowa. Flisacy przywozili m.in. piach, zboże, takimi łodziami płaskodennymi, około 8 metrów na 2,5. Teraz jest to forma bardziej turystyczna. Przyjmujemy turystów, opowiadamy im o naszych pięknych tradycjach.
2: Kobieta również może być flisakiem?
7: Nie, kobieta nie może być flisakiem. Jest taki przesąd, że kobieta na tratwie przynosi pecha.
2: To co robią kobiety w bractwie?
7: Kobiety w bractwie, można powiedzieć, pomagają flisakom, przygotowują ich do wypraw. Także zajmują się kuchnią flisacką. Dla naszych turystów obecnie przygotowują potrawy, które możemy zakosztować tylko w Ulanowie. A także włączają się w działalność chóru, który działa w Ulanowie. No i można powiedzieć, też są takim nieodłącznym elementem działalności bractwa flisackiego.
2: Czy młode pokolenie chętnie włącza się w działalność bractwa?
7: Państwo, jest ten problem, który zauważamy od kilku lat. No niestety młodzież troszkę wybiera inne teraz formy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo wszystko staramy się, aby pozyskać młodych członków, aby zarazić w nich pasję flisacką, pasję obcowania z naturą, pływania i podtrzymywania tradycji flisackich. Jest to piękna sprawa i piękna forma, nawet i nieraz wypoczynku, a tym bardziej, mówię, Światowe Bractwo Flisackie jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to też wielki prestiż i duma. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych osób wstępowało w nasze szeregi.
2: Mówił Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie. Flisactwo to dziś bardziej dziedzictwo niż zawód. Pełne ceremoniałów, legend i wspomnień, ale też fizycznej pracy, na którą nie każdy ma dziś ochotę. Ale tu swoją rolę może odegrać PTTK. Organizacja, która potrafi rozbudzić ciekawość świata, szacunek do tradycji i chęć odkrywania tego, co lokalne i autentyczne. O działalności rzeszowskiego oddziału PTTK opowiada nam Andrzej Wesół, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
0: Blisko mieszkańców.
2: Jakie były początki rzeszowskiego oddziału PTTK?
8: W 1948 roku, po wojnie, zostało założone w Rzeszowie takie oddział, czy właściwie koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No a potem w 1950 roku, jak odgórnie nastąpiło połączenie takich dwóch przedwojennie funkcjonujących stowarzyszeń, PTK i PTT, w jedno w PTTK, no to staliśmy się już oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
2: Jak zmieniała się działalność rzeszowskiego oddziału PTTK na przestrzeni lat?
8: No to tu już jest 70 parę lat historii, więc to trudno w kilku słowach to powiedzieć. No, jak zmieniała się turystyka w Polsce? Generalnie był czas, kiedy w czasach PRL-u PTTK, można by powiedzieć, miał monopol na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych. Nawet wycieczki różne zakładowe, szkolne, to mogło tylko organizować to stowarzyszenie. W związku z tym były tłumy ludzi, bo tak jak opowiadają koleżanki i koledzy, kiedyś, jeżeli chciałeś jechać na wycieczkę, to musiałeś być członkiem PTTK-u, no to jak gdyby obligatoryjnie ludzie się zapisywali do tego stowarzyszenia. Przede wszystkim były to w latach 50., 60. wycieczki, gdzie transportowano się komunikacją publiczną, czy autobusami ówczesnego PKS-u, czy pociągami. Nie było takich możliwości dojazdu w różne miejsca, w związku z tym czy wycieczki piesze, czy kajakowe, czy rowerowe, no to wszystko się nosiło na plecach, w zależności gdzie się jechało, ale na przykład w Bieszczady nie było zaplecza takiego turystycznego, czy nawet normalnie sklepów, więc wszystko trzeba było nosić na plecach. Notabene ja jeszcze jak zaczynałem turystykę w latach 80., no to pamiętam, jak robiliśmy rajd, to musieliśmy wszystko nieść, bo w sklepach nie można było kupić nawet na chleb, trzeba się było zapisywać, więc to stosunkowo niedawno, prawda, ale jeszcze takie sytuacje miały miejsce. No, kiedyś rozbijano się namiotami, gdzie popadnie, bo tych baz turystycznych, szczególnie tu na południu kraju, nie było. Popularnością cieszyły się wycieczki na przykład krajoznawcze do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, albo do stolicy, żeby zobaczyć odbudowujące się miasto. Są zdjęcia, które mamy w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dokumentujące te stare czasy. No, to było coś dla ludzi, zobaczyć wielki świat. Wycieczki się cieszyły bardzo dużą popularnością, nie tylko ta turystyka kwalifikowana, ale też krajoznawcze. Zagranica mniejszą, no, pewnie z tego powodu, że ciężko było wyjechać ewentualnie tylko do Związku Radzieckiego.
2: No, ciężko było paszport dostać.
8: To były problemy. Później były różne konwencje turystyczne podpisywane, lokalne, że można było z Czechami czy ze Słowacją przechodzić przez granicę i na takie jednodniowe wycieczki. To wtedy też był taki boom w latach 60., 70. Ja polecam na naszym profilu facebookowym oddział PTTK w Rzeszowie. Właśnie nawiązujemy do takich tradycji turystyczno-krajoznawczych i mamy taki cykl, jak to drzewiej bywało, gdzie czasami umieszczamy jakieś archiwalne zdjęcia, a staramy się co sobotę, jest taka filmowa sobota, gdzie umieszczamy filmy. Także zachęcam, można sobie rzucić okiem na te filmiki, zobaczyć je i poczuć ten klimat tej dawnej turystyki.
2: Jak ocenia pan zainteresowanie mieszkańców naszego regionu turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem?
8: Oprócz tej turystyki zbiorowej dosyć dużą popularnością cieszy się taka turystyka indywidualna, czy w małych grupach są popularne w mediach różne wyzwania, challenge, różne odznaki, które można zdobywać. Natomiast turystyka grupowa, taka rajdowa, czy wycieczki w grupie ma swój urok, bo jedzie się zawsze z przewodnikiem, przewodnik coś tam zawsze powie dodatkowego, a czego sam człowiek nie jest w stanie znaleźć, daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Chociaż zdarza się, że się też gdzieś zgubimy. Sam nieraz okazało się, że jak się wędruje bez szlaku, no to gdzieś tam wyszło się nie tam, gdzie trzeba, no ale no to są takie klimaty, które można w tym poukładanym świecie też sobie tutaj doświadczyć.
2: A jeśli chodzi o promocję turystyki wśród młodzieży, jakie wyzwania stoją teraz przed PTTK?
8: No jest to ciężki orzech do zgryzienia z wielu różnych powodów. To wszyscy wiedzą, piszą, mówią o rzeczach, które teraz są dosyć powszechnie wiadome, że dzieci raczej, czy młodzież więcej czasu spędza ze smartfonami, czy przy jakichś nowoczesnych technologiach, ale my staramy się robić swoje. To znaczy w szkołach, w kilkunastu szkołach, tutaj są takie szkolne koła turystyczno-krajoznawcze z KKT, które prowadzą różną działalność. Staramy się organizować takie imprezy, z jednej strony masowe, są takie kultowe nasze powitanie wiosny, jest międzypokoleniowa sztafeta turystyczna, organizujemy marsze na orientację, różne wycieczki takie jednodniowe, krajoznawcze, są spływy kajakowe. Jest to ciężka praca, można powiedzieć taka pozytywistyczna nieraz praca u podstaw, ale przynosi efekty, bo jednak dzieci podświadomie lgną do czegoś takiego, właśnie do kontaktu z naturą. Dla mnie taką frajdą było swego czasu na rajdzie, jak dziecko pojechało na rajdzie, pytam się, skąd się dowiedzieli, a to dziecko mówi, że mamusia, jak usłyszała, że to jest rajd PTTK-u, to się od razu zgodziła, bo ona się wychowała na tych rajdach i wie, że to jest fajna sprawa. No, czyli efekt czasami jest bardzo po latach przychodzi, ale to jest takie bardzo przyjemne.
2: O działalności rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opowiadał nam Andrzej Wysuł, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gdzieś między Cisną a Kalnicą, pośród bukowych lasów, unosi się znajomy zapach. Ostry, gryzący, niemal pierwotny. To retorty, współczesne potomki niedawnych mielarzy. Wypalanie węgla drzewnego to wciąż żywe rzemiosło Bieszczadów. Czarne złoto gór, które rodzi się z ognia i dymu. Choć nie tak romantyczne jak legenda o bieszczadnikach, nadal przyciąga uwagę, bo tu, w cieniu połonin, człowiek i las toczyli ten sam rytuał od pokoleń. I o tym już wkrótce opowiemy w naszym programie. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, to nie tylko Połonina Wetlińska. Kto skręci nieco na wschód, dotrze w rejony mniej znane, ale nie mniej fascynujące. Ku Górom Słonnym, o których rozmawiam teraz z Michałem Organem, przewodnikiem i ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GAPR.
0: To warto wiedzieć.
9: Góry Słonne nie stanowią części Bieszczadów. Jest to taki dosyć mało znany fragment gór sanocko-turczańskich, które są położone w ich południowo-zachodniej części. I tak naprawdę jest to troszeczkę taka nazwa umowna, gdyż do tej pory tak w zasadzie nie udało się wyznaczyć stricte granic gór słonnych.
1: A skąd właściwie pochodzi ich nazwa, Słonne?
9: No jeżeli spojrzelibyśmy na mapę, to na obszarze gór słonnych znaleźlibyśmy wiele takich nazw kojarzących się z solą. Mamy na przykład Słony Wierch. Mamy szczyt Słonna czy Słonne, położoną poniżej miejscowość Tyrawa Solna. Wszystkie te miejscowości związane są z występowaniem wód solankowych, które dawniej wykorzystywano do produkcji soli.
1: Jakie są najciekawsze szczyty lub miejsca widokowe, które warto odwiedzić, będąc w Górach Słonnych?
9: No jeżeli chodzi o szczyty, to ten główny grzbiet Gór Słonnych, czyli właśnie Słony Wierch, Słonne, ale to są takie tereny, które sprzyjają takim nostalgicznym wędrówkom, nie oferują za to wielu miejsc widokowych. Natomiast takimi dobrymi punktami widokowymi to na pewno jest szczyt Kamionka ponad Bezmiechową, gdzie znajduje się słynne szybowisko. I mamy też taki bardzo fajny punkt widokowy pod przełęczą Przysłup, czyli tuż przy tych słynnych serpentynach nad Wujskiem.
1: A czy w Górach Słonnych można znaleźć jakieś unikatowe gatunki roślin, zwierząt?
9: Jeżeli chodzi o florę i faunę gór słonnych, to ona jest pokrewna zarówno górom sanocko-turczańskim, jak i Bieszczadom. To przeważają przede wszystkim w tej części gór sanocko-turczańskich piękne, wspaniałe lasy bukowe. Mamy tutaj właśnie kilka rezerwatów, które te lasy chronią. I tutaj mamy też takie dwa piętra roślinności. Te niżej położone części, gdzie mamy miejscowości, no to będą piętra Pogórza, a wyżej będzie Regiel Dolny i właśnie będą tam te wspaniałe lasy bukowe, lasy bukowe. Jeżeli chodzi o takie gatunki bardziej znane, jakieś puszczańskie, no to w tych terenach zarówno spotkamy misie, rysie, wilki, jak i jelenie karpackie.
1: Jak wygląda przyroda tego pasma w zależności od pory roku? Jak się zmienia?
9: No to jest właśnie takie właśnie fajne pasmo do wędrowania albo wczesną wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści i te lasy bukowe w takim wczesnowiosennym słońcu mienią się pięknymi kolorami, albo właśnie jesienią, kiedy te buki przywdziewają takie kolory żółci, złota i czerwieni. I to sprawia, że ta wędrówka grzbietem przypomina troszeczkę taką wędrówkę aleją parkową, kiedy możemy te wszystkie właśnie odcienie różnych kolorów podziwiać, w szczególności wtedy, kiedy przebija się pomiędzy drzewami promyk słońca.
1: Czy są to miejsca związane z dawnym osadnictwem łemkowskim lub bojkowskim?
9: Nie, te tereny były zamieszkiwane oczywiście przez Rusinów, ale akurat w Górach Słonnych zamieszkiwali Dominianie. To była grupa zamieszkująca właśnie góry sanocko-turczańskie w tej części na północ od Sanu, powiedzmy od Sanoka. Ich taką charakterystycznym elementem spotykanym w ich budownictwie to była chata z tak zwaną wnęką. Czegoś takiego nie spotykamy zarówno na Bojkowszczyźnie czy na Łemkowszczyźnie. Byli to również wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego też w wielu tych miejscowościach spotkamy ładne cerkwie drewniane, chociażby i murowane też.
1: A jakie legendy, opowieści krążą o tym rejonie?
9: No tutaj przede wszystkim związane z ruinami zamku Sobień, z właśnie tą wydobyciem soli. No takich tajemniczych miejscowości mamy tutaj kilka tak naprawdę. Mamy też wiele właśnie cerkwi, wiele samotnych kapliczek, jak i grodziska chociażby w paśmie olchowieckim na przykład koło Białej Góry.
2: Jakie szlaki piesze poleciłby pan osobom, które pierwszy raz wybierają się w Góry Słonne?
9: No jeżeli mielibyśmy się pierwszy raz wybrać w Góry Słonne, to na pewno warto, nawet można wyjechać samochodem właśnie pod to szybowisko na Bezmiechową, podziwiać widoki, można sobie grzbietem przewędrować w stronę Słonnego, no i to jest o tyle fajne, że już nie musimy zdobywać tej wysokości, bo idziemy sobie grzbietem, a jeżeli chcielibyśmy sobie taką krótką, przyjemną wycieczkę odbyć, to na przykład możemy z Sanoka wystartować szlakiem żółtym na Orli Kamień i zejść sobie również do Sanoka szlakiem czerwonym i przy okazji jeszcze odwiedzić sobie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Możemy również na przykład z Bykowiec powędrować sobie szlakiem zielonym przez rezerwat Polanki i odwiedzić sobie takie wychodnie Piaskowca, jak Duży i Mały Kamień.
2: Czy to pasmo jest dobre na takie rodzinne wycieczki, czy raczej dla bardziej doświadczonych turystów?
9: Myślę, że to pasmo jest dla takiej grupy turystów. Przede wszystkim ono jest relatywnie rzadko odwiedzane, dzięki czemu, jeżeli pójdziemy sobie z rodziną, no to będziemy mieć nietrudne szlaki, które będziemy mieć tylko dla siebie, a jeżeli lubimy wędrować samemu, to pasmo jest o tyle fajne, że właśnie nikogo nie spotykamy najczęściej w tych takich bardziej ustronnych częściach Gór Słonnych i możemy się w pełni zanurzyć tutaj w lesie, w przyrodzie.
2: Czy Góry Słonne cieszą się dużym ruchem turystycznym, czy raczej pozostają takim spokojnym miejscem?
9: To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o samych górach, jeżeli mówimy o grzbietach, to są one dosyć rzadko odwiedzane. Natomiast jeżeli mówimy o miejscowościach, no to tutaj sytuacja już jest inna, no bo u podnóży Gór Słonnych mamy tak popularne miejscowości jak Sanok, prawda, właśnie ze wspomnianym Muzeum Budownictwa Ludowego, czy Zamkiem, gdzie mamy galerię Zdzisława Beksińskiego. Mamy popularny zabek Sobień, mamy Lesko położone tuż obok Gór Słonnych, także są to miejscowości popularne, natomiast te szlaki piesze położone w Górach Słonnych są relatywnie rzadko odwiedzane.
2: A czy w ostatnich latach zmieniło się zainteresowanie tym regionem?
9: Raczej, jeżeli chodzi o same góry, to tych turystów tak wielu nam nie przybywa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o miejscowości położone u ich podnóża, to tak, ten ruch turystyczny jest zdecydowanie bardziej wzmożony.
2: O Górach Słonnych, może nie tak rozpoznawalnych jak Bieszczady, ale mających w sobie surowe piękno i spokój, którego coraz trudniej dziś szukać, mówił nam Michał Organ, przewodnik i ratownik Bieszczadzkiej Grupy GAPR. Ale nie tylko o szlakach i widokach będziemy dziś rozmawiać, również o pracy ludzi, którzy z bieszczadzkim krajobrazem są związani nie od święta. Jednym z nich jest Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Człowiek, który zna zapach dymu z retorty, ciężar świeżo porąbanego buka i rytm, w jakim wypala się węgiel drzewny.
0: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
10: W Bieszczadach węgiel drzewny wypalało się w zasadzie od wieku. Węgiel drzewny był surowcem potrzebnym do bardzo wielu rzeczy, do kowalstwa, do wytapiania stali. Tutaj w Lufatyniu mieliśmy na przykład rudy darniowe, które gdzieś musiały być wytapiane, więc węgiel drzewny był potrzebny. Węgiel drzewny służył do produkcji szkła, do różnych procesów, gdzie była potrzebna wysoka temperatura w krótkim czasie, więc ten sezon, powiedzmy te kwestie grillowe, to są dopiero lata 90. i moda na grillowanie na węgiel drzewny, ale jeżeli chodzi o samo wypalanie węgla drzewnego, funkcjonowało tu no tak długo, jak funkcjonował człowiek. No stąd też nazwy miejscowości typu Polana, typu Smolnik, które no entomologicznie pochodzą od wycinania lasów, od wypalania smoły, węgla drzewnego, potaży i tak dalej, i tak dalej. Więc historia jest bardzo głęboka, tak głęboka jak cywilizacja. Są zapisy, że węgiel drzewny z tych terenów był jeszcze w wiekach wczesnych, tam powiedzmy na początku naszej ery, wysyłany do Damaszku, gdzie kuto na nim miecze damasteńskie, także no to jest bardzo, bardzo długa historia, ale ta historia współczesna zaczęła się w latach 80., 90., kiedy zaczął się taki duży boom na węgiel, kiedy zaczęła się moda na grillowanie. Węgiel był potrzebny też do procesów nawęglania stali, do hut i no wtedy zapotrzebowanie było duże, ceny rosły, no i w zasadzie kto mógł, ten wypalał węgiel drzewny. Jest to taka nasza tutaj lokalna tradycja, te zasnute dymem Doliny Potoku, w brudni, czarni, umorusani ludzie spracowani. No to jest coś takiego, co się wryło tutaj w kolory tego terenu. No można powiedzieć, że w latach 90. to można przyjąć za taki początek, za taki boom sezonu węglowego.
2: A z czego wynikało, że właśnie tutaj ta profesja była tak popularna?
10: Mieliśmy bardzo dużo słabej jakości buczyny. To było drewno niskich sortymentów, niskich klas, sękate, głęboko w lesie, gdzie opłacalność pozyskania tego drewna była deficytowa wręcz, więc szukano sposobu przetworzenia tego drewna tak, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. Jeżeli chodzi o wypalanie węgla drzewnego, tutaj jakość drewna, sortymenty nie grają większej roli. Po prostu musi to być drewno najlepiej przesezonowane, suche, a to czy ono ma sęki, czy nie ma sęków, jakiej jest jakości, praktycznie po procesie pirolizy nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też zaczęto wypalać węgiel najpierw w mielewach, później w retortach stalowych. Te wypały były ulokowane głęboko w lesie, dlatego że nie warto było wywozić z lasu powiedzmy 10 samochodów drewna, jak można było wywieźć jeden samochód węgla drzewnego. Po prostu ekonomia tutaj przemawiała za tym, żeby lokować to z daleka od siedzib ludzkich, blisko lasu, wręcz wewnątrz lasu. No i taki surowiec, taki węgiel drzewny był wywożony. No i dlatego też mieliśmy ten koloryt, że ci rzemieślnicy, zakapiowe, outsiderzy byli gdzieś tam głęboko w lesie, rzadko schodzili do wsi, no po wypłacie z reguły schodzili do baru, żeby tam troszeczkę odpocząć, że tak powiem. No ale to tak miało to wszystko jakby wydźwięk ekonomiczny, od tego się zaczęło i jakby profil tej działalności opierał się na ekonomii, więc wutowało to potem na styl życia wielu osób.
2: Czy w Bieszczadach powstały jakieś lokalne odmiany technik wypalania węgla?
10: Powstały bardzo specyficzne techniki, dlatego że mielewe znane były wszędzie w całej Polsce i nie tylko w Polsce do tej pory, gdzie nie, gdzie jeszcze kultywowany jest wypał węgla w mielewach, ale to jest w formie archeologii doświadczalnej. Ostatni taki wypalony mielew, o którym słyszałem, był w Słowenii nie tak dawno temu. No i my oczywiście w Radoszycach też staramy się, no jest to coś, czego się nie robi już od wielu lat. A jeżeli chodzi o te lokalne sposoby wypalania węgla drzewnego, no bo musimy tu powiedzieć o retortach chałupniczych. Takie klasyczne retorty były opracowane na SGGW i były standardowe. Później były produkowane przez POM w Robczycach, przy czym no nie każdego było stać, żeby zakupić sobie taką oryginalną, prawdziwą retortę, więc no każdy budował te retorty, z czego dał rady. Były to silosy na zboże, były to zbiorniki po ropie naftowej, jeszcze nitowane za Franciszka Józefa. Bardzo często były to na przykład cysterny kolejowe. U nas w Radoszycach mamy 3 takie retorty przerobione z przerobionej właśnie cysterny kolejowej. Więc no proces zachodził w taki sam sposób, ale technika wykonania tychże retort była równa, no i udatność była równa, bo w zależności jak udało się tą retortę skonstruować, no tak ona sobie potem funkcjonowała. Miały równy kształt, równe wymiary, różne wielkości, no ale produkt finalny był ten sam, węgiel drzewny.
2: A jak wyglądał dzień pracy dawnego wypalacza węgla w Bieszczadach?
10: Należy powiedzieć o dobie pracy, dlatego że taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, miał z reguły 4-5 retort do obsługi. Cykl pracy takiej retorty wygląda w taki sposób, że w jeden dzień się ją wybiera się urobek, załadowuje się drewnem. W tym czasie druga retorta już się wypala, trzecia i czwarta gaśnie, ewentualnie piąta, czyli one muszą wystygnąć. Czyli mamy tak jeden dzień na rozładunek, załadunek, 1-2 dni na wypalenie retorty i około 2-3 dni na wystygnięcie, w zależności od tego, jakie mamy warunki atmosferyczne. Więc taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, posiadając te powiedzmy 5 retort pod swoją pieczą, miał zapewnioną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, trzeba było tych retort doglądać, trzeba było być na miejscu cały czas, obserwować, przymykać różnego rodzaju doloty, płomienice, po to, żeby ten proces kontrolować. Więc no, nie możemy tu mówić o dniu pracy, to jest nawet nie doba, to jest po prostu pewien proces, w którym ci ludzie byli zanurzeni. Tak.
2: Mówił Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. A jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda wypał węgla drzewnego, zajrzyjcie do Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. Muzeum to powstało, aby zachować pamięć o zawodzie wypalacza. To unikatowa atrakcja Bieszczadów, prezentująca wyjątkową profesję, która z czasem prawdopodobnie zupełnie zniknie.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W Muzeum Zamku w Łańcucie wśród zieleni kwitnących roślin znajduje się wyjątkowe miejsce, storczykarnia, gdzie natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. To tu, pod dachem szklarni, kolekcjonerzy i miłośnicy tych niezwykłych kwiatów mogą podziwiać setki odmian storczyków, które zachwycają barwami, kształtami i delikatnością. Już za chwilę porozmawiamy o storczykach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dbanie o te rośliny. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy nasz program od lekcji historii, od akcji HT, która odkrywa mało znany epizod z powojennej historii Polski, dotyczący Bieszczadów. Opowiada Tomasz Biernat, przewodnik beskidzki.
0: Ciekawe Bieszczady.
11: Chciałem dzisiaj przypomnieć historię, która miała miejsce prawie 75 lat temu. Także szmat czasu. Wtedy my żyliśmy zupełnie w innych okolicznościach politycznych. Były to czasy, które na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na czele tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stał przywódca Józef Stalin. Postać znana z historii, która oprócz tego, że pozwoliła wygrać II wojnę światową, między innymi przez Związek Radziecki, ta postać dopuściła się wielu zbrodni, porównywana w swym okrucieństwie z Adolfem Hitlerem. No i cóż, my byliśmy wtedy w objęciach Wielkiego Brata, tego Związku Radzieckiego. Żyliśmy sobie jak gdyby pod dyktando naszych wschodnich sąsiadów. No i oni, jako kraj rozwijający się, kraj, który miał wielkie aspiracje, potrzebował też złóż naturalnych. Więc robiono badania, jak się później okazało, nie tylko na swoim terenie, tylko na terenie państw sąsiednich, tudzież właśnie mówimy o Polsce. Okazało się, że tereny, które należały wtedy do Polski, mówię tutaj o tak zwanych powiatach ichrubieszowskim i tomaszowskim, fragment tych powiatów, były to tereny bogate w złoża węgla kamiennego, ponieważ potrzebował tego węgla kamiennego Związek Radziecki. Wystąpił z propozycją, że udostępni nam inne tereny w zamian za te, czyli po prostu dokonamy takiej wymiany. Ta wymiana przeszła do historii właśnie pod hasłem akcja HT albo akcja TH od nazwy tych powiatów, czyli Chubieszów i Tomaszów. No i Związek Radziecki zaproponował nam tereny właśnie leżące na północ od Bieszczadów jako tereny bardzo bogate w złoża ropy naftowej, czyli mieliśmy na tym jeszcze zyskać i z tego, co mówią historycy, jeszcze powinniśmy Związkowi Radzieckiemu za to dopłacić. Ostatecznie do tej dopłaty nie doszło, natomiast do wymiany jak najbardziej, czyli wymieniono ludność.

0: tereny właśnie, o których mówiłem, czyli wschodnie Lubelszczyzny, fragmenty powiatu chłobieszczowskiego i tomaszowskiego. Czy nam się to opłacało? No patrząc z punktu widzenia turysty górskiego, myślę, że dzisiaj na pewno podchodzimy do tego, że mamy więcej jak gdyby tych Bieszczad, tak? Jeżeli oczywiście pasmo odrytu zaliczymy do Bieszczad. Zyskaliśmy no, to, co znajduje się na północ od Sanu, który przebiega od tej początków biegu Sanu, aż powiedzmy do dzisiejszego zbiornika Myczkowskiego. Straciliśmy bardzo żyzne tereny, no i straciliśmy żyzne ze względu na dobre gleby i ziemię, no i też zasobne w węgiel kamienny. Uzyskaliśmy malownicze tereny górskie. Z punktu widzenia turysty górskiego, krajoznawcy, no jest to może bardziej opłacalne, żeby mieć więcej Bieszczadów. Natomiast z punktu widzenia ludności, która wtedy mieszkała na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, na pewno była to rzecz okropna, ponieważ oni przenieśli się no, z terenów żyznych, tam gdzie uprawiali ziemię, no, na tereny mniej żyzne, tak? Bo wiemy, że tutaj i gleby są mniej wydajne i też sam klimat nie sprzyja no, temu, co robili na terenach Lubelszczyzny. Miasto Ustrzyki Dolne też trafiło w granice Polski. I tu taka ciekawostka, że wraz z tym miastem również w mieście odziedziczyliśmy pomnik Józefa Stalina. Był to jedyny pomnik Józefa Stalina wtedy na ziemiach polskich, rok 1951, który był nadnaturalnej wielkości, stał jeszcze na postumencie, no i spotkało się to z takim no, niezbyt przychylnym przyjęciem przez mieszkańców. Kilka anegdot. Kiedyś pod osłoną nocy ubrano go w kufajkę, postawiono mu obok rower, no i przywieszono kartkę: weź kufajkę, masz maszynę i, tu mówiąc łagodnym językiem, i uciekaj dalej. Tak. Każdy może sobie inne słowa podłożyć, bo tak faktycznie to brzmiało. Oczywiście służba bezpieczeństwa działała dosyć sprawnie, więc sprawcy tego czynu zostali złapani i musieli swoje odsiedzieć. Po roku 1956, kiedy po śmierci Stalina nastąpił taki okres odwilży, no pozwolono ten pomnik zlikwidować. Wszyscy myśleli, że to jest pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu, no ale potem jak podciągnięto konie zaprzęgnięte, które ciągnęły obwiązany pomnik, żeby właśnie usunąć go z tego postumentu, okazało się, że jest to pomnik z żelbetu, ponieważ no, cała postać się przechyliła, a u podnóża nóg pojawiły się druty zbrojeniowe. Druty oczywiście zostały obcięte, pomnik wywieziono i według następnej anegdoty wrzucono go do rzeki Stwiąż, która tam przepływa. No a Stwiąż jest rzeką w zlewisku Morza Czarnego, więc prawdopodobnie resztki Stalina tam dopłynęły. Także pamiętajmy, rok 1951, tak jak mówiłem, jedna z największych, w Polsce największa wymiana powojenna, natomiast jeżeli chodzi o Europę, jedna z większych wymian terytorialnych, które miały miejsce.
1: Odsłaniając kulisy tajnego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim, dotarliśmy do jednego z mniej znanych, a jednak kluczowych epizodów powojennej historii naszego kraju. O akcji HT opowiadał Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki. A teraz przenosimy się do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał, a przyroda mówi głosem ciszy i koloru. Wchodzimy do Storczykarni w Łańcucie, miejsca niezwykłego, gdzie wśród egzotycznych roślin króluje spokój, precyzja i fascynująca sztuka hodowli najpiękniejszych kwiatów świata. Mówi Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Życie w mieście.
3: Pomysłodawcą z założenia, znaczy stworzenia kolekcji storczyków muzeum w Łańcucie był trzeci ordynat Roman Potocki, który objął Łańcut pod koniec XIX wieku, ale zanim przyjechał tutaj do Łańcuta, zwiedził tak naprawdę prawie cały świat. No i w czasie tej podróży pewnie zakochał się w storczykach. Musimy pamiętać, że był to koniec XIX, początek XX wieku i storczyki nie były tak powszechnie dostępne jak w tej chwili, bo tak naprawdę były ściągane ze stanowisk na naturalnych głównie, więc na posiadanie stolczyków mogli sobie pozwolić tylko najbardziej bogaci i nieliczni, a ponieważ Roman Potocki dysponował dosyć dużym

0: majątkiem i zakochał się w Storczykach, to z tych swoich wojarzy przywiózł właśnie do Łańcuta trochę Storczyków, były to głównie katleje, i rozpoczął uprawę tych Storczyków właśnie tutaj w swojej siedzibie. Ta uprawa trwała mniej więcej do końca II wojny światowej przez rodzinę Potockich. Po II wojnie światowej Storczykarnia została przejęta przez PGR Ogrody, gdzie uprawiano storczyki na kwiat cięty i wysyłano je do kwiaciarzy w większych miastach w Polsce. W latach 80., kiedy były te przemiany w Polsce, PGR Ogrody przestało istnieć. Storczykarnia dosyć mocno podupadła. Myśmy wtedy odkupili od nich właśnie część kolekcji, głównie tej kolekcji potockiej. Były to głównie katleje. W naszej szklarni zaplecza produkcyjnego uprawialiśmy je do mniej więcej 2008 roku. W 2008 roku powstała nowa storczykarnia na bazie właśnie tej starej, czyli obrys pozostał taki sam, jaki był, natomiast no, zastosowaliśmy już nową technologię. Są to już szklarnie nowoczesne, wyposażone w systemy sterowania klimatem, system zamgławiania, system sterowania temperaturą i też innymi czynnikami. I otworzyliśmy taką stałą ekspozycję właśnie storczyków, bazując właśnie na tych starych, historycznych, pochodzących jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i tych mamy najwięcej, ale ze względu na to, że te katleje głównie kwitną pod koniec listopada i na początku grudnia, zakupiliśmy też inne storczyki po to, żeby one kwitły w innych porach roku, po to, żeby no, storczykarnia można było podziwiać przez cały rok.
1: Ile obecnie gatunków i odmian storczyków znajduje się w kolekcji? Które są najstarsze lub najcenniejsze?
0: Mamy około 3000 sztuk, ponad 1000 odmian i gatunków, które są najcenniejsze. Tak jak mówiłem, głównie te katleje pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego, i staramy się jak gdyby odtworzyć tą kolekcję, która była tutaj na początku XX wieku, na podstawie takiego opracowania, które również jest w naszej bibliotece zamkowej, które zostało zakupione przez Romana Potockiego. To jest tak zwana Reichenbachia. To jest takie opracowanie o storczykach, które właśnie Potocki ma u siebie, i tam na spisie były pozaznaczane storczyki, które prawdopodobnie były u niego w kolekcji.
1: Jak wygląda codzienna pielęgnacja storczyków w łańcuckiej oranżerii?
0: W tej chwili w storczykarni pracuje 5 osób. Storczykarnię mamy otwartą praktycznie przez cały rok, oprócz większych świąt, i dostępna jest dla turystów codziennie. Sam zespół szklarni, tak zwanej storczykarni, składa się z części ekspozycyjnej oraz 4 szklarni zaplecza produkcyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to zaplecze produkcyjne podzielone jest na 4 strefy klimatyczne, w zależności od tego, z jakiego regionu świata pochodzą storczyki. Jeżeli pochodzą z regionu chłodnego, no to uprawiane są w szklarni chłodnej. Jeżeli pochodzą z regionu ciepłego, no to w szklarni ciepłej. Jeżeli pochodzą z bardzo ciepłego, to jest w szklarni bardzo ciepłej. Jeszcze mamy szklarnię umiarkowaną. I tak naprawdę storczyki są uprawiane w tych zapleczach, natomiast w momencie, kiedy zakwitają, trafiają na ekspozycję po to, żeby je mogli oglądać ludzie. No i pielęgnacja polega głównie na tym, aby doprowadzić je do ładnego wyglądu, no i kwitnienia.
1: Jakie są największe wyzwania w hodowli storczyków w takich właśnie warunkach muzealnych?
0: No wie pani co, bo wbrew temu, co się wydaje, bo tak naprawdę storczyki, które w tej chwili prawie ma każdy w domu, czyli głównie falenopsisy, są to storczyki hybrydy, czyli storczyki stworzone ręką ludzką, są to storczyki dosyć odporne i nie ma problemu, żeby one zakwitały u nas w domu, czy zakwitały ponownie. Natomiast jeśli chodzi o storczyki botaniczne, to już nie jest taka prosta sprawa, bo tak jak mówiłem, w zależności od tego, z jakiego regionu pochodzą, musimy im zapewnić odpowiedź warunki. Głównie chodzi o temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność, ale też musimy pamiętać, że każdy z nich przechodzi jakiś tam rodzaj spoczynku, który trzeba mu zapewnić, i nierzadko ten okres spoczynku storczyku wygląda tak, że praktycznie zasuszamy go całkowicie, aż zgubi wszystkie liście, i cierpliwie czekamy, aż zacznie wypuszczać kwiaty, więc wydawać by się mogło to dosyć drastyczne, no ale tak w naturze jest właśnie, że mają w tym miejscu, gdzie gdzie rosną okresy takie suszy i okresy wzrostu i tylko wtedy takie storczyki kwitną, więc no dosyć dużo wyzwań. Musimy wiedzieć, że tak jak wspominałem, mamy bardzo dużo odmian i gatunków pochodzących z różnych stanowisk. Trzeba wiedzieć, które kiedy podlewać, które kiedy nie podlewać, które kiedy zasilać albo nie zasilać, a które jeszcze dać do szklarni chłodnej, żeby miały niższą temperaturę, żeby zainicjować wytwarzanie endów kwiatowych.
1: Czy mieszkańcy Łańcuta odwiedzają storczykarnię równie chętnie co turyści z zewnątrz?
0: Myślę, że tak, bo mamy bardzo dużo turystów i z roku na rok coraz więcej odwiedzają storczykarnię nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny, więc myślę, że im się to podoba, skoro wracają i chętnie przychodzą do nas.
1: O tym, jak wygląda uprawa i pielęgnacja storczyków w łańcuckiej storczykarni, mówił nam Wiesław Kozak, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: fitnessów w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępne od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: W naszym magazynie poświęconym ważnym i ciekawym wydarzeniom naszego regionu już za chwilę porozmawiamy o książeczce Młody zdobywca korony ziemi ciśniańskiej. To nie tylko zbiór stron do wypełnienia, ale zaproszenie do wędrówki po najpiękniejszych zakątkach gminy. A potem odwiedzimy Rudnik nad Sanem, polską stolicę Wikliny, gdzie historia rzemiosła spotyka się z nowoczesnością w centrum wikliniarstwa. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam w tę podróż pełną inspiracji. Na początek książeczka Młodego zdobywcy korony ziemi ciśniańskiej to pomysł, który ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego poznawania jednego z najpiękniejszych zakątków Bieszczadów. Mówi Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
4: Aktywnie w Bieszczadach.
3: Jak wyglądało wybieranie miejsc do korony? Czym się pan kierował? Wysokością? Walorami przyrodniczymi? Dostępnością? Co było brane pod uwagę?
5: Pod uwagę było brane wiele wariantów. Pierwszym takim punktem była standardowy punkt, gdzie wszyscy odwiedzający, osoby, które odwiedzają Bieszczady, chcą zdobyć Połoninę Wetlińską. I to wsadziliśmy na początek, daliśmy Połoninę Wetlińską, ale zaraz po Połoninie Wetlińskiej mamy ścieżkę historyczno-przyrodniczą Bieszczadę odnalezioną. Jest to ścieżka poprowadzona wzdłuż doliny po nieistniejących wsiach, Jaworzec, Łuch, Zawój, w których znajdują się stare cmentarze, cerkwiska, podmrówki po domach, piwniczki stare, bardzo fajnie zachowane. Jest tam poprowadzona ścieżka, znajduje się tam pomnik również Jesienia Pańszczyzny. Jest to ścieżka, która nie wymaga wielkiego wysiłku, ale bardzo przyrodniczo poprowadzona, bardzo pięknym miejscem. Kolejnym miejscem to jest ścieżka historyczno-przyrodnicza Dziki Hon. Ona biegnie granią w Cisnej, z jednego końca Cisnej się wchodzi i można wyjść po przeciwległej stronie, gdzie znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Niedługa ścieżka poprowadzona granią, skąd są widoki na Cisną, a zarazem piękna pod kątem przyrodniczym i historycznym, bo wzdłuż ścieżki ciągną się cały czas transzeje z I wojny światowej. Kolejna ścieżka jest to ścieżka przyrodnicza Stary Majdan, która powstała 2 lata temu, skąd można wejść na Łopiennik i za zadanie jest wejść na Łopiennik tylko tą nową ścieżką, która powstała, że nie musimy iść czarnym szlakiem, tylko idziemy ścieżką Stary Majdan, która jest oznaczona zielonym kolorem, wychodzi z Cisnej i również bardzo fajna ścieżka poprowadzona bardzo atrakcyjnymi miejscami. Kolejnym punktem jest Góra Jasło. Standardowa góra, szlak prowadzi z Cisnej na Jasło bezpośrednio, kończy się w Smereku, można zejść w Przysłupiu. Jaką trasę wybiorą, to już po prostu jest do wyboru osób, które idą. W każdym razie muszą zaliczyć Górę Jasło i w tej książeczce jeszcze taki jest warunek, że będąc na szczytach, musi ta osoba zrobić zdjęcie i później przychodząc z wypełnioną książeczką musi pokazać zdjęcie, że faktycznie w danym miejscu była ta osoba, a w innych miejscach jest za zadanie przybicie pieczątki. Mamy również jeszcze ścieżkę przyrodniczą Jeleni Skok w Cisnej, gdzie znajduje się wieża widokowa. Kolejnym punktem jest przepiękna cerkiew w Dolinie Łopienki oraz szaniec Konfederatów Barskich w Roztokach Górnych. Tak jak Państwo widzą, oprócz tych szczytów standardowych są miejsca bardzo ciekawe, bardzo piękne i atrakcyjne turystycznie, ale ciut mniej uczęszczane. I postawiliśmy z tego względu na te miejsca, aby pokazać tej młodzieży, że nie tylko góry są u nas piękne, ale również jest wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych i pięknych miejsc niedaleko samej Cisnej, daleko wszystkich miejscowości, które znajdują się na terenie gminy, które biegną dolinami, kotlinami, a są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne.
3: To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, czego życzy Pan każdemu młodemu zdobywcy, który sięgnie po książeczkę i wyruszy na szlak?
5: Życzę tego, aby ta książeczka Korony Ziemi Ciśniańskiej była początkiem jego wielkiej kariery turystycznej, podróżowania i byciem kimś, przed kim świat będzie otwarty, żeby mieli czas i możliwości podróżowania i zwiedzania.
3: Życzył Bogusław Bajorek z Informacji Turystycznej w Cisnej.
4: O tym się mówi na Podkarpaciu. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ponad 85 milionów złotych z unijnych funduszy trafi do gmin zrzeszonych w rzeszowskim obszarze funkcjonalnym. Powstaną tam parki, tężnie solankowe i strefy rekreacji. Monika Trykowska, chwila.
6: Z tych pieniędzy skorzysta 11 podkarpackich gmin. Największe zmiany czekają Trzebownisko, gdzie powstaną strefy wypoczynku z minigolfem oraz tężnia solankowa. Metamorfozę przejdą też rzeszowskie bulwary. W Parku Kultury i Wypoczynku pojawią się hamaki, miasteczko ruchu drogowego dla dzieci oraz tysiące nowych roślin. W pozostałych samorządach powstaną wodne place zabaw, skateparki i nowoczesny monitoring.
3: Cały projekt zakończy się w przyszłym roku. A w samym Rzeszowie ruszają inwestycje, o których zdecydowali mieszkańcy. Arena Słocina przy ulicy Stanisława Gliwy doczeka się w końcu zaplecza z prawdziwego zdarzenia. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na budowę nowoczesnego pawilonu szatniowo-sanitarnego wraz z pełnym uzbrojeniem terenu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy na przełomie czerwca i lipca. Będzie bezpieczniej na osiedlu Zawiszy Czarnego. Trwa przetarg na montaż nowoczesnego monitoringu w rejonie 4 LO. W szkole i wokół niej pojawi się aż 59 nowych kamer, a cały system ruszy w te wakacje. To projekt wybrany przez mieszkańców podczas ubiegłorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. To pokazuje, że warto brać sprawy w swoje ręce, a okazja do wybrania kolejnych inwestycji nadarza się właśnie teraz. Trwa głosowanie w nowej edycji programu, w której do wydania jest 15 700 000 zł. Grzegorz Pałka.
7: W tym roku o głosy rywalizuje łącznie 149 pomysłów podzielonych na 3 grupy. W kategorii ogólnomiejskiej przygotowano 14 propozycji, w kategorii osiedlowej jest ich 77, natomiast liczba zadań kulturalno-społecznych obejmuje 58 pozycji. Mieszkańcy mogą oddać po jednym głosie w każdej z tych kategorii. Termin głosowania mija 4 czerwca.
3: Alesko ma swój oficjalny hejnał. Mieszkańcy wybrali w głosowaniu melodię, która będzie codziennie rozbrzmiewać z wieży ratusza punktualnie o 12 w południe. Wygrała kompozycja zatytułowana 1470, która zdobyła prawie połowę wszystkich głosów. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Sanoka. Zmieniła się organizacja ruchu w gminnym punkcie zbiórki odpadów segregowanych. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej apeluje do kierowców o zwrócenie uwagi na zmienione oznakowanie. Szkoła podstawowa w Baligrodzie zyskała nowoczesny sprzęt komputerowy. Placówka otrzymała w sumie 25 laptopów oraz 11 tabletów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze Łańcut. Niezwykła i pachnąca zgniłym mięsem. Atrakcja na zamku w Łańcucie. W tamtejszych ogrodach właśnie zakwitła smocza lilia. Ta egzotyczna, trująca roślina intryguje swoim smoczym wyglądem i specyficzną wonią, którą wabi owady. Pracownicy muzeum posadzili w tym roku więcej okazów, a szukać ich należy na rabacie bylinowej po południowej stronie zamku. Jeśli nie dostrzeżecie ich wzrokiem, z pewnością doprowadzi was tam węch.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Rudnik nad Sanem od lat nazywany jest polską stolicą wikliny. To tutaj tradycja wyplatania koszy, mebli i dekoracji ma ponad 150 lat i wciąż ma się świetnie. O tym, jak dziś promuje się i pielęgnuje to niezwykłe rzemiosło, opowiada nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w którego strukturach działa prężnie Centrum Wikliniarstwa.
8: Wiklina w Rudniku i na Podkarpaciu została zapoczątkowana przez Ferdynanda Hompesza, austriackiego hrabiego, który w połowie XIX wieku przejął ziemię rudnisko-kopeckie od swoich rodziców. Był to człowiek bardzo specyficzny. On organizował polowania, które ściągały do Rudnika magnaterię. Ścigał się konno z pociągiem, przepływał na koniu san, uwielbiał zakłady, ale zauważył też, że w Rudniku jest bieda. Z drugiej strony zauważył, że rośnie bardzo dużo wikliny nad brzegiem Sanu. Ona była w ogóle niewykorzystana przez rudniczan, a miał doświadczenie z nią. Dlatego postanowił wysłać kilku zdolnych chłopców z Rudnika i Skopek do szkoły koszykarskiej w Wiedniu. Oni tam pod okiem najlepszych mistrzów uczyli się wyplatać i kiedy zdobyli tą wiedzę, umiejętności, wrócili z Rudnika i zaczęli uczyć pozostałych mieszkańców. Tak powoli zaczęło się rozwijać rudnictwo, wikliniarstwo, nie tylko w Rudniku, ale i w okolicznych wioskach. Trwa to do dziś. Ta era wiklina rozpoczęta przez hrabiego trwa do dziś. Wdzięczni rudniczanie postawili mu również na rynku pomnik, który przetrwał. Hrabia założył także u nas w Rudniku szkołę koszykarską w 1878 roku i powstał, można powiedzieć, taki cały system produkcji oparty na pracy nakładczej i pozyskiwaniu surowca. Wprowadzono również uprawę wikliny, sprzedaż gotowych wyrobów. No i to przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców, ale również poprawy ich zamożności.
9: Na czym polega wyjątkowość rudnickiego stylu wikliniarskiego?
8: Rudnickie wyroby to nie tylko koszyki, to nie tylko wiklina użytkowa, czyli koszyki, meble, ale dużym sukcesem rudnickiego kunsztu pleciarkarskiego była chociażby stylizacja polskiego stoiska na wystawie Expo 2005 w Japonii. To był polski pawilon, który wyróżniał się wspaniałą elewacją wyplecioną z białej wikliny, która, można powiedzieć, że oblewała cały budynek, czyniąc z niego wyjątkową konstrukcję. Drugie takie nowatorskie zastosowanie wikliny to również fasada budynku i miała ona miejsce w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stoi do dzisiaj.
9: Właśnie, wikliniarstwo to nie tylko koszyki.
8: Tak, no to jest taka wizytówka rudnickich rzemieślników i twórców, ale ta wiklina wyszła też na rynek, na miasto, czego dowodem są chociażby plenery wikliniarskie w Rudniku nad Sanem. I dzięki temu krajobraz naszego miasta wzbogacił się o piękne wiklinowe rzeźby i instalacje, których twórcy byli artyści, no myślę, że czerpali swoją inspirację z różnych źródeł. Taka wyjątkowość tej wikliny to również nasza wiklinowa moda, która oczywiście nie jest eksponowana tylko na manekinach, ale mamy modelki. To są modelki dziewczęta ze szkół podstawowych, ale również przedszkolaki.
9: Czyli wiklina to moda, wiklina to meble, rzeźby. Po przejeżdżając przez Rudnik możemy zobaczyć, prawda, rzeźby z wikliny.
8: Tak, oczywiście. Nie tylko na rynku miasta, ale w plenerze. Oprócz tych rzeźb mamy też święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciała. To wszystko też pokazuje, że ta wiklina w Rudniku jest cały czas, bo mamy piękne anioły. Mamy piękną dekorację wielkanocną, no i ołtarze na Boże Ciało również zrobione z wikliny.
9: Czy mieszkańcy Rudnika nad Sanem wiklinę traktują bardziej jako materiał użytkowy czy artystyczny teraz?
8: Myślę, że starsi w dalszym ciągu bardziej jako wiklinę użytkową, ale mamy wśród nich również mistrzów, którzy potrafią zrobić takie rzeźby fantastyczne, fantastycznie plecione, które przykuwają uwagę. Są to wiklinowe fale, czy chociażby w Centrum Wikliniarstwa Plac Zabaw z rosnącej wikliny. Są to bardzo zdolni rzemieślnicy, którzy, jeżeli tylko mają pomysł, potrafią zrobić z wikliny naprawdę wszystko.
9: Czy wikliniarstwo jest jeszcze zawodem przekazywanym z pokolenia na pokolenie?
8: Tak, może coraz mniej, wiadomo, to jest bardzo ciężka praca, siedząca. Ta wiklina musi być cały czas wilgotna, więc namoczona. Bolą plecy, bolą ręce, ale jeżeli ktoś chce się nauczyć od małego, poprzez rodziców i dziadków, nie ma z tym problemu. Są osoby, które jeszcze chętnie przekazują tą swoją wiedzę, tym bardziej, że przeprowadzaliśmy takie badania, wywiady z wikliniarzami w ramach projektu z ministerstwa, gdzie rzeczywiście ta ciągłość jest jeszcze zachowana.
3: Historię wikliniarstwa przybliżała nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w skład którego wchodzi Centrum Wikliniarstwa. To wyjątkowe miejsce, które nie tylko pielęgnuje tradycję, ale również otwiera się na nowe pokolenia i inspiruje do twórczego działania.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam na nasz weekendowy magazyn, w którym przyglądamy się temu, co ważne, ciekawe i warte uwagi w naszym regionie. Województwo podkarpackie to prawdziwy skarbiec przyrody, historii i kultury. Wzdłuż głównych dróg krajowych i ekspresowych czekają miejsca, które warto odkrywać choćby podczas krótkich wypadów. Od tajemniczych zamków i malowniczych cerkwi po urokliwe szlaki spacerowe i punkty widokowe. A w dalszej części programu przekonamy się, że powiedzenie nie święci garnki lepią ma u nas szczególne znaczenie. Zajrzymy do Medyni Głogowskiej, gdzie ośrodek garncarski z pasją kultywuje tradycje i promuje lokalne rzemiosło. Ale o tym za moment. Wcześniej o podkarpackich skarbach, które zachwycają i inspirują, a leżą przy głównych trasach Podkarpacia. Mówi Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: To warto wiedzieć.
10: Polecamy atrakcje, do których można dojechać przede wszystkim drogami krajowymi. Kilka takich atrakcji, które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, są to atrakcje, które są zlokalizowane szczególnie w pobliżu głównych tras. I tak na przykład jadąc drogą krajową numer 77, warto zwiedzić Stare Miasto i Zamek w Przemyślu, imponującą twierdzę położoną na wzgórzu z piękną panoramą miasta. W Przemyślu także jest Muzeum Dzwonów i Fajek, unikatowe miejsce, które prezentuje lokalne rzemiosło. Jadąc deka 77 na północ regionu, tutaj zapraszają do siebie m.in. Muzeum Ziemi Leżańskiej, Grób Cadyka Eli Melecha czy Klasztor Ojców Bernardynów. W Muzeum Ziemi Leżańskiej poznamy historię miasta i regionu od czasów prehistorycznych aż po czasy współczesne. Poznamy tam też tradycje lokalnego browarnictwa, a także rzemiosło leżańskich twórców zabawek. Leżańsk, mimo że jest to niewielkie miasto, zyskało taką międzynarodową sławę dzięki grobowi cadyka Eli Melecha i przyciąga pielgrzymów, hasydów przez cały rok. Odwiedzając to miejsce, mamy więc okazję poznać kulturę hasycką, zobaczyć obrzędy związane z pielgrzymowaniem do grobu cadyka. To taka wyjątkowa możliwość zanurzenia się w atmosferze żydowskiej tradycji i duchowości. Natomiast klasztor Ojców Bernardynów w Leżańsku jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na jego bogatą historię, architekturę, ale także wyjątkowe zabytki. Szczególnie polecane są słynne organy, cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia oraz mury obronne, które otaczają klasztor. Jest to miejsce, które łączy w sobie, myślę, śmiało możemy powiedzieć, sakrum i profanum, historię i sztukę, religię i kulturę, co czyni go atrakcyjnym dla szerokiego grona zwiedzających. Przy okazji zapraszamy też na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który co roku odbywa się w Bazylice. Jest to okazja do wysłuchania wspaniałej muzyki naprawdę w niezwykłym otoczeniu. Podróżując podkarpackim odcinkiem drogi krajowej nr 94, zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Zamku w Łańcucie. Muzeum od lat zaliczane jest do miejsc, które obowiązkowo trzeba odwiedzić podczas pobytu w naszym regionie. Przyjechać na Podkarpacie i nie zobaczyć zamku w Łańcucie, to tak jakby nie być na Podkarpaciu naprawdę. Zamek to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynąca ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych, unikalnej kolekcji pojazdów konnych, oranżerii, storczykarni ze wspaniałą kolekcją storczyków i starego malowniczego parku w stylu angielskim. Warto zobaczyć też perły architektury sakralnej, zespół klasztorny w Jarosławiu, czy na przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Muzeum to prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej. Jeżeli mówimy o historii II wojny światowej, to miejscem, które warto także zobaczyć, jest Góra Śmierci Pustków i poligon SS Truppen und Bunkers Platz. Jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa, możemy zatrzymać się na miejscu obsługi podróżnych MOP Paszczyna Północ i stamtąd przejść na teren dawnego obozu. Jest to miejsce o dużej wartości historycznej, które warto zobaczyć, aby poznać historię II wojny światowej, tragiczne losy więźniów, obozów pracy oraz oddziałów SS. Jest to miejsce, które oferuje taki wgląd w realia obozu koncentracyjnego, poligonu szkoleniowego i obozu jenieckiego, a także upamiętniają ofiary i ukazują historię tych terenów. Dla rodzin z dziećmi, które będą spędzały wolny czas w województwie podkarpackim, polecam odwiedzić m.in. oczywiście Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce czy Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na bogactwo interaktywnych wystaw, możliwość eksperymentowania i rozwijania ciekawości świata, a także powiązanie z lokalnymi specjalizacjami takimi jak lotnictwo i kosmonautyka, dzisiaj dziedziny tak popularne z uwagi na naszą dumę narodową, czyli Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Drogą krajową numer 9 możemy łatwo dotrzeć też do skansenu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Można się tam dosłownie przenieść w czasie i poznać historię mieszkających tu ludzi. Urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku prezentują kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, którzy zamieszkiwali niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Skansen w Kolbuszowej to niemal 30 hektarów, na których znajduje się ponad 100 obiektów małej i dużej architektury drewnianej.
3: Mówiła Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A mówiąc o atrakcjach i ciekawych miejscowościach leżących przy Krajowej Dziewiątce, polecamy też zajrzeć do Medyni Głogowskiej. To miejsce, w którym przeszłość przenika się z teraźniejszością. Znajdujące się tu drewniane chaty przechowują pamięć o życiu ludzi w dawnym, największym w Polsce zagłębiu garncarskim. A we współczesnych ceglanych budynkach znajdują się duże pracownie, ekspozycje ceramiki i piece garncarskie. O historii tego miejsca opowiada nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
2: Blisko mieszkańców.
3: Dlaczego właśnie Medynia stała się tak ważnym ośrodkiem garncarskim w Polsce? Co wyróżniało ten region na tle innych, podobnych miejsc, o podobnych tradycjach?
11: Przede wszystkim Medynia położona jest na złożach gliny. Często nasi garncarze mówią, że jesteśmy położeni na glinie, jak Śląsk na węglu. I ta dostępność była właśnie bardzo łatwa dla wszystkich mieszkańców. Każdy mógł tą glinę wykopać gdzieś na swojej posesji, na swoim polu. I ona była położona dość płytko pod tam wierzchnią warstwą piasku, ziemi. A więc był łatwo dostępny surowiec. Niełatwy był do przerobienia i do przygotowania. Tutaj to wymagało naprawdę długiego czasu, no i ciężkiej pracy. No ale no tutaj mieszkańcy pracy się nie obawiali, a więc no każdy przygotowywał tą glinę i też ją przygotowywał według takich swoich znanych sobie receptur, przez siebie sprawdzonych, czyli łączył dwa rodzaje gliny suchej, zwanej piecówką, i gliny tłustej, zwanej iłem. Łączył według swoich proporcji tą glinę, wyrabiał w zależności od tego też, jaki rodzaj tych form miał tutaj wykonać. I, no i dzięki też temu, że w okolicznych miejscowościach były przed jeszcze w średniowieczu cechy garncarskie istniały, więc tam wykształceni garncarze, którzy w takich cechach pracowali, też się sprowadzali tutaj do Medyni i też rozwijali bardziej to garncarstwo z tego bardziej takiego podstawowego, prymitywnego, tych wypałów takich najbardziej podstawowych, niezdobionych, nieszkliwionych, zaczęli wytwarzać coraz lepsze formy, coraz piękniejsze, właśnie coraz bardziej ozdobne, już też szkliwione, droższe, a więc też no, mieszkańcy zaczęli uczyć się od siebie nawzajem i, no i te swoje pracownie tworzyć. No a to, że ono żeglarstwo przetrwało tutaj do tego czasu, oczywiście nie już w takiej skali jak kiedyś, kiedy naczynia były niezbędne w domach, to no, uważam jest zasługą lokalnego samorządu, że podjął ten trud ochrony dziedzictwa, stworzenia miejsc, które mogły skupiać garncarzy, którzy mogli to rzemiosło też tutaj rozwijać.
9: Ośrodek odwiedzają dzieci, całe rodziny, pasjonaci rękodzieła. Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze reakcje osób, które po raz pierwszy siadają przy kole garncarskim? Nigdy wcześniej nie miały z tym do czynienia. Jak reagują? Co mówią?
11: Oczywiście jest zawsze zachwyt. Oczywiście wielu osobom wydaje się, że będzie łatwiej, ale przy pomocy mistrzów, no rzeczywiście każdy, kto przyjeżdża do nas na warsztaty, jest w stanie wykonać własne naczynie, które zabiera z sobą do domu, jeżeli mieszka daleko. Indywidualne osoby mogą umawiać się z nami oczywiście na wypał tego naczynia. Wracają tutaj, mogą je jeszcze poszkliwić razem z nami. Jeżeli są to duże grupy, to jest to bardziej już utrudnione. No ale teraz ceramika, garncarstwo przeżywa wielki renesans. Jednak nie zawsze, nie każde pracownie oferują pracę na kole. Nawet gdy to koło jest, to nie zawsze jest nauczyciel. Tutaj my specjalizujemy się właśnie w tym, że toczymy na kole i sporo takich warsztatów organizujemy. Poza tymi zorganizowanymi grupami, które przyjeżdżają tutaj codziennie, no więc wtedy można jakby dotknąć tylko tej pracy, tylko się zaszczepić garncarstwem, no bo wtedy nie ma czasu na dłuższe warsztaty, ale my zachęcamy bardzo do warsztatów indywidualnych, do tego, żeby spotkać się z mistrzem, żeby mieć czas z nim porozmawiać, żeby mieć czas przyjść na wypały w piecu garncarskim i przejść taki bardziej intensywny kurs. Teraz też będzie możliwość uczestniczenia w wypału garncarskim podczas wydarzeń, które organizujemy, ale też można będzie, no jak to w wielu muzeach, wiadomo, wprowadzane są wszelkie innowacje. Dla nas ważne było, żeby turysta, który do nas przyjedzie, mógł w każdej chwili uczestniczyć w wypale, chociaż przez chwilę, chociaż w takiej formie wirtualnej. I jest taka możliwość teraz, że można założyć okulary VR-owe i na chwilę przenieść się, stojąc przy naszym piecu, który tutaj jest też taką ekspozycją, na chwilę przenieść się do miejsca, do warsztatu garncarza pod lasem i uczestniczyć z nim w całym procesie wypału ceramiki właśnie w tradycyjnym piecu. To takie możliwości są tutaj, ale no oczywiście idealnie jest, kiedy uda się przyjechać do Medyni w tym czasie, kiedy rzeczywiście wypalamy w naszym piecu i osobiście już uczestniczyć w tym procesie.
9: Czy w garncarstwie Medyni są charakterystyczne motywy, kształty, barwy?
11: No, nasza glina jest czerwona. Po wypale, po zwykłym wypale nieredukcyjnym, przybiera ona kolor czerwony. Oczywiście jest sporo takich motywów, ozdób, które zdobią nasze naczynia. No, takie ozdoby można będzie zobaczyć tutaj. Właśnie te naczynia przedwojenne, powojenne są tutaj zgromadzone i można zobaczyć, w jaki sposób one były kiedyś zdobione. I no, charakterystyczna jakby nasza ceramika pod względem wypałów, ta tradycyjna, właśnie dzieli się na trzy rodzaje. Właśnie ceramika biskwitowa, czerwona, garncarze mówią, że wypalamy na prosto. Ceramika szkliwiona, czyli ten wypał biskwitowy musimy naczynia pomalować szkliwem i wypalić powtórnie i wtedy mamy ceramikę szkliwioną, garncarze mówią, że wypalamy na szklaną. I trzeci rodzaj, który wyróżnia ceramikę medyńską ze względu właśnie na rodzaj wypału, to jest właśnie ceramika siwa, która jest właśnie zdobiona kamieniem bardzo często.
3: Tradycja garncarska w Medynii Głogowskiej to nie tylko historia, ale także żywa pasja, która łączy pokolenia. To miejsce, które pokazuje, jak ważne jest zachowanie i rozwijanie tradycji. O miejscu tym opowiadała nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medynii Głogowskiej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Informacje z regionu, ciekawi ludzie, niecodzienne wydarzenia i miejsca, które warto poznać. O tym wszystkim opowiemy w naszym weekendowym magazynie Radia Złote Przeboje. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od rozmowy pachnącej świeżymi listkami, suszonymi płatkami, o ziołach, ziołolecznictwie i naturalnych kosmetykach. Nie zawsze trzeba wychodzić z domu, by skorzystać z dobrodziejstw roślin. Często są tuż pod ręką. Na kuchennym parapecie mamy zielonych sprzymierzeńców zdrowia i urody. W nagłych sytuacjach wystarczy kilka minut, by wyczarować prosty i skuteczny preparat. O tym, jak mądrze korzystać z ziół, opowiemy już za chwilę, a w dalszej części programu wyruszymy w podróż drogami krajowymi 19, 28 i 84. Podpowiemy, co warto zobaczyć po drodze. Teraz jednak czas na garść zielonych inspiracji. Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia jest naszym gościem.
12: Zdrowy Rzeszów.
3: Jakie zioła typowe dla Podkarpacia są według pana niedoceniane, a zasługują na większą uwagę?
13: Jeśli chodzi o niedocenianie ziół, no to wydaje mi się, że wszystkie zioła są niedoceniane obecnie. Jakiś taki jest trend, że chociaż nie, trochę się powraca już do tego. Wydaje mi się, że niedoceniane są chwasty. Zawsze są niedoceniane chwasty, ponieważ są powszechne i jest ich pełno wszędzie. A jak jest pełno wszędzie wszystkiego, to ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Na przykład tak jak pokrzywa, jak kurdybanek, jak te gatunki, o które się potykamy wszędzie i które wyrzucamy z ogrodu, a to są niekiedy, no, zwłaszcza na przykład na wiosnę, takie najsilniejsze rośliny oczyszczające, które wspomagają nam powrócić do równowagi po zimie, kiedy tam potrzebujemy minerałów i tak dalej. To wydaje mi się, że te rośliny najbardziej powszechne są najmniej doceniane, a wydaje mi się również, że powinniśmy się nimi suplementować teraz codziennie. Powinniśmy chodzić na spacery, je zbierać i zjadać, ponieważ te rośliny mają minerały, ponieważ naszej żywności już teraz coraz mniej jest minerałów, ponieważ rolnictwo jest jakie jest, no i bardziej się opiera na nawozach niż na tym, co jest naprawdę w ziemi. Więc niedoceniane z reguły są chwasty, wydaje mi się.
3: Stowarzyszenie organizuje warsztaty. Jak wygląda zainteresowanie warsztatami w Rzeszowie czy w innych miastach regionu?
13: Jest duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o warsztaty zielarskie, coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem. My tutaj organizujemy w Rzeszowie takie warsztaty stacjonarne w pracowni. Wtedy tam 5 godzin mamy przerabiania różnych rzeczy, robimy dużo różnych preparatów, ale także organizujemy spacery zielarskie, które się też cieszą dużą popularnością. Widać, że ludzie coraz bardziej chcą wracać do natury, do zielarstwa, do tych starych metod, bo nie dość, że to jest ciekawe, to jeszcze faktycznie działa. Przekonujemy się, że to działa, ponieważ istnieje jeszcze takie przekonanie, że tam ziółka, co to tam jest, to, że to nie działa, że to są jakieś czary mary, no ale już w dzisiejszych czasach takie przekonanie już wiemy, że jest błędne, ponieważ mamy maszyny, które mogą badać zawartość substancji aktywnych w ziołach, więc jak najbardziej. Ale tak, jeśli chodzi o popularność takich warsztatów zielarskich, no to stale rośnie ta popularność. Coraz więcej osób się tym interesuje i coraz więcej osób przychodzi na warsztaty. Zainteresowanie stale rośnie.
3: A czy mieszkańcy Podkarpacia są bardziej otwarci na powrót do takich naturalnych metod leczenia niż mieszkańcy innych części kraju? Bo też prowadziliście warsztaty w innych częściach Polski.
13: Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Jest to raczej trend ogólnopolski, ponieważ mamy i znajomych i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie, i też mamy znajomych zielarzy z różnych miejsc i to jest taki trend ogólny chyba. Ludzie wracają do natury. Wydaje mi się, że już tak się trochę trochę już mamy dość tych sztucznych wszystkich rzeczy i tak trochę nam brakuje tej natury, tego spokoju, tego ukojenia jak gdyby, i zaczynamy to zauważać. I wydaje mi się, że ogólnopolski jest taki trend, że łakniemy tej natury i chcemy wracać, więc nie jest to chyba stricte podkarpacka sprawa.
9: A jakie reakcje uczestników zapadły panu w pamięć? Jak reagują ludzie, którzy na przykład po raz pierwszy są na takich warsztatach zielarskich?
13: Powiem szczerze, że z reguły ludzie dobrze reagują na te warsztaty, że często się na przykład nie spodziewali wielu rzeczy, o których mówimy, że na przykład co często dziwi ludzi, że jest grupa ziół, która działa na przykład bardzo silnie, bo tak istnieje takie przekonanie, że właśnie zioła trzeba długotrwale stosować, żeby w ogóle widzieć jakiś efekt, ale to nie jest prawda oczywiście. Jest grupa ziół silnie działających, które już po przyjęciu jednej dawki już czujemy się lepiej, już czujemy to działanie i to często właśnie to zaskakuje ludzi na przykład. Zaskakuje też to, że w zasadzie każda roślina, którą napotkamy, ma swój jakiś profil biologiczno-chemiczny i każdą możemy użyć do jakichś celów, więc to, co kiedyś wydawałoby się chwastem dla kogoś, zyskuje jak gdyby nowe znaczenie po takich warsztatach, bo już jak plewimy sobie w ogródku, powiedzmy tą pokrzywę, czy podagrycznik, czy coś, co nam zarasta, kwiaty czy warzywa, no to możemy to już, wiemy, że możemy to użyć chociażby do jedzenia albo do leczenia tak samo. To jest zaskakujące. Też często ludzi zaskakuje, że jest taka mnogość gatunków właśnie jadalnych w przyrodzie, które możemy zastąpić na przykład szpinak czy sałatę czy inne takie zielone rzeczy. Możemy zastąpić właśnie roślinami. To też często zaskakuje, że jest tak dużo jadalnych roślin. Często też ludzie są zaskoczeni, jak prosto możemy zrobić różne preparaty sami nawet w domu. Wystarczy, że mamy kuchnię. Jeśli chodzi o na przykład, żeby zrobić sobie jakąś maść, czy nawet mydło, czy cokolwiek, często właśnie uczestnicy są zaskoczeni, że jest to takie proste i łatwe do zrobienia, więc... Obserwuję, że tak powiem, reakcje.
9: No właśnie, chciałam zapytać o te lokalne rośliny, które najczęściej trafiają do przygotowywanych, nie wiem, maści, olejków, szamponów, kremów?
13: No jeśli chodzi na przykład o takie odżywki tutaj do włosów i do skóry chociażby, to robimy takie odżywki z użyciem skrzypu polnego, z użyciem pokrzywy, z użyciem pąków lipy oraz kory lipy, ponieważ to jest też świetny taki surowiec kosmetyczny. Lipa jest... My znamy lipę, wszyscy znają lipę i wszyscy znają surowiec, którym jest kwiat lipy, ale nie każdy wie, że też jeśli chodzi o to drzewo, to możemy też używać i liści młodych, które są również bardzo smaczne i możemy je używać do sałatek przez cały rok. I na wiosnę zbieramy pączki lipy i pączki właśnie i kora lipy to jest wspaniały surowiec właśnie pielęgnacyjny do skóry, wspaniały surowiec kosmetyczny, wspaniały surowiec, który pobudza nam również cebulki włosów do tego, aby włosy szybciej rosły, więc te też właśnie pospolite gatunki jak najbardziej używamy, ale nie tylko. Jest wiele ziół na przykład przeciwbakteryjnych, więc możemy sobie do takiego kosmetyku dodać na przykład czy dziurawiec, czy inne też zioła, które nie dość, że będą działać kosmetycznie, no to jeszcze na przykład przeciwbakteryjnie, więc taki kosmetyk może być użyty szeroko, nie tylko jako kosmetyk na przykład.
9: O ziołach, ich niezwykłych właściwościach, warsztatach zielarskich i o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze, opowiadał nam Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. A teraz w naszym programie Czas na Podróż. Wsiadamy w samochód i ruszamy malowniczymi trasami w głąb Bieszczadów. Po drodze zajrzymy w ciekawe zakątki i odkryjemy miejsca, które warto odwiedzić. O tym, co nas czeka po drodze, opowiada Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
10: Zwiedzając południe naszego regionu drogami krajowymi numer 19, 28 i 84 dotrzemy do wielu atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych, dla tych interesujących się kulturą, historią, jak i tych szukających niezapomnianych widoków. Krajową 19 dotrzemy m.in. do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Jest to kolebka światowego przemysłu naftowego. Muzeum mieści się na terenie kopalni ropy naftowej, która powstała w 1854 roku i nadal działa. Zwiedzanie muzeum jest to niezapomniane spotkanie z początkami przemysłu naftowego, jego pionierami oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy pierwszych wierdzeniach za ropą. Pod okiem doświadczonych przewodników słuchacze zasmakują wręcz klimatu pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, a dzięki nowoczesnym prezentacjom multimedialnym przeniosą się do XIX-wiecznej lwowskiej apteki czy laboratorium. Jadąc z kolei drogą krajową numer 28 dotrzemy do takich miejsc jak na przykład Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Zespół Pałacowy w Iwoniczu Zdroju, Zamek w Krasiczynie czy Zamek i Skansen w Sanoku. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie warto zwiedzić, ponieważ oferuje tam unikalne połączenie historii, kultury i interaktywnej zabawy związanej ze szkłem. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie można poznać proces produkcji szkła, zobaczyć pokaz ręcznego formowania i zdobienia, a nawet spróbować swoich sił w tych technikach. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieciaków, ponieważ pozwala ono na naukę przez zabawę. Zamek w Krasiczynie natomiast jest to idealne miejsce na krótki postój w podróży, na krótki, ale bardzo przyjemny postój. Zamek jest to bowiem jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie, której naprawdę warto poświęcić chwilę uwagi. Podróżujących zapraszają m.in. bogate zdobienia esgrafitowe, cztery charakterystyczne baszty czy malowniczy park, w którym znajduje się wiele gatunków roślin, w tym rzadkie okazy. Sanok z kolei jest to miasto, które oferuje nam zwiedzanie zamku i skansenu, a także galerii Zdzisława Beksińskiego. Zamek, przebudowany w stylu renesansowym, stał się symbolem miasta i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego regionu. Na zamku znajduje się m.in. wyjątkowa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, który urodził się i tworzył w Sanoku właśnie. Natomiast skansen w Sanoku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, warto zwiedzić ze względu na unikalną możliwość zanurzenia się w kulturę i historię Podkarpacia. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 38 hektarów z ponad setką autentycznych budynków z różnych grup etnicznych. Skansen prezentuje budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, przemysłowe z terenu dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym z Bieszczad i Beskidu Niskiego. A dla tych, którzy cenią przyrodę i w jej okolicznościach najlepiej wypoczywają, proponujemy oczywiście odwiedzenie Bieszczad, ale też podróż drogą krajową numer 84 i takie przystanki jak na przykład Kamień Leski. Jest to wyjątkowy pomnik przyrody nieożywionej, który warto zobaczyć ze względu na jego spektakularny wygląd, bogatą historię, ale też liczne legendy związane z tym miejscem. Warto też zatrzymać się na wieży widokowej na górze Holica. To atrakcja turystyczna w Bieszczadach, która oferuje wspaniałe widoki na okolice. Ze względu na panoramę rozciągającą się z jej szczytu warto ją odwiedzić. Także ze względu na możliwość aktywnego wypoczynku na licznych szlakach turystycznych w okolicy oraz na nowoczesną konstrukcję harmonijną wpisującą się w krajobraz. Oczywiście to tylko niewielki ułamek tego, czym może zauroczyć nasze województwo podkarpackie. Nasz region proponuje mnóstwo atrakcji, znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, zwiedzania, miłośnicy kultury, nietypowej fauny i flory, czy też zdrowej i smacznej żywności. Najbliższe miesiące będą więc doskonałym czasem, by poznać uroki naszego województwa, a przy okazji przekonać się też, też, jak wiele zmieniło się na polskich drogach. Autostrada, droga ekspresowa, liczne obwodnice oraz zmodernizowane odcinki dróg sprawiają, że podróżowanie po Polsce, w tym także po terenie województwa podkarpackiego, stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak spakować bagaż, przygotować auto i ruszyć w trasę, by poznawać proponowane przez nas atrakcje, a także wyszukiwać nowych atrakcji. Zapraszamy zatem na Podkarpacie.
3: Zapraszała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Grupa ludzi zafascynowanych historią i dziedzictwem kulturowym Doliny Osławy postanowiła połączyć siły i założyła fundację Ramię w Ramię nad Osławą. Ich celem jest nie tylko podtrzymywanie pamięci historycznej oraz wieloetnicznej tradycji tego wyjątkowego regionu, ale także konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. O tym, jak wygląda ich praca i komu realnie pomagają, opowiemy za chwilę. A w dalszej części naszego weekendowego magazynu zabierzemy Was w góry. Naszym przewodnikiem będzie pan Maciej z Wrocławia, który podzieli się swoimi pierwszymi wspomnieniami związanymi z Bieszczadami. Zapewniam, że były naprawdę ciekawe. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy nasz program od rozmowy z Pawłem Łabajem z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Czym się zajmują i jak zmieniają życie ludzi nad Osławą? Posłuchajcie.
2: Blisko mieszkańców.
14: Fundacja powstała w 2018 roku. Działalność jest bardzo, bardzo szeroka. Prowadzimy w Czarnym miejscowości w Czarne przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudniamy osoby z ministerialnego klucza, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te osoby pracują, nabywają jak gdyby nawyku pracy. No jest to taka ścieżka przejściowa. Oprócz tego prowadzimy dosyć szeroką współpracę polsko-ukraińską między naszymi szkołami tutaj w gminie Komańcza, Polską Szkołą Sobotnią imienia Świętej Jadwigi w Drohobyczu. Organizowaliśmy transgraniczne inicjatywy, czyli nasze dzieciaki tutaj były wspólne konkursy organizowane, nasze dzieciaki wyjeżdżały potem na wycieczkę na przykład do Warszawy, tam wyposażaliśmy na przykład bibliotekę w zestaw lektur szkolnych. W trakcie wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowaliśmy bank żywności w miejscowości Szczawne. No, skala przerosła nasze oczekiwania, dlatego że nie tylko zabezpieczyliśmy tutaj wszystkich uchodźców wojennych na terenie gminy i gminach sąsiednich, a było ich sporo, ale wysłaliśmy na Ukrainę 28 pełnych tirów z pomocą. Te tiry trafiały bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam w tereny przyfrontowe, czy do Charkowa, czy do Sum, czy do Czernichowa, więc była ta taka wielka akcja społeczna. Cóż więcej tu możemy dodać? No, na ten moment skupiamy się na prowadzeniu jako Muzeum Wypału Węgla Drzewnego. Jest to nasza taka standardowa w tym momencie inicjatywa nastawiona właśnie na ochronę naszego przemysłowego dziedzictwa tego regionu. Więc to w tym momencie to jest nasz zdecydowany priorytet.
3: Dlaczego nazwa Ramię w Ramię nad Osławą? Co ona znaczy?
14: Mamy tutaj ludność polską i mamy ludność pochodzenia łemkowskiego, autochtonów. No, chcemy budować taką lokalną sieć współpracy. Chcemy, żeby jakieś tam dawne zaszłości zostały zapomniane. Chcemy tworzyć, łączyć, a nie dzielić i rozpamiętywać.
3: Jakie problemy lokalnej społeczności uznajecie za takie najpilniejsze do rozwiązania?
14: Jak w tej społeczności jest ich wiele. No, nie nam oceniać. Jesteśmy osobami, które przyjechały z zewnątrz. No, z pewnością w tym momencie uważamy, że należy zachować tę kulturę miejscową. Chcemy stworzyć jakiś ruch turystyczny. Chcemy stworzyć atrakcję turystyczną. Chcemy dać miejsca pracy. Chcemy jak gdyby na kanwie tej działalności turystycznej

0: pełniąca misje społeczne, musimy wypełniać dokładnie te same obowiązki, co każdy inny podmiot, również duże firmy. Musimy samodzielnie zarobić na własne utrzymanie. No to są takie problemy egzystencjalne, które z jednej strony są oczywiste, ale w działalności społecznej, niekomercyjnej, bo trzeba powiedzieć, że zyski, które gdzieś tam są generowane z okazji prowadzenia działalności gospodarczej, są przeznaczane na cele społeczne. Taka jest inicjatywa, taka jest w ogóle idea funkcjonowania fundacji, wynika z ustawy o fundacjach i z naszego statusu, więc oczywiście jest wsparcie z zewnątrz, są różnego rodzaju granty, dofinansowania, ale o nie trzeba zawsze walczyć, konkurencja jest duża. No a takie potrzeby bytowe są tu i teraz, no i trzeba im sprostać.
1: A kto wspiera fundację? Wolontariusze, firmy, samorządy?
0: Mamy sporo zadeklarowanych wolontariuszy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy Komańcza, z wójtem gminy Komańcza. Bardzo dobrze układa się współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. No, nie są to, powiedzmy, kwestie finansowe, ale są to kwestie merytoryczne, promocja, no wiele takich rzeczy, które bardzo ułatwiają nam pracę. Nasza praca jest mocno wspierana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle. No, dzięki grantom z tamtej instytucji udało się utworzyć muzeum, bo no wiadomo, wszystko kosztuje, także gdyby nie ich pomoc, nie ich akcje dotacyjne, to nie udałoby się temu sprostać.
1: Czy współpracujecie z organizacjami po stronie słowackiej lub ukraińskiej?
0: Jeżeli chodzi o stronę słowacką, na ten moment mamy złożony w ramach Interreg wspólny projekt. Będziemy budowali Mielew Zembilińskie Hamre i będziemy próbowali tworzyć taki wspólny produkt turystyczny oparty na wspólnej przeszłości przemysłowej, dlatego że u nas wypalało się węgiel drzewny, u nich wiadomo hamre, czyli kuźnie, było prowadzone wydobycie rudy żelaza i przetapianie węgla stali na rudy żelaza na stal. Na węglu drzewnym, który był wypalany między innymi u nas, także to jest jakby taka nasza oś współpracy. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to współpracujemy głównie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, w tym zarządem głównym w Lwowie. Co rok organizujemy akcję Kalendarz dla Polaków na Wschodzie, w ramach którego zaopatrujemy większą część obwodu lwowskiego w kalendarze. Prowadzimy zbiórki tutaj na miejscu, zawozimy tam. No taka mała rzecz, ale bardzo istotna, bardzo pomocna. Buduje te relacje, buduje mosty.
1: O działalności fundacji Ramię w Ramię nad Osławą opowiadał Paweł Łabaj. A teraz już opowieść pana Macieja z Wrocławia, który opowie o swoim pierwszym spotkaniu z Bieszczadami i dlaczego w Bieszczady wraca przy każdej okazji. Będzie trochę o wędrówkach, trochę o ludziach spotkanych po drodze i o tym, co w Bieszczadach przyciąga jak magnes.
2: Ciekawe Bieszczady.
3: No pamiętam, pierwszy raz byłem, gdy miałem 16 lat. Z przyjacielem sobie łaziliśmy po Bieszczadach z plecakami, z namiotami, z materacami. Wtedy jeszcze dmuchane materace, śpiwory ciężkie z watoliną, namioty. Nie te, jak teraz, leciutkie, tylko normalne namioty, plus torpiki, plus jeszcze rurki, żeby to wszystko jakoś utrzymać. Ważyło, plecaki nasze ważyły po 30 kg. No ale tak się wtedy chodziło.
4: Pamiętam trasę z Cisnej do Komańczy. Piękna trasa. Piliśmy sobie wodę ze źródełek. No nie było butelek plastikowych PET-ów, były tylko szklane butelki, więc każdy z nas miał po jednej butelce szklanej. Wodę sobie uzupełnialiśmy na trasie. No i z jedzeniem też nie było problemu, bo mam rodzinę w Bieszczadach. Babcia miała piec chlebowy. Zawsze przed wyjazdem góry piekła nam placki na sodzie, tak zwane prudziaki, czy tam podpomyki, różnie to się nazywa. No miał jedną wielką zaletę, przez 2 tygodnie były świeże. Wystarczyło je namoczyć w wodzie czy w mleku, był naprawdę syty posiłek, więc mieliśmy te proziaki, mieliśmy butelkę na wodę, plan był doskonały. Niestety przy podejściu na taką górę chryszczatą skończyła nam się woda, dzień był bardzo gorący, pić się chciało straszliwie, nie było źródełek, nie było nic. Z drugiej strony zeszliśmy w kierunku Komańczy, trafiliśmy na jeziorka Duszatyńskie. No wiadomo, z trącej wody lepiej nie pić surowej, więc przygotowaliśmy ją przed wypiciem. No później się okazało w sposób dosyć gwałtowny, że nie do końca dogotowaliśmy tę wodę, no bo po drodze zaczęły nam się kończyć liście łopianu, z celu wiadomym.

0: skończyły nam się tabletki węgla wszelakie, doszliśmy resztką sił do Komańczy, opróżniliśmy aptekę z węgla, z sulfaguanidyny. No i tak się skończyła nasza bieszczadzka przygoda, bo już wymęczeni, odwodnieni, musieliśmy wrócić do babci. To było nasze, moje pierwsze spotkanie z Bieszczadami, które pamiętam do dzisiaj jako niezwykle ciekawą przygodę. Kolejny raz w góry pojechałem też z przyjacielem, 2 lata później, miałem 18 lat. Też oczywiście placki od babci, placki, proziaki, woda ze źródełek do jedzenia. Kiedyś była takie puszki z mieszanką tłuszczowo-mięsną. Było tam mięso i głównie tłuszcz. No, miało to taką zaletę, że się to wszystko podgotowało na kocherze i zjadło z tymi plackami. Był ten naprawdę suty posiłek. Pamiętam, wtedy chodziliśmy po lasach, zupełnie poza szlakami, gdzieś w kompletnej dziczy. No i raz wychodzimy sobie na taką polankę, a na polance panowie, a wszyscy na plecach mają napis ZK. Pytamy panowie, co to jest. Oni mówią, a my jesteśmy zastępcami kierownika, a tutaj jest nasz kierownik. Okazało się później, że panowie to byli panowie z zakładu karnego, którzy odsiadywali końcówki wyroku i po prostu pracowali gdzieś tam w lesie przy wyrębie, nie wiem dokładnie nawet gdzie, no ale tacy to byli zastępcy kierownika. No wtedy też spotkaliśmy, ja spotkałem po raz jedyny niedźwiedzia na szlaku. Na szczęście wcześniej nas leśniczy nauczył, żeby ewentualnie spotkanego niedźwiedzia, żeby po pierwsze nie wkurzać, a po drugie, żeby uciekać przed niedźwiedziem z górki. Nie pod górę, bo niedźwiedź ma krótkie przednie łapki i z górki mu się źle biegnie, bo się przewraca, a pod górę nie ma szans, żeby przed nim uciec, więc zobaczyliśmy niedźwiedzia, cisnęliśmy plecaki na drogę i nawialiśmy oczywiście z górki. Niedźwiedź zobaczył, nie wiem, czy się w ogóle nami przejął, czy nas zauważył, może sobie o nas coś pomyślał. No w każdym razie długo siedzieliśmy pod górką, czekaliśmy, aż sobie pójdzie, żeby pójść po nasze plecaki. Na szczęście nie obrobił na plecach. Słyszałem, że były takie przypadki, że misie się nauczyły, że turyści oznaczają jedzenie, że straszyli turystów, żeby sobie zdobyć plecaki. Nam się udało. No taka to była nasza przygoda z niedźwiedziem. No wtedy, pochwalę się pani, przyszedłem z Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdroju. No to jest około 800 km. Zajęło nam to całe wakacje. No niezwykłe to były czasy. Pamiętam jedną nocną trasę, kiedy sobie szliśmy przez jakieś pole, na którym były krówki. To sobie przenocowaliśmy z najmotami wśród tych krówek, bo to fajne zwierzaki. Rano się okazało, że krowy mają siusiaki i to krówki nie są. Zaraz nam się przypomniały sceny z różnych filmów. Szybko nawiewaliśmy od tych jednak nie krówek. Nic nam się na szczęście nie stało. To było moje drugie spotkanie z Bieszczadami. Ponieważ, jak już mówiłem, mam rodzinę tuż pod Bieszczadami, bywam tam nieraz. No ale byłem kilka lat temu, chyba 3, po dłuższej przerwie w górach. Okazało się, że ciężko te moje Bieszczady poznać. Dużo ludzi, infrastruktura zupełnie inna niż kiedyś. Kiedyś jeden sklep na wieś i to nie w każdej wsi ten sklep był. Teraz już sklepy, ośrodki, turyści, bez problemu można było podjechać. No to są zalety. No niestety się z tym wiążą wady takie, że nie udało mi się zrobić zdjęcia Bieszczad bez sznurka kolorowego składającego się z turystów, którzy chodzą szlakami. No ale co, jest takie piękne miejsce, trudno się dziwić, że wszyscy tam zmierzają, a teraz mamy coraz łatwiej się możemy dostać, bo i samochody, i komunikacja, więc no tak się niestety zmienia. Nie wiem tylko do dzisiaj, dlaczego na Zalew Solińskim mówi się Bieszczadzkie Morze. No po pierwsze, nie jest to morze, bo jednak nie widać w żadnym miejscu, żeby się nie połączyło z wodą, no wtedy dla mnie to jest morze. No po drugie, nie ma tam owoców morza. No też Solinę pamiętam jako małą wioskę gdzieś tam zapadłą, gdzie była zapola, 3 domki. No ostatnio właśnie tam wróciłem i praktycznie jak zakopiańskie Krupówki, szeroka aleja turystyczna, Solina, duża miejscowość. Nawet jakiś zrobili sobie wyciąg na górkę, żeby na wieżę widokową, nie wiem, nie byłem jeszcze na samą zapalą, żeby też te Bieszczady zobaczyć z wysoka. No zupełnie się góry zmieniły, ale nadal są niezwykle piękne, absolutnie. No myślę, że najpiękniejsze Bieszczady są jesienne. Piękna pogoda z reguły jest we wrześniu, w październiku. Nie ma już tych turystów, którzy są głównie latem w górach, no wiadomo, dzieci, szkoły, przedszkola. Trawy piękne, złociste. No niezwykle są Bieszczady jesienią. Jeżeli bym miał państwu kiedyś polecić na Bieszczady na jakiś czas, to niech to będzie wrześniu, październik, bo jest to najpiękniejsza
1: pora do zobaczenia tych gór.
2: O swoich bieszczadzkich wędrówkach i przygodach opowiadał nam pan Maciej z Wrocławia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fording napędzany potrzebami rodziny.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama. 8 na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
4: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
4: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Sercu Kujawskim.
6: Radio Złote Przeboje.
3: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. No jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

0: Avril Madley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynamy od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze. Te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Nareszcie weekend.
8: Nareszcie niedziela.
7: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choćby właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe i

Tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów, klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL, strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
5: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
6: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
7: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
6: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
7: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
6: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
8: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
6: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest. A to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy Maj, Festiwal Europejskich Korzeni to zwiedzanie Grodziska i Wieży Widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy Maj, Festiwal Europejskich Korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?

Antoniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rose przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
6: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
5: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
7: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
5: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
4: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
8: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
3: A no właśnie.
9: Radio Złote Przeboje.
3: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa. Wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a tu ma nam.

wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy mi się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na...
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński.

Kwiatki. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami. To jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zdrowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Ja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Tak. Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornon Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11:00, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
6: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
3: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
1: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
0: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A to już przygotowuję się do śpiewania. Joe Cocker.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
12: Słuchasz Radia Złote Przewody.

0: Modern Talking w radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Pebo Brysonem, bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: inaczej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie...
15: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

0: Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Te lody smakują jak w Rzymie.
7: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
8: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
9: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
0: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperatów w Polsce.
14: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
16: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
17: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
16: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
17: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
16: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
18: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
16: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
14: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło, od 20 stopni nad morzem przez 20 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wie, żartuję. No ale jakże to, dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły i idzie naprzeciwko mnie chłopak. I ja po prostu za nie mówiłam. Jest, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaźniłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź, spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, no, ale to nie jest jeszcze taki najgorszy. No i się nazywa Zbyszek. No, mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym, na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam. Ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: W ogóle, znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie. No i o to chodzi.
3: No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Tom Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Data to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
1: Ty i Chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
1: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkich ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
1: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
1: Co tu się zasadzie? Odbywa?
2: Już powariowali ludzie, nie?
1: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
1: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
1: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
1: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundery!
8: Kto?
9: Wundery! Wundery!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
13: Te lody smakują jak w Rzymie.
14: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
15: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
13: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
17: Mów szybko, gdzie byłaś.
18: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
17: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
17: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji.

0: leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz, przeszmuglowywał, puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
1: Cudowne.
0: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
7: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
6: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
8: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
6: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
9: Pogoda.
5: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
10: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu Złote Przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, a zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy, muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam, tam były konie, ostatnio przyszły wilki, ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swoistym.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam. Oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w tym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: i tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Tak. Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co? Bo po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
3: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
3: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłaś, czy coś? Nie mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
3: Powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, on czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak, poruszam.
3: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie 2 dni po tym,

0: artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków. Obiecuję wam, powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18, także będę miał dla was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: zakochać się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14, to teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B, no i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King. I don't

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29.

0: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
2: Te lody smakują jak w Rzymie.
3: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
4: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
2: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Reklama.

W wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinéad O'Connor.

0: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja przerozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

0: Bart, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82, a jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie, zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Autopromocja.
3: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
3: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
9: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnenia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
14: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
13: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
15: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
13: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Pogoda.
0: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 15. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka to niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

Te piękne letnie dni na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile. No a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shada.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No, ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: Teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, czy też przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś. Myślę, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiano, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę.

0: jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Te lody smakują jak w Rzymie.
2: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
3: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
1: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
4: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
0: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
9: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
11: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
9: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla was, co działo się na szczytach list przebojów. 31 maja 1980 roku amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: trzy słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
2: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
4: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja.

kultowy brytyjski duet lat 80. i 90. na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fan jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje. Takie numery przez całą dobę. A Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17. Ten głos, czyli Mariusz Tylmaszek w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie.
1: Dobrze.
0: Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki. Będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno. No i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: Dobrze, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Tylmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru wam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złota.

0: przeboje.
1: To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
9: Dzień dobry. 17 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku. W środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
11: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
12: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsberg z angielskim.
13: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
11: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
14: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
11: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
10: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
15: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
10: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
1: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.

nie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś.
11: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Te lody smakują jak w Rzymie.
14: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
15: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
13: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszów.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

0: powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej

0: wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Szukasz pomysłu na rodzinny wypad? Chcesz dotknąć historii? Przyjedź 31 maja do Karpackiej Troi w Trzcinicy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni, to zwiedzanie grodziska i wieży widokowej, pokazy wojów, warsztaty, łucznictwo i strefa dla najmłodszych. A wieczorem koncerty, multimedialny finał oraz pokaz laserowy. Funduszowy maj, festiwal europejskich korzeni w Karpackiej Troi. Już 31 maja. Muzeum.krosno.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
2: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
9: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
8: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
10: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
8: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Tych wzwyż.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dumont. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przeboje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
19: Skoda.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym

0: teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Reklama.
6: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80., a więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas ja jako dzieciak to oglądałem i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów i potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, a więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak w latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje, więc grupa The Course. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba, w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania.

Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
4: Gołębie pocztowe. Dla jednych sport, dla innych pasja, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

0: jak radzą sobie gdzieś skrzydlaci posłańcy w czasach internetu i smartfonów, o tym już za chwilę opowie nasz gość. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A skoro o zmianach mowa, przenieśmy się teraz w góry. Bieszczady również się zmieniają i to nie tylko krajobrazowo, ale i w sposobie, w jaki ludzie je odwiedzają i odkrywają. Mówi Bogusław Pyzocha z Fundacji Bieszczadzkiej.
1: Nasze Bieszczady.
2: Czy Bieszczady nadal są takim miejscem, gdzie można uciec od cywilizacji, czy to już tylko taki turystyczny slogan?
3: Są takie miejsca, gdzie można uciec od cywilizacji, ale można powiedzieć tak, że trzeba je umieć odnaleźć. Tak jak kiedyś przyjeżdżając Bieszczady miało się zagwarantowaną przestrzeń, dzikość, czyli te wartości, które dzisiaj są przedstawiane jako typowe dla Bieszczadów, no to dzisiaj trzeba już ich poszukać. Nie są dostępne na wyciągnięcie ręki.
2: A jak zmienia się turystyka w Bieszczadach? Jak zmieniała się turystyka na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
3: Na pewno jest coraz więcej miejsc noclegowych, które kiedyś brakowało, jeszcze 10-15 lat temu brakowało. Teraz można powiedzieć, że podaż jest większa niż popyt. No i są takie zjawiska, które we mnie budzą niekoniecznie pozytywne odczucia, czyli na przykład budowa bardzo wielu domków do wynajęcia, stawianych obok siebie, w miejscach często widokowych, bo one powstają po to, żeby przynieść korzyści ekonomiczne mieszkańcom, natomiast trochę jakby skutek jest odwrotny, ponieważ takie psucie architektury i krajobrazu sprawia, że te miejsca tracą wartość w oczach turystów.
2: Czy natężenie ruchu turystycznego jest dziś bardziej szansą czy zagrożeniem dla regionu?
3: Powiem tak, że też jako Fundacja Bieszczadzka zajmujemy się już od wielu lat turystyką, też promując różnego rodzaju i tworząc różnego rodzaju produkty ekoturystyczne. No i według nas nie powinna się zwiększać liczba turystów, tylko powinna się zwiększać oferta w taki sposób, żeby tutaj przyjeżdżali w takiej samej liczbie turyści, ale bardziej świadomi i bardziej zasobni środki finansowe i żeby mogli wydać więcej pieniędzy, czyli bez kosztów, które wynikają z masowości, z wzrostu liczby turystów, żeby nastąpił wzrost ekonomiczny i polepszenie życia mieszkańców. Uważamy, że jest to możliwe. Niekoniecznie wzrost liczby turystów musi nastąpić, żeby się polepszyło ludziom, którzy tu mieszkają.
2: Czy rozwój turystyki idzie w parze z dbałością o przyrodę, o lokalną społeczność?
3: No właśnie nie do końca. Jest oczywiście grupa przedsiębiorców z branży turystycznej, która to rozumie i jest bardzo wiele przykładów dobrych produktów, które się rozwijają w oparciu o poszanowanie przyrody, są wysokiej jakości, są z tego powodu droższe i mniej konkurencyjne niż te tanie, ale w dłuższej perspektywie według mnie są korzystne dla naszego regionu.
2: Jak Bieszczady zmieniają się przez napływ ludzi z zewnątrz, tych, którzy kupują domy, zakładają pensjonaty, uciekają z miasta?
3: No tutaj też to ma jakby, ten kij ma dwa końce. Bo z jednej strony to są ludzie przedsiębiorczy, dobrze wykształceni, czyli wnoszą wiele takiego pozytywnego i wiele takiego świeżego powiewu w nasz region, ale też często, nie mówię, że to jest reguła, próbują stworzyć coś, co szybko się zwróci, jeżeli chodzi o inwestycje. To wszystko zależy od polityki samorządów, bo są takie gminy, gdzie chaos architektoniczny i zagęszczenie i budowa domów czy obiektów turystycznych jest niemalże dowolna, czyli można wybudować w oddaleniu od skupisk ludzi, dlatego że komuś się podoba jakaś górka, bo jest piękny widok, który przestaje być pięknym widokiem dla innych w momencie, kiedy powstanie tam obiekt, z którego jest piękny widok dla jego właścicieli. A są też takie samorządy, gdzie wybudowanie w dowolnym miejscu nie jest możliwe i to też często się wiąże z narzekaniem na takie samorządy, ale myślę, że to jest takie dalekowzroczne i przewidujące negatywne zmiany w krajobrazie Bieszczadów.
2: A czy widać różnice w podejściu między nowymi, w cudzysłowie, nowymi, a starymi mieszkańcami?
3: No, to jest taka różnica, że mieszkańcy w większości, zresztą pewnie słusznie, na pierwszym miejscu stawiają, mówiąc tak może bardziej ostro, przetrwanie w trudnych bieszczadzkich warunkach, znalezienie pracy czy zainwestowanie pieniędzy, jeżeli takie posiadają po jakichś powrotach z zagranicy. A z drugiej strony przyjezdni w niektórych przypadkach pomagają im te oczekiwania spełnić. Ale czasami na przykład przy bardzo dużych obiektach noclegowych, kadra menedżerska, te osoby, które są dobrze opłacane, one tak naprawdę przyjeżdżają z zewnątrz, a dla mieszkańców pozostaje ta najgorzej płatna, wymagająca niższych kwalifikacji praca.
2: No właśnie, a z czego dziś żyją Bieszczady? Co poza turystyką napędza lokalną gospodarkę?
3: Ciągle na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody mieszkańców, jest gospodarka leśna. Stąd też, bo jeszcze jest trzecia grupa jakby interesariuszy Bieszczadów, są mieszkańcy obecni, są przyjezdni i są jeszcze osoby, są ekolodzy, którzy tutaj przyjeżdżają i często podają w konflikt między mieszkańcami, którzy na przykład żyją z lasu od wielu lat i jest to dla ich rodzin jedyne sensowne źródło dochodów. No i przyjeżdżają ekolodzy, którzy nie rozmawiając nawet z mieszkańcami, przywożą im gotowe recepty, które nie biorą pod uwagę specyfiki życia i potrzeb tych mieszkańców. Także to jest taka grupa jakby niezależna, jeszcze inna niż mieszkańcy i turyści. Osoby, które tutaj przyjechały raz i już nie chciały z Bieszczadów powracać, jak to się mówi w danym powiedzeniu.
2: Co by pan powiedział komuś, kto marzy, by zamieszkać w Bieszczadach?
3: Najpierw trzeba przeżyć kilka jesieni i zim w Bieszczadach. Zmierzyć się nie tylko z piękną wiosną, latem i tą częścią, złotą częścią bieszczadzkiej jesieni, tylko zostać wtedy, kiedy przez miesiąc pada deszcz ze śniegiem, jest zimno, jest błoto, czasami jest mróz, śnieg, trzeba odśnieżać. Jak ktoś to przeżyje i sam jest w stanie sobie z tym poradzić, bez pomocy mieszkańców, którzy za kilka złotych zrobią to za tę osobę, no to myślę, że taka osoba jest sobie poradzi w Bieszczadach i będzie tutaj miała pozytywny wpływ na społeczność i się z nią zintegruje.
2: O życiu w Bieszczadach, o tym, jak się zmieniają, rozmawiałam z Bogusławem Pyzochą z Fundacji Bieszczadzkiej.
1: O tym się mówi na Podkarpaciu. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
2: W Bieszczadach i Beskidzie Niskim trwa wielka akcja odłowu niedźwiedzi. To reakcja na śmiertelny atak drapieżnika w Płonnej oraz coraz częstsze wizyty zwierząt w pobliżu domów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w ciągu tygodnia na terenie gmin Solina i Baligród schwytano już 8 osobników. 7 z nich monitorują teraz obroże GPS, a jeden młody niedźwiedź otrzymał mikrochip. Dwie najbardziej uciążliwe samice, które regularnie podchodziły pod zabudowania w Wołkowyi, zostały już bezpiecznie relokowane w głębokie bieszczadzkie lasy. Pułapki wciąż czekają na agresywnego osobnika z gminy Bukowsko. W terenie pracują leśnicy oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łącznie odłowionych ma być 18 niedźwiedzi, a cała akcja to część wartego 16 milionów złotych unijnego projektu, który ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom bez konieczności zabijania zwierząt. Służby czekają też na podpis prezydenta pod ustawą, która pozwoli na skuteczniejsze płaszenie drapieżników. Ponad 1 700 000 złotych trafi na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia. Budżet wojewody na ten rok pozwoli na sfinansowanie wakacji dla ponad 5 000 młodych mieszkańców regionu. Monika Trykowska-Chwila.
4: Większość tej kwoty, bo aż 1 250 000 złotych, zostanie przeznaczona na wyjazdy dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji oraz wychowanków domów dziecka. Pozostałe środki dofinansują półkolonie i turnusy wyjazdowe. Wsparcie obejmie również dzieci z niepełnosprawnościami, zapewniając im bezpieczny i aktywny czas podczas zbliżających się wakacji.
2: Gdy młodzież szykuje się do wakacji, w Bykowcach trwa wielkie odświeżanie lokalnego centrum spotkań. Wiejski Dom Kultury zmienia swoje oblicze dzięki gruntownej termomodernizacji. Budowlańców spotkamy jednak nie tylko w Bykowcach. Trwa przebudowa drogi powiatowej Czarna-Michniowiec. Kierowcy przejeżdżający przez Czarną Górną oraz Lipie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Drogowcy uprzedzają, że utrudnienia w ruchu w tym miejscu potrwają do końca października. Odnowiony zostanie rzeszowski pomnik 10 rąk na osiedlu Tysiąclecia. Miasto podpisało już umowę na remont monumentu, który został zniszczony przez upadające drzewo. Prace obejmą odbudowę filarów, odnowienie rzeźb oraz oczyszczenie pamiątkowych tablic. Koszt inwestycji przy ulicy Partyzantów to ponad 200 000 złotych. Finał prac zaplanowano na jesień tego roku. Teraz wschodnia granica. Funkcjonariusze zatrzymali tam parę Mołdawian, która mając zakaz wjazdu do strefy Schengen próbowała ukryć się pod fałszywą tożsamością. Szczegółowa weryfikacja aplikacja szybko wykryła jednak ten podstęp.
5: Cudzoziemcy usiłowali wcześniej wjechać do Unii Europejskiej przez Rumunię, jednak otrzymali odmowę wjazdu. Zdecydowali się na zmianę nazwiska i podjęli próbę wjazdu z wykorzystaniem podstępu. Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznali i złożyli wyjaśnienia. To kolejny tego typu przypadek wykryty z wykorzystaniem nowoczesnego europejskiego systemu Entry-Exit.
2: Informował Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Kiedyś były jedynymi, które potrafiły w kilka godzin dostarczyć wiadomość na drugi koniec kraju. Dziś gołębie pocztowe to nie tylko tradycja, ale też pasja i sport, w którym liczy się precyzja, wytrwałość i więź między hodowcą a ptakiem. O tajnikach tej niezwykłej hodowli rozmawiam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
6: Rzeszowskie Stowarzyszenie działa od 1948 roku. Jest to data przyjęta taka oficjalna, choć już pierwsze wzmianki odnośnie działalności stricte rzeszowskiego oddziału są przed wojną, od bodajże 1924 roku.
2: A jakie były najważniejsze sukcesy hodowców z Rzeszowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym?
6: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to w latach 80. Mieliśmy mistrzów Polski. Byli to bracia Rybczyńscy z Przeworska, to jest okręg rzeszowski, ale stricte z Rzeszowa Eugeniusz Hart ze Szczyżowa, Wysoka Szczyżowska, który największe sukcesy świętował właśnie w oddziale Rzeszów, a obecnie z najnowszej historii indywidualny sukces kolegi z Czuczca, który lotuje też na naszym oddziale rzeszowskim, miał olimpijkę, która była najlepszym gołębiem na świecie w kategorii B, są to loty średniodystansowe, od 300 do 500 kilometrów.
2: Jakie są koszty prowadzenia hodowli i przygotowań do lotów?
6: Jeśli mówimy o samym przygotowaniu do lotów, wszystko zależy od, na jakim poziomie hodowca chce to przygotować i prowadzić te gołębie i jaką liczną hodowlę posiada. No to może być od kilkuset złotych, a u niektórych to nawet kilka albo kilkanaście tysięcy rocznie. Przedział jest bardzo duży, no bo też różne są i dostępne środki, suplementy, bo dzisiaj przygotowanie gołębia do lotu, to niektórym się wydaje, że to jest tak jak gołębie, które chodzą w parkach, a rzuci się mu tam trochę z pszenicy i będzie leciał. No, może i będzie leciał, ale na pewno nie będzie wygrywał na takim poziomie, na jakim niektórzy by pewnie tego oczekiwali. Dzisiaj są specjalnie komponowane karmy, specjalnie dla gołębi wyścigowych. Pełna suplementacja, niczym nie różniąca się od przygotowania sportowca do zawodów. Praktycznie te same odżywki, suplementy są serwowane gołębiom, jakie sportowcy mają podawane. No i trening. To bez czego jednak ten gołąb też nie będzie wygrywał, no to jest trening. Czy to wokół domu, czy są specjalnie wywożone przez hodowców na jakiś tam 50-60 kilometrów dystans, wypuszczane, on ma wrócić jak najszybciej do domu. Także pełne przygotowanie na wzór sportowców, biegaczy, czy innej dyscypliny sportowej.
2: Jak wygląda organizacja lotów z Rzeszowa? Skąd najczęściej startują ptaki i jakie są typowe dystanse?
6: Cały sezon gołębi dorosłych. Cały sezon obejmuje 13 lotów. Zaczynamy od miejscowości Sieńsko, to jest 110 kilometrów, a kończymy na odległości 1250 kilometrów z Brukseli, to jest lot narodowy. To są loty, na które nie wszyscy tam, wiadomo, koszują te swoje gołębie, bo tak wiadomo, jak na dystanse są podzielone. Niektórzy lubią loty bardzo krótkie, do 300 kilometrów, niektórzy lubią loty średnie, 300-500, a niektórzy lubią loty bardzo dalekie, czyli od 700 w górę. I tak są podzielone te loty, że zaczynamy od 100, później mamy 200, 250, 300, loty 500 kilometrów, 510, czyli tutaj do najbliższy pomiar, czyli do pierwszego gołębnika w oddziale Rzeszów jest 510 i te loty się po prostu tak przetasowują w sezonie.
2: O gołębiach pocztowych i pasji, która łączy hodowców, rozmawiałam z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rafałem Depą.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Choć od dekad prowadzą nas po górskich szlakach, organizują wycieczki, szkolą przewodników i odkrywają uroki regionu, rzeszowski oddział PTTK to nie tylko mapa, kompas i plecak. To również żywa opowieść o pasji do podróży, historii i tradycji, które od lat współtworzą tożsamość Podkarpacia. I o tym już za chwilę opowie nasz pierwszy gość, Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam do pozostania razem z nami. A skoro o tradycji będzie, to wędrując nieco dalej w stronę Doliny Sanu, trudno nie zatrzymać się przy jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury regionu, flisactwie z Ulanowa. To właśnie stamtąd, z dawnej stolicy polskiego flisactwa, przez wieki ruszały tratwy w stronę Bałtyku, a rzeka była nie tylko drogą transportu, ale też opowieści. Mówi Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie.
1: Historia, którą warto poznać.
7: Początki Bractwa Flisackiego to rok 1991. Wtedy, można powiedzieć, Bractwo Flisackie zostało reaktywowane i zaczęło z powrotem w Ulanowie działać i przywracać dawne tradycje flisackie, które już mają u nas ponad 400 lat. Kilku flisaków, retmanów, co jeszcze pamiętali, spławy drewna tratwą, plus wtedy jeszcze młodzi ludzie utworzyli stowarzyszenie Bractwo Flisackie w 1991 roku.
0: A dlaczego akurat tutaj w Ulanowie tak mocno zakorzeniło się flisactwo?
7: W Ulanowie flisactwo, jak już mówiłem, ma dość długą historię i tu w Ulanowie, można powiedzieć, było takie centrum flisactwa, ponieważ stąd wypływało najwięcej tratw z Ulanowa do Gdańska. Były również warsztaty szkutnicze, szkoła, która przygotowywała młodych adeptów flisactwa. Tu w Ulanowie wszystko kręciło się wokół wody, wokół rzek. Dlatego Ulanów jest zwany po dziś dzień Ulanów stolica flisactwa polskiego.
0: Pamięta pan opowieści dawnych flisaków? Jakie historie były przekazywane?
7: Tak, było to dużo, dużo różnych ciekawych historii. Taka, która utkwiła mi szczególnie, była to opowieść retmana, który opowiadał o flisowaniu jeszcze właśnie w czasach wojny, ponieważ flis tratwą, można powiedzieć, zakończył się w latach 60., wyparła go kolej, ale na przykład z takich ciekawych rzeczy mogę wspomnieć, że taki flisak, który naprawdę chciał pracować w czasie sezonu takiego wiosenno-letniego, jesiennego, 3 razy, 4 nawet zbudował tratwę i przepłynął z nią z Ulanowa do Gdańska, 726 km, około 3-4 tygodnie i później wracał na piechotę, nieraz jeszcze ciągnął łódkę, krypę, która podczas flisu wskazywała mu drogę, jak ma płynąć, gdzie jest dobra woda, więc tutaj możemy zwrócić uwagę, jak czyste były brzegi nad Wisłą, nad Sanem, że taki flisak mógł wracać i jeszcze ciągnąć na sznurku łódź pod prąd wzdłuż rzeki Wisły i Sanu. I później oczywiście flisak nie mógł wejść do Ulanowa, musiał czekać na takiej kwarantannie, oddzieleniu, taka miejscowość jest taki, można powiedzieć, przysiółek, czekaj, do dzisiaj tak nazywany, i tam czekał kilka dni, żeby po prostu do Ulanowa nie przynieść jakiejś choroby. Wszyscy wracali do 4 grudnia, wtedy flisacy świętowali uroczystość ku czci świętej Barbary, dziękowali Bogu, świętej Barbarze za opiekę i za szczęśliwe odbyte flisy.
0: I dlatego patronką Bractwa została święta Barbara?
7: Tak, patronka flisaków to święta Barbara. Jest to patronka, można powiedzieć, zawodów ciężkich, górników, ale również flisactwo było takim ciężkim zawodem.
0: A jakie umiejętności musiał mieć flisak, żeby móc pracować na rzece? Jak zostawało się flisakiem?
7: Żeby zostać flisakiem, też nie łatwa, prosta sprawa, ponieważ taki młody adept, czyli fryc, co dzisiaj nazywany frycem, zgłaszał się do retmana, czyli kapitana tratwy, że po prostu chce zostać flisakiem. Jeżeli retman wraz z kapitułą retmanów zaakceptowali taki wybór, wtedy takiego najczęściej młodzieńca zawierano na flis, ale musiał przejść wszystkie etapy. Musiał być na bindudze, czyli miejscu zbijania tej 100-metrowej, 150-metrowej tratwy. Musiał sprawdzić się podczas spławu drewna tą tratwą. Oczywiście musiał wykonywać wszystkie polecenia retmana i taki fryc, czyli kandydat na flisaka, spełnił te wszystkie wymagania. Wtedy retmani podejmowali decyzję, że można go przyłączyć do grona flisaków i wtedy odbywał się chrzest. Najczęściej był to chrzest pod Osią Górą na Wiśle.
0: I wtedy już mógł pracować, tak? Jako flisak po takim chrzcie?
7: Tak, mógł pracować jako flisak. No i najczęściej życie wiązał z pracą na wodzie, z flisactwem.
0: I na czym polega dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego?
7: Dzisiaj działalność Bractwa Flisackiego polega głównie na tym, aby uchronić tradycje flisackie i zawód flisaka od zapomnienia, od zaginięcia. Ponieważ, no wiadomo, coraz prac się tak nie spławia zarobkowo jak kiedyś. Jest to bardziej forma taka rekreacyjna, związana z tradycją, kiedy ta tratwa płynie. Nie jest to forma zarobkowa, bardziej jest to pasja i podtrzymywanie tradycji. Oprócz tego kultywujemy tradycję spławów galarami, spływów. Kiedyś była to forma też, można powiedzieć, zarobkowa. Flisacy przewozili m.in. piach, zboże, takimi łodziami płaskodennymi, około 8 metrów na 2,5. Teraz jest to forma bardziej turystyczna. Przyjmujemy turystów, opowiadamy im o naszych pięknych tradycjach.
2: Kobieta również może być flisakiem?
7: Nie, kobieta nie może być flisakiem. Jest taki przesąd, że kobieta na tratwie przynosi pecha.
2: To co robią kobiety w bractwie?
7: Kobiety w bractwie, można powiedzieć, że pomagają flisakom, przygotowują ich do wypraw, także zajmują się kuchnią flisacką. Dla naszych turystów obecnie przygotowują potrawy, które możemy zakosztować tylko w Ulanowie, a także włączają się w działalność chóru, który działa w Ulanowie. No i można powiedzieć, że są takim nieodłącznym elementem działalności bractwa flisackiego.
2: Czy młode pokolenie chętnie włącza się w działalność bractwa?
7: Państwo, jest ten problem, który zauważamy od kilku lat. No niestety młodzież troszkę wybiera inne teraz formy spędzania wolnego czasu. Jednak mimo wszystko staramy się, aby pozyskać młodych członków, aby zarazić w nich pasję flisacką, pasję obcowania z naturą, pływania i podtrzymywania tradycji flisackich. Jest to piękna sprawa i piękna forma, nawet i nieraz wypoczynku, a tym bardziej, mówię, Światowe Bractwo Flisackie jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to też wielki prestiż i duma. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych osób wstępowało w nasze szeregi.
2: Mówił Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego w Ulanowie. Flisactwo to dziś bardziej dziedzictwo niż zawód. Pełne ceremoniałów, legend i wspomnień, ale też fizycznej pracy, na którą nie każdy ma dziś ochotę. Ale tu swoją rolę może odegrać PTTK, organizacja, która potrafi rozbudzić ciekawość świata, szacunek do tradycji i chęć odkrywania tego, co lokalne i autentyczne. O działalności rzeszowskiego oddziału PTTK opowiada nam Andrzej Wesół, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
1: Blisko mieszkańców.
2: Jakie były początki rzeszowskiego oddziału PTTK?
8: W 1948 roku, po wojnie, zostało założone w Rzeszowie takie oddział, czy właściwie koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. No a potem w 1950 roku, jak odgórnie nastąpiło połączenie takich dwóch przedwojennie funkcjonujących stowarzyszeń, PTK i PTT, w jedno w PTTK, no to staliśmy się już oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
2: Jak zmieniała się działalność rzeszowskiego oddziału PTTK na przestrzeni lat?
8: No to tu już jest 70 parę lat historii, więc to trudno w kilku słowach to powiedzieć. No, jak zmieniała się turystyka w Polsce? Generalnie był czas, kiedy w czasach PRL-u PTTK, można by powiedzieć, miał monopol na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych. Nawet wycieczki różne zakładowe, szkolne, to mogło tylko organizować to stowarzyszenie. W związku z tym były tłumy ludzi, bo tak jak opowiadają koleżanki i koledzy, kiedyś, jeżeli chciałeś jechać na wycieczkę, to musiałeś być członkiem PTTK-u, no to jak gdyby obligatoryjnie ludzie się zapisywali do tego stowarzyszenia. Przede wszystkim były to w latach 50., 60. wycieczki, gdzie transportowano się komunikacją publiczną, czy autobusami ówczesnego PKS-u, czy pociągami. Nie było takich możliwości dojazdu w różne miejsca. W związku z tym, czy wycieczki piesze, czy kajakowe, czy rowerowe, no to wszystko się nosiło na plecach, w zależności gdzie się jechało, ale na przykład w Bieszczady nie było zaplecza takiego turystycznego, czy nawet normalnie sklepów, więc wszystko trzeba było nosić na plecach. Notabene ja jeszcze jak zaczynałem turystykę w latach 80., złotych. No to pamiętam, jak robiliśmy rajd, to musieliśmy wszystko nieść, bo w sklepach nie można było kupić nawet na chleb, trzeba się było zapisywać, więc to stosunkowo niedawno, prawda, ale jeszcze takie sytuacje miały miejsca. No kiedyś rozbijano się namiotami, gdzie popadnie, bo tych baz turystycznych, szczególnie tu na południu kraju, nie było. Popularnością cieszyły się wycieczki, na przykład krajoznawcze do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, albo do stolicy, żeby zobaczyć odbudowujące się miasto. Są zdjęcia, które mamy w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dokumentujące te stare czasy. No, to było coś dla ludzi, zobaczyć wielki świat. Wycieczki się cieszyły bardzo dużą popularnością, nie tylko ta turystyka kwalifikowana, ale też krajoznawcze. Zagranica mniejszą, no, pewnie z tego powodu, że ciężko było wyjechać ewentualnie tylko do Związku Radzieckiego.
0: No, ciężko było paszport dostać.
8: To były problemy. Później były różne konwencje turystyczne podpisywane, lokalne, że można było z Czechami czy ze Słowacją przechodzić przez granicę i na takie jednodniowe wycieczki. To wtedy też był taki boom w latach 60., 70. Ja polecam na naszym profilu facebookowym oddział PTTK w Rzeszowie. Właśnie nawiązujemy do takich tradycji turystyczno-krajoznawczych i mamy taki cykl, jak to drzewiej bywało, gdzie czasami umieszczamy jakieś archiwalne zdjęcia, a staramy się co sobotę, jest taka filmowa sobota, gdzie umieszczamy filmy. Także zachęcam, można sobie rzucić okiem na te filmiki, zobaczyć je i poczuć ten klimat tej dawnej turystyki.
0: Jak ocenia pan zainteresowanie mieszkańców naszego regionu turystyką kwalifikowaną, krajoznawstwem?
8: Oprócz tej turystyki zbiorowej dosyć dużą popularnością cieszy się taka turystyka indywidualna, czy w małych grupach są popularne w mediach różne wyzwania, challenge, różne odznaki, które można zdobywać. Natomiast turystyka grupowa, taka rajdowa, czy wycieczki w grupie ma swój urok, bo jedzie się zawsze z przewodnikiem, przewodnik coś tam zawsze powie dodatkowego, a czego sam człowiek nie jest w stanie znaleźć, daje jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Chociaż zdarza się też gdzieś zgubimy. Sam nieraz okazało się, że jak się wędruje bez szlaku, no to gdzieś tam wyszło się nie tam, gdzie trzeba. No ale no to są takie klimaty, które można w tym poukładanym świecie też sobie tutaj doświadczyć.
0: A jeśli chodzi o promocję turystyki wśród młodzieży, jakie wyzwania stoją teraz przed PTTK?
8: No jest to ciężki orzech do zgryzienia z wielu różnych powodów. To wszyscy wiedzą, piszą, mówią o rzeczach, które teraz są dosyć powszechnie wiadome, że dzieci raczej, czy młodzież więcej czasu spędza ze smartfonami, czy przy jakichś nowoczesnych technologiach, ale my staramy się robić swoje. To znaczy w szkołach, w kilkunastu szkołach tutaj są takie szkolne koła turystyczno-krajoznawcze z KKT, które prowadzą różną działalność. Staramy się organizować takie imprezy, z jednej strony masowe, są takie kultowe nasze powitanie wiosny, jest międzypokoleniowa sztafeta turystyczna, organizujemy marsze na orientację, różne wycieczki takie jednodniowe, krajoznawcze, są spływy kajakowe. Jest to ciężka praca, można powiedzieć taka pozytywistyczna nieraz praca u podstaw, ale przynosi efekty, bo jednak dzieci podświadomie lgną do czegoś takiego, właśnie do kontaktu z naturą. Dla mnie taką frajdą było swego czasu na rajdzie, jak dziecko pojechało na rajdzie, pytam się, skąd się dowiedzieli, a to dziecko mówi, że mamusia, jak usłyszała, że to jest rajd PTTK-u, to się od razu zgodziła, bo ona się wychowała na tych rajdach i wie, że to jest fajna sprawa. No, czyli efekt czasami jest bardzo, po latach przychodzi, ale to jest takie bardzo przyjemne.
0: O działalności Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opowiadał nam Andrzej Wysuł, przewodnik, pracownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Gdzieś między Cisną a Kalnicą, pośród bukowych lasów, unosi się znajomy zapach. Ostry, gryzący, niemal pierwotny. To retorty, współczesne potomki niedawnych mielarzy. Wypalanie węgla drzewnego to wciąż żywe rzemiosło Bieszczadów. Czarne złoto gór, które rodzi się z ognia i dymu. Choć nie tak romantyczne jak legenda o bieszczadnikach, nadal przyciąga uwagę, bo tu, w cieniu połonin, człowiek i las toczyli ten sam rytuał od pokoleń. I o tym już wkrótce opowiemy w naszym programie. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, to nie tylko Połonina Wetlińska. Kto skręci nieco na wschód, dotrze w rejony mniej znane, ale nie mniej fascynujące. Ku Górom Słonnym, o których rozmawiam teraz z Michałem Organem, przewodnikiem i ratownikiem Bieszczadzkiej Grupy GAPR.
1: To warto wiedzieć.
9: Góry Słonne nie stanowią części Bieszczadów. Jest to taki dosyć mało znany fragment gór sanocko-turczańskich, które są położone w ich południowo-zachodniej części. I tak naprawdę jest to troszeczkę taka nazwa umowna, gdyż do tej pory tak w zasadzie nie udało się wyznaczyć stricte granic gór słonnych.
0: A skąd właściwie pochodzi ich nazwa, słonne?
9: No jeżeli spojrzelibyśmy na mapę, to na obszarze gór słonnych znaleźlibyśmy wiele takich nazw kojarzących się z solą. Mamy na przykład Słony Wierch. Mamy szczyt Słonna czy Słonne, położoną poniżej miejscowość Rawa Solna. Wszystkie te miejscowości związane są z występowaniem wód solankowych, które dawniej wykorzystywano do produkcji soli.
0: Jakie są najciekawsze szczyty lub miejsca widokowe, które warto odwiedzić, będąc w Górach Słonnych?
9: No jeżeli chodzi o szczyty, to ten główny grzbiet Gór Słonnych, czyli właśnie Słony Wierch, Słonne, ale to są takie tereny, które sprzyjają takim nostalgicznym wędrówkom i oferują za to wielu miejsc widokowych. Natomiast takimi dobrymi punktami widokowymi to na pewno jest szczyt Kamionka ponad Bezmiechową, gdzie znajduje się słynne szybowisko. I mamy też taki bardzo fajny punkt widokowy pod przełęczą Przysłup, czyli tuż przy tych słynnych serpentynach nad Wujskiem.
0: A czy w Górach Słonnych można znaleźć jakieś unikatowe gatunki roślin, zwierząt?
9: Jeżeli chodzi o florę i faunę gór słonnych, to ona jest pokrewna zarówno górom sanocko-turczańskim, jak i Bieszczadom. To przeważają przede wszystkim w tej części gór sanocko-turczańskich piękne, wspaniałe lasy bukowe. Mamy tutaj właśnie kilka rezerwatów, które te lasy chronią. I tutaj mamy też takie dwa piętra roślinności. Te niżej położone części, gdzie mamy miejscowości, no to będą piętra Pogórza, a wyżej będzie Regiel Dolny i właśnie będą tam te wspaniałe lasy bukowe, lasy bukowe. Jeżeli chodzi o takie gatunki bardziej znane, jakieś puszczańskie, no to w tych terenach zarówno spotkamy miście, rysie, wilki, jak i jelenie karpackie.
0: Jak wygląda przyroda tego pasma w zależności od pory roku? Jak się zmienia?
9: No to jest właśnie takie właśnie fajne pasmo do wędrowania albo wczesną wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści i te lasy bukowe w takim wczesnowiosennym słońcu mienią się pięknymi kolorami, albo właśnie jesienią, kiedy te buki przywdziewają takie kolory żółci, złota i czerwieni. I to sprawia, że ta wędrówka grzbietem przypomina troszeczkę taką wędrówkę aleją parkową, kiedy możemy te wszystkie właśnie odcienie różnych kolorów podziwiać, w szczególności wtedy, kiedy przebija się pomiędzy drzewami promyk słońca.
0: Czy są to miejsca związane z dawnym osadnictwem łemkowskim lub bojkowskim?
9: Nie, te tereny były zamieszkiwane oczywiście przez Rusinów, ale akurat w Górach Słonnych zamieszkiwali Dominianie. To była grupa zamieszkująca właśnie góry sanocko-turczańskie w tej części na północ od Sanu, powiedzmy od Sanoka. Ich taką charakterystycznym elementem spotkanym w ich budownictwie to była chata z tak zwaną wnęką. Czegoś takiego nie spotykamy zarówno na Bojkowszczyźnie czy na Łemkowszczyźnie. Byli to również wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego też w wielu tych miejscowościach spotkamy ładne cerkwie drewniane, chociażby i murowane też.
0: A jakie legendy, opowieści krążą o tym rejonie?
9: No tutaj przede wszystkim związane z ruinami zamku Sobień, z właśnie tą wydobyciem soli. No takich tajemniczych miejscowości mamy tutaj kilka tak naprawdę. Mamy też wiele właśnie cerkwi, wiele samotnych kapliczek, jak i grodziska chociażby w paśmie Olchowieckim na przykład koło Białej Góry.
2: Jakie szlaki piesze poleciłby pan osobom, które pierwszy raz wybierają się w Góry Słonne?
9: No jeżeli mielibyśmy się pierwszy raz wybrać w Góry Słonne, to na pewno warto, nawet można wyjechać samochodem właśnie pod to szybowisko na Bezmiechową, podziwiać widoki, można sobie grzbietem przewędrować w stronę Słonnego. No i to jest o tyle fajne, że już nie musimy zdobywać tej wysokości, bo idziemy sobie grzbietem. A jeżeli chcielibyśmy sobie taką krótką, przyjemną wycieczkę odbyć, to na przykład możemy z Sanoka wystartować szlakiem żółtym na Orli Kamień i zejść sobie również do Sanoka szlakiem czerwonym i przy okazji jeszcze odwiedzić sobie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Możemy również na przykład z Bykowiec powędrować sobie szlakiem zielonym przez rezerwat Polanki i odwiedzić sobie takie wychodnie Piaskowca, jak Duży i Mały Kamień.
2: Czy to pasmo jest dobre na takie rodzinne wycieczki, czy raczej dla bardziej doświadczonych turystów?
9: Myślę, że to pasmo jest dla takiej grupy turystów. Przede wszystkim ono jest relatywnie rzadko odwiedzane, dzięki czemu jeżeli pójdziemy sobie z rodziną, no to będziemy mieć nietrudne szlaki, które będziemy mieć tylko dla siebie, a jeżeli lubimy wędrować samemu, to pasmo jest o tyle fajne, że właśnie nikogo nie spotykamy najczęściej w tych takich bardziej ustronnych częściach Gór Słonnych i możemy się w pełni zanurzyć tutaj w lesie, w przyrodzie.
2: Czy Góry Słonne cieszą się dużym ruchem turystycznym, czy raczej pozostają takim spokojnym miejscem?
9: To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o samych górach, jeżeli mówimy o grzbietach, to są one dosyć rzadko odwiedzane. Natomiast jeżeli mówimy o miejscowościach, no to tutaj sytuacja już jest inna, no bo u podnóży Gór Słonnych mamy tak popularne miejscowości jak Sanok, prawda, właśnie ze wspomnianym Muzeum Budownictwa Ludowego, czy Zamkiem, gdzie mamy galerię Zdzisława Beksińskiego. Mamy popularny zabeg Sobień, mamy Lesko położone tuż obok Gór Słonnych, także są to miejscowości popularne, natomiast te szlaki piesze położone w Górach Słonnych są relatywnie rzadko odwiedzane.
2: A czy w ostatnich latach zmieniło się zainteresowanie tym regionem?
9: Raczej, jeżeli chodzi o same góry, to tych turystów tak wielu nam nie przybywa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o miejscowości położone u ich podnóża, to tak, ten ruch turystyczny jest zdecydowanie bardziej wzmożony.
2: O Górach Słonnych, może nie tak rozpoznawalnych jak Bieszczady, ale mających w sobie surowe piękno i spokój, którego coraz trudniej dziś szukać, mówił nam Michał Organ, przewodnik i ratownik Bieszczadzkiej Grupy GAPR. Ale nie tylko o szlakach i widokach będziemy dziś rozmawiać, również o pracy ludzi, którzy z bieszczadzkim krajobrazem są związani nie od święta. Jednym z nich jest Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Człowiek, który zna zapach dymu z retorty, ciężar świeżo porąbanego buka i rytm, w jakim wypala się węgiel drzewny.
1: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
10: W Bieszczadach węgiel drzewny wypalało się w zasadzie od wieku. Węgiel drzewny był surowcem potrzebnym do bardzo wielu rzeczy, do kowalstwa, do wytapiania stali. Tutaj w Lufatyniu mieliśmy na przykład rudy darniowe, które gdzieś musiały być wytapiane, więc węgiel drzewny był potrzebny. Węgiel drzewny służył do produkcji szkła, do różnych procesów, gdzie była potrzebna wysoka temperatura w krótkim czasie, więc ten sezon, powiedzmy te kwestie grillowe, to są dopiero lata 90. i moda na grillowanie na węgiel drzewny, ale jeżeli chodzi o samo wypalanie węgla drzewnego, funkcjonowało tu no tak długo, jak funkcjonował człowiek. No stąd te nazwy miejscowości typu Polana, typu Smolnik, które no, entomologicznie pochodzą od wycinania lasów, od wypalania smoły, węgla drzewnego, potaży i tak dalej, i tak dalej. Więc historia jest bardzo głęboka, tak głęboka jak cywilizacja. Są zapisy, że węgiel drzewny z tych terenów był jeszcze w wiekach wczesnych, tam powiedzmy na początku na fejery wysyłany do Damaszku, gdzie kuto na nim miecze damasteńskie, także no to jest bardzo, bardzo długa historia, ale ta historia współczesna zaczęła się w latach 80., 90., kiedy zaczął się taki duży boom na węgiel, kiedy zaczęła się moda na grillowanie. Węgiel był potrzebny też do procesów nawęglania stali, do hut i no wtedy zapotrzebowanie było duże. Ceny rosły, no i w zasadzie kto mógł, ten wypalał węgiel drzewny. Jest to taka nasza tutaj lokalna tradycja, te zasnute dymem Doliny Potoku, w brudni, czarni, umorusani ludzie spracowani. No to jest coś takiego, co się wryło tutaj w kolory tego terenu. No można powiedzieć, że w latach 90. to można przyjąć za taki początek, za taki boom sezonu węglowego.
2: A z czego wynikało, że właśnie tutaj ta profesja była tak popularna?
10: Mieliśmy bardzo dużo słabej jakości buczyny. To było drewno niskich sortymentów, niskich klas, sękate, głęboko w lesie, gdzie opłacalność pozyskania tego drewna była no, deficytowa wręcz, więc szukano sposobu przetworzenia tego drewna tak, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. Jeżeli chodzi o wypalanie węgla drzewnego, tutaj jakość drewna, sortymenty nie grają większej roli. Po prostu musi to być drewno najlepiej przesezonowane, suche, a to czy ono ma sęki, czy nie ma sęków, jakiej jest jakości, praktycznie po procesie pirolizy nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też zaczęto wypalać węgiel najpierw w mielewach, później w retortach stalowych. Te wypały były ulokowane głęboko w lesie, dlatego, że nie warto było wywozić z lasu powiedzmy 10 samochodów drewna, jak można było wywieźć jeden samochód węgla drzewnego. Po prostu ekonomia tutaj przemawiała za tym, żeby lokować to z daleka od siedzib ludzkich, blisko lasu, wręcz wewnątrz lasu. No i taki surowiec, taki węgiel drzewny był wywożony. No i dlatego też mieliśmy ten koloryt, że ci rzemieślnicy, zakapiowe, outsiderzy byli gdzieś tam głęboko w lesie, rzadko schodzili do wsi, no po wypłacie z reguły schodzili do baru, żeby tam troszeczkę odpocząć, że tak powiem. No ale to tak miało to wszystko jakby wydźwięk ekonomiczny, od tego się zaczęło i jakby profil tej działalności opierał się na ekonomii, więc wutowało to potem na styl życia wielu osób.
2: Czy w Bieszczadach powstały jakieś lokalne odmiany technik wypalania węgla?
10: Powstały bardzo specyficzne techniki, dlatego że mielewe znane były wszędzie w całej Polsce i nie tylko w Polsce. Do tej pory gdzie nie, gdzie jeszcze kultywowany jest wypał węgla w mielewach, ale to już w formie archeologii doświadczalnej. Ostatni taki wypalony mielew, o którym słyszałem, był w Słowenii nie tak dawno temu. No i my oczywiście w Radoszycach też staramy się, no jest to coś, czego się nie robi już od wielu lat. A jeżeli chodzi o te lokalne sposoby wypalania węgla drzewnego, no bo musimy tu powiedzieć o retortach chałupniczych. Takie klasyczne retorty były opracowane na SGGW i były standardowe. Później były produkowane przez POM w Robczycach, przy czym no nie każdego było stać, żeby zakupić sobie taką oryginalną, prawdziwą retortę, więc no każdy budował te retorty, z czego dał rady. Były to silosy na zboże, były to zbiorniki po ropie naftowej, jeszcze nitowane za Franciszka Józefa. Bardzo często były to na przykład cysterny kolejowe. U nas w Radoszycach mamy 3 takie retorty przerobione z przerobionej właśnie cysterny kolejowej, więc no proces zachodził w taki sam sposób, ale technika wykonania tychże retort była równa, no i udatność była równa, bo w zależności jak udało się tą retortę skonstruować, no tak ona sobie potem funkcjonowała. Miały równy kształt, równe wymiary, równe wielkości, no ale produkt finalny był ten sam, węgiel drzewny.
2: A jak wyglądał dzień pracy dawnego wypalacza węgla w Bieszczadach?
10: Należy powiedzieć o dobie pracy, dlatego że taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, miał z reguły 4-5 retort do obsługi. Cykl pracy takiej retorty wygląda w taki sposób, że w jeden dzień się ją wybiera się urobek, załadowuje się drewnem. W tym czasie druga retorta już się wypala, trzecia i czwarta gaśnie, ewentualnie piąta, czyli one muszą wystygnąć. Czyli mamy tak jeden dzień na rozładunek, załadunek, 1-2 dni na wypalenie retorty i około 2-3 dni na wystygnięcie, w zależności od tego, jakie mamy warunki atmosferyczne. Więc taki człowiek, który wypalał węgiel drzewny, posiadając te powiedzmy 5 retort pod swoją pieczą, miał zapewnioną pracę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dlatego, że no, trzeba było tych retort doglądać, trzeba było być na miejscu cały czas, obserwować, przymykać różnego rodzaju doloty, płomienice, po to, żeby ten proces kontrolować. Więc no, nie możemy tu mówić o dniu pracy, to jest nawet nie doba, to jest po prostu pewien proces, w którym ci ludzie byli zanurzeni. Tak.
2: Mówił Paweł Łabaj z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. A jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda wypał węgla drzewnego, zajrzyjcie do Ekomuzeum Węgla Drzewnego na Wypale w Radoszycach. Muzeum to powstało, aby zachować pamięć o zawodzie wypalacza. To unikatowa atrakcja Bieszczadów, prezentująca wyjątkową profesję, która z czasem prawdopodobnie zupełnie zniknie.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: W Muzeum Zamku w Łańcucie wśród zieleni kwitnących roślin znajduje się wyjątkowe miejsce, storczykarnia, gdzie natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. To tu, pod dachem szklarni, kolekcjonerzy i miłośnicy tych niezwykłych kwiatów mogą podziwiać setki odmian storczyków, które zachwycają barwami, kształtami i delikatnością. Już za chwilę porozmawiamy o storczykach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dbanie o te rośliny. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. A zaczynamy nasz program od lekcji historii, od akcji HT, która odkrywa mało znany epizod z powojennej historii Polski, dotyczący Bieszczadów. Opowiada Tomasz Biernat, przewodnik beskidzki.
1: Ciekawe Bieszczady.
11: Chciałem dzisiaj przypomnieć historię, która miała miejsce prawie 75 lat temu. Także szmat czasu, wtedy my żyliśmy zupełnie w innych okolicznościach politycznych. Były to czasy, które na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą, był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na czele tego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stał przywódca Józef Stalin. Postać znana z historii, która oprócz tego, że pozwoliła wygrać II wojnę światową, między innymi przez Związek Radziecki, to też ta postać dopuściła się wielu zbrodni, porównywana w tym okrucieństwie z Adolfem Hitlerem. No i cóż, my byliśmy wtedy w objęciach wielkiego brata tego Związku Radzieckiego. Żyliśmy sobie jak gdyby pod dyktando naszych wschodnich sąsiadów. No i oni, jako kraj rozwijający się, kraj, który miał wielkie aspiracje, potrzebował też złóż naturalnych. Więc robiono badania, jak się później okazało, nie tylko na swoim terenie, tylko na terenie państw sąsiednich, tudzież właśnie mówimy o Polsce. Okazało się, że tereny, które należały wtedy do Polski, mówię tutaj o tak zwanych powiatach i chrubieszowskim, i tomaszowskim, fragment tych powiatów, były to tereny bogate w złoża węgla kamiennego, ponieważ potrzebował tego węgla kamiennego Związek Radziecki. Wystąpił z propozycją, że udostępni nam inne tereny w zamian za te, czyli po prostu dokonamy takiej wymiany. Ta wymiana przeszła do historii właśnie pod hasłem akcja HT albo akcja TH od nazwy tych powiatów, czyli Chrubieszów i Tomaszów. No i Związek Radziecki zaproponował nam tereny właśnie leżące na północ od Bieszczadów, jako tereny bardzo bogate w złoża ropy naftowej, czyli mieliśmy na tym jeszcze zyskać i z tego, co mówią historycy, jeszcze powinniśmy Związkowi Radzieckiemu za to dopłacić. Ostatecznie do tej dopłaty nie doszło, natomiast do wymiany jak najbardziej. Czyli wymieniono ludność, i wymieniono tereny, które miały powierzchnię prawie 500 km kwadratowych. 500 km kwadratowych to jest obszar mniej więcej odpowiadający dzisiejszej Warszawie, więc możemy sobie wyobrazić, że było to całkiem spore pasmo ziemi. Więc Lubelszczyzna, wschodnia Lubelszczyzna, to oddaliśmy, natomiast zyskaliśmy tereny leżące na północ od Sanu, między innymi pasmo Otrytu, między innymi Uszczyki Dolne, Lutowiska, a oddaliśmy te tereny właśnie, o których mówiłem, czyli wschodni Lubelszczyzny, fragmenty powiatu chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Czy nam się to opłacało? Patrząc z punktu widzenia turysty górskiego, myślę, że dzisiaj na pewno podchodzimy do tego, że mamy więcej jak gdyby tych Bieszczad, tak? Jeżeli oczywiście pasmo Otrytu zaliczymy do Bieszczad. Zyskaliśmy to, co znajduje się na północ od Sanu, który przebiega od tej początków biegu Sanu, aż powiedzmy do dzisiejszego zbiornika Myczkowskiego. Straciliśmy bardzo żyzne tereny, straciliśmy żyzne ze względu na dobre gleby i ziemię, i też zasobne w węgiel kamienny. Uzyskaliśmy malownicze tereny górskie. Z punktu widzenia turysty górskiego, krajoznawcy, jest to może bardziej opłacalne, żeby mieć więcej Bieszczadów. Natomiast z punktu widzenia ludności, która wtedy mieszkała na wschodnich krańcach Lubelszczyzny, na pewno była to rzecz okropna, ponieważ oni przenieśli się z terenów żyznych, tam gdzie uprawiali ziemię, na tereny mniej żyzne, tak? Bo wiemy, że tutaj i gleby są mniej wydajne i też sam klimat nie sprzyja temu, co robili na terenach Lubelszczyzny. Miasto Ustrzyki Dolne też trafiło w granice Polski. I tu taka ciekawostka, że wraz z tym miastem również w mieście odziedziczyliśmy pomnik Józefa Stalina. Był to jedyny pomnik Józefa Stalina wtedy na ziemiach polskich, rok 1951, który był nadnaturalnej wielkości, stał jeszcze na postumencie, no i spotkało się to z takim niezbyt przychylnym przyjęciem przez mieszkańców. Kilka anegdot. Kiedyś pod osłoną nocy ubrano go w kufajkę, postawiono mu obok rower, no i przywieszono kartkę: weź kufajkę, masz maszynę i, tu mówiąc łagodnym językiem, i uciekaj dalej. Tak, każdy może sobie inne słowa podłożyć, bo tak faktycznie to brzmiało. Oczywiście służba bezpieczeństwa działała dosyć sprawnie, więc sprawcy tego czynu zostali złapani, musieli swoje odsiedzieć. Po roku 1956, kiedy po śmierci Stalina nastąpił taki okres odwilży, pozwolono ten pomnik zlikwidować. Wszyscy myśleli, że to jest pomnik wykonany prawdopodobnie ze spiżu, ale potem jak podciągnięto konie zaprzęgnięte, które ciągnęły obwiązany pomnik, żeby właśnie usunąć go z tego postumentu, okazało się, że jest to pomnik z żelbetu, ponieważ cała postać się przechyliła, a u podnóża nóg pojawiły się druty zbrojeniowe. Druty oczywiście zostały obcięte, pomnik wywieziono i według następnej anegdoty wrzucono go do rzeki Strwiąż, która tam przepływa. No a Strwiąż jest rzeką w zlewisku Morza Czarnego, więc prawdopodobnie resztki Stalina tam dopłynęły. Także pamiętajmy, rok 1951, tak jak mówiłem, jedna z największych, w Polsce największa wymiana powojenna, natomiast jeżeli chodzi o Europę, jedna z większych wymian terytorialnych, które miały miejsce.
0: Odsłaniając kulisy tajnego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim, dotarliśmy do jednego z mniej znanych, a jednak kluczowych epizodów powojennej historii naszego kraju. O akcji HT opowiadał Tomasz Biernat, przewodnik Beskidzki. A teraz przenosimy się do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał, a przyroda mówi głosem ciszy i koloru. Wchodzimy do storczykarni w Łańcucie, miejsca niezwykłego, gdzie wśród egzotycznych roślin króluje spokój, precyzja i fascynująca sztuka hodowli najpiękniejszych kwiatów świata. Mówi Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
1: Życie w mieście.
12: Pomysłodawcą stworzenia kolekcji storczyków muzeum w Łańcucie był trzeci ordynat Roman Potocki, który objął Łańcut pod koniec XIX wieku, ale zanim przyjechał tutaj do Łańcuta, zwiedził tak naprawdę prawie cały świat. No i w czasie tej podróży pewnie zakochał się w storczykach. Musimy pamiętać, że był to koniec XIX, początek XX wieku i storczyki nie były tak powszechnie dostępne jak w tej chwili, bo tak naprawdę były ściągane ze stanowisk naturalnych głównie, więc na posiadanie storczyków mogli sobie pozwolić tylko najbardziej bogaci i nieliczni, a ponieważ Roman Potocki dysponował dosyć dużym majątkiem i zakochał się w storczykach, to z tych swoich wojaży przywiózł właśnie do Łańcuta trochę storczyków, były to głównie katleje, i rozpoczął uprawę tych storczyków właśnie tutaj w swojej siedzibie. Ta uprawa trwała mniej więcej do końca II wojny światowej przez rodzinę Potockich. Po II wojnie światowej storczykarnia została przejęta przez PGR Ogrody, gdzie uprawiano storczyki na kwiat cięty i wysyłano je do kwiaciarzy w większych miastach w Polsce. W latach 80., kiedy były te przemiany w Polsce, PGR Ogrody przestało istnieć. Storczykarnia dosyć mocno podupadła. Myśmy wtedy odkupili od nich właśnie część kolekcji, głównie tej kolekcji potockiej, były to głównie katleje. W naszej szklarni zaplecza produkcyjnego uprawialiśmy je do mniej więcej 2008 roku. W 2008 roku powstała nowa storczykarnia na bazie właśnie tej starej, czyli obrys pozostał taki taki sam, jaki był, natomiast no, zastosowaliśmy już nową technologię, są to już szklarnie nowoczesne, wyposażone w systemy sterowania klimatem, system zamgławiania, system sterowania temperaturą i też innymi czynnikami. I otworzyliśmy taką stałą ekspozycję właśnie storczyków, bazując właśnie na tych starych, historycznych, pochodzących jeszcze z kolekcji Romana Potockiego i tych mamy najwięcej, ale ze względu na to, że te katleje głównie kwitną pod koniec listopada i na początku grudnia, zakupiliśmy też inne storczyki po to, żeby one kwitły w innych porach roku, po to, żeby no, storczykarnia można było podziwiać przez cały rok.
0: Ile obecnie gatunków i odmian storczyków znajduje się w kolekcji? Które są najstarsze lub najcenniejsze?
12: Mamy około 3000 sztuk, ponad 1000 odmian i gatunków, które są najcenniejsze, tak jak mówiłem, głównie te katleje pochodzące jeszcze z kolekcji Romana Potockiego i staramy się jak gdyby odtworzyć tą kolekcję, która była tutaj na początku XX wieku na podstawie takiego opracowania, które również jest w naszej bibliotece zamkowej, które zostało zakupione przez Romana Potockiego. To jest tak zwana Reichenbachia. To jest takie opracowanie o storczykach, które właśnie Potocki ma u siebie i tam w spisie były pozaznaczane storczyki, które prawdopodobnie były u niego w kolekcji.
0: Jak wygląda codzienna pielęgnacja storczyków w łańcuckiej oranżerii?
12: W tej chwili w storczykarni pracuje 5 osób. Storczykarnię mamy otwartą praktycznie przez cały rok, oprócz większych świąt i dostępna jest dla turystów codziennie. Sam zespół szklarni, tak zwanej storczykarni, składa się z części ekspozycyjnej oraz 4 szklarni zaplecza produkcyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to zaplecze produkcyjne podzielone jest na 4 strefy klimatyczne, w zależności od tego, z jakiego regionu świata pochodzą storczyki. Jeżeli pochodzą z regionu chłodnego, no to uprawiane są w szklarni chłodnej. Jeżeli pochodzą z regionu ciepłego, no to w szklarni ciepłej. Jeżeli pochodzą z bardzo ciepłego, to jest w szklarni bardzo ciepłej. Jeszcze mamy szklarnię umiarkowaną. I tak naprawdę storczyki są uprawiane w tych zapleczach, natomiast w momencie, kiedy zakwitają, trafiają

0: zakwitały u nas w domu, czy zakwitały ponownie. Natomiast jeśli chodzi o storczyki botaniczne, to to już nie jest taka prosta sprawa, bo tak jak mówiłem, w zależności od tego, z jakiego regionu pochodzą, musimy im zapewnić odpowiednie warunki. Głównie chodzi o temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność, ale też musimy pamiętać, że każdy z nich przechodzi jakiś tam rodzaj spoczynku, który trzeba mu zapewnić i nierzadko ten okres spoczynku storczyku wygląda tak, że praktycznie zasuszamy go całkowicie, aż zgubi wszystkie liście i cierpliwie czekamy, aż zacznie wypuszczać kwiaty, więc wydawać by się mogło to dosyć drastyczne, no ale tak w naturze jest właśnie, że mają w tym miejscu, gdzie rosną okresy takie suszy i okresy wzrostu i tylko wtedy takie storczyki kwitną, więc no dosyć dużo wyzwań. Musimy wiedzieć, że tak jak wspominałem, mamy bardzo dużo odmian i gatunków pochodzących z różnych stanowisk. Trzeba wiedzieć, które kiedy podlewać, które kiedy nie podlewać, które kiedy zasilać albo nie zasilać, a które jeszcze dać do szklarni chłodnej, żeby miały niższą temperaturę, żeby zainicjować wytwarzanie pędów kwiatowych.
1: Czy mieszkańcy Łańcuta odwiedzają storczykarnię równie chętnie, co turyści z zewnątrz?
0: Myślę, że tak, bo mamy bardzo dużo turystów i z roku na rok coraz więcej odwiedzają storczykarnię nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny, więc myślę, że im się to podoba, skoro wracają i chętnie przychodzą do nas.
1: O tym, jak wygląda uprawa i pielęgnacja storczyków w łańcuckiej storczykarni, mówił nam Wiesław Koza, kierownik działu zespołów parkowych Muzeum Zamek w Łańcucie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: W naszym magazynie poświęconym ważnym i ciekawym wydarzeniom naszego regionu już za chwilę porozmawiamy o książeczce Młody zdobywca korony ziemi ciśniańskiej. To nie tylko zbiór stron do wypełnienia, ale zaproszenie do wędrówki po najpiękniejszych zakątkach gminy. A potem odwiedzimy Rudnik nad Sanem, polską stolicę Wikliny, gdzie historia rzemiosła spotyka się z nowoczesnością w centrum wikliniarstwa. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam w tę podróż pełną inspiracji. Na początek książeczka Młodego zdobywcy korony ziemi ciśniańskiej to pomysł, który ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego poznawania jednego z najpiękniejszych.

0: najciekawszych zakątków Bieszczadów. Mówi Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
1: Aktywnie w Bieszczadach.
0: Jak wyglądało wybieranie miejsc do korony? Czym się pan kierował? Wysokością? Walorami przyrodniczymi? Dostępnością? Co było brane pod uwagę?
2: Pod uwagę było brane wiele wariantów. Pierwszym takim punktem była standardowy punkt, gdzie wszyscy odwiedzający, osoby, które odwiedzają Bieszczady, chcą zdobyć Połoninę Wetlińską. I to wsadziliśmy na początek, daliśmy Połoninę Wetlińską, ale zaraz po Połoninie Wetlińskiej mamy ścieżkę historyczno-przyrodniczą Bieszczady odnalezioną. Jest to ścieżka poprowadzona wzdłuż doliny po nieistniejących wsiach, Jaworzec, Łuch, Zawój, w których znajdują się stare cmentarze, cerkwiska, podmurówki po domach, piwniczki stare, bardzo fajnie zachowane. Jest tam poprowadzona ścieżka, znajduje się tam pomnik również Jesienia Pańszczyzny. Jest to ścieżka, która nie wymaga wielkiego wysiłku, ale bardzo przyrodniczo poprowadzona, bardzo pięknym miejscem. Kolejnym miejscem to jest ścieżka historyczno-przyrodnicza Dziki Hon. Ona biegnie granią w Cisnej, z jednego końca Cisnej się wchodzi i można wyjść po przeciwległej stronie, gdzie znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Niedługa ścieżka poprowadzona granią, skąd są widoki na Cisną, a zarazem piękna pod kątem przyrodniczym i historycznym, bo wzdłuż ścieżki ciągną się cały czas transzeje z I wojny światowej. Kolejna ścieżka, jest to ścieżka przyrodnicza Stary Majdan, która powstała 2 lata temu, skąd można wejść na Łopiennik i za zadanie jest wejść na Łopiennik tylko tą nową ścieżką, która powstała, że nie musimy iść czarnym szlakiem, tylko idziemy ścieżką Stary Majdan, która jest oznaczona zielonym kolorem, wychodzi z Cisnej i również bardzo fajna ścieżka poprowadzona bardzo atrakcyjnymi miejscami. Kolejnym punktem jest Góra Jasło. Standardowa góra, szlak prowadzi z Cisnej na Jasło bezpośrednio, kończy się w Smereku, można zejść w Przysłupiu. Jaką trasę wybiorą? To już po prostu jest do wyboru osób, które idą. W każdym razie muszą zaliczyć Górę Jasło i w tej książeczce jeszcze taki jest warunek, że będąc na szczytach, musi ta osoba zrobić zdjęcie i później przychodząc z wypełnioną książeczką musi pokazać zdjęcie, że faktycznie w danym miejscu była ta osoba, a w innych miejscach jest za zadanie przybicie pieczątki. Mamy również jeszcze ścieżkę przyrodniczą Jeleni Skok w Cisnej, gdzie znajduje się wieża widokowa. Kolejnym punktem jest przepiękna cerkiew w Dolinie Łopienki oraz szaniec Konfederatów Barskich w Roztokach Górnych. Tak jak Państwo widzą, oprócz tych szczytów standardowych są miejsca bardzo ciekawe, bardzo piękne i atrakcyjne turystycznie, ale ciut mniej uczęszczane. I postawiliśmy z tego względu na te miejsca, aby pokazać tej młodzieży, że nie tylko góry są u nas piękne, ale również jest wiele bardzo ciekawych, atrakcyjnych i pięknych miejsc niedaleko samej Cisny, niedaleko wszystkich miejscowości, które znajdują się na terenie gminy, które biegną dolinami, kotlinami, a są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne.
0: To na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, czego życzy pan każdemu młodemu zdobywcy, który sięgnie po książeczkę i wyruszy na szlak.
2: Życzę tego, aby ta książeczka Korony Ziemi Ciśniańskiej była początkiem jego wielkiej kariery turystycznej, podróżowania i byciem kimś, przed kim świat będzie otwarty, żeby mieli czas i możliwości podróżowania i zwiedzania.
0: Życzył Bogusław Bajorek z informacji turystycznej w Cisnej.
1: O tym się mówi na Podkarpaciu. Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
0: Ponad 85 milionów złotych z unijnych funduszy trafi do gmin zrzeszonych w rzeszowskim obszarze funkcjonalnym. Powstaną tam parki, tężnie solankowe i strefy rekreacji. Monika Trykowska, chwila.
3: Z tych pieniędzy skorzysta 11 podkarpackich gmin. Największe zmiany czekają Trzebownisko, gdzie powstaną strefy wypoczynku z minigolfem oraz tężnia solankowa. Metamorfozę przejdą też rzeszowskie bulwary. W Parku Kultury i Wypoczynku pojawią się hamaki, miasteczko ruchu drogowego dla dzieci oraz tysiące nowych roślin. W pozostałych samorządach powstaną wodne place zabaw, skateparki i nowoczesny monitoring.
0: Cały projekt zakończy się w przyszłym roku. A w samym Rzeszowie ruszają inwestycje, o których zdecydowali mieszkańcy. Arena Słocina przy ulicy Stanisława Gliwy doczeka się w końcu zaplecza z prawdziwego zdarzenia. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na budowę nowoczesnego pawilonu szatniowo-sanitarnego wraz z pełnym uzbrojeniem terenu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy na przełomie czerwca i lipca. Będzie bezpieczniej na osiedlu Zawiszy Czarnego. Trwa przetarg na montaż nowoczesnego monitoringu w rejonie 4 LO. W szkole i wokół niej pojawi się aż 59 nowych kamer, a cały system ruszy w te wakacje. To projekt wybrany przez mieszkańców podczas ubiegłorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. To pokazuje, że warto brać sprawy w swoje ręce, a okazja do wybrania kolejnych inwestycji nadarza się właśnie teraz. Trwa głosowanie w nowej edycji programu, w której do wydania jest 15 700 000 zł. Grzegorz Pałka.
4: W tym roku o głosy rywalizuje łącznie 149 pomysłów podzielonych na trzy grupy. W kategorii ogólnomiejskiej przygotowano 14 propozycji, w kategorii osiedlowej jest ich 77, natomiast liczba zadań kulturalno-społecznych obejmuje 58 pozycji. Mieszkańcy mogą oddać po jednym głosie w każdej z tych kategorii. Termin głosowania mija 4 czerwca.
0: Alesko ma swój oficjalny hejnał. Mieszkańcy wybrali w głosowaniu melodię, która będzie codziennie rozbrzmiewać z wieży ratusza punktualnie o 12 w południe. Wygrała kompozycja zatytułowana 1470, która zdobyła prawie połowę wszystkich głosów. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Sanoka. Zmieniła się organizacja ruchu w gminnym punkcie zbiórki odpadów segregowanych. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej apeluje do kierowców o zwrócenie uwagi na zmienione oznakowanie. Szkoła podstawowa w Baligrodzie zyskała nowoczesny sprzęt komputerowy. Placówka otrzymała w sumie 25 laptopów oraz 11 tabletów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze Łańcut. Niezwykła i pachnąca zgniłym mięsem. Atrakcja na zamku w Łańcucie. W tamtejszych ogrodach właśnie zakwitła smocza lilia. Ta egzotyczna, trująca roślina intryguje swoim smoczym wyglądem i specyficzną wonią, którą wabi owady. Pracownicy muzeum posadzili w tym roku więcej okazów, a szukać ich należy na rabacie bylinowej po południowej stronie zamku. Jeśli nie dostrzeżecie ich wzrokiem, z pewnością doprowadzi was tam węch.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Rudnik nad Sanem od lat nazywany jest polską stolicą wikliny. To tutaj tradycja wyplatania koszy, mebli i dekoracji ma ponad 150 lat i wciąż ma się świetnie. O tym, jak dziś promuje się i pielęgnuje to niezwykłe rzemiosło, opowiada nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w którego strukturach działa prężnie Centrum Wikliniarstwa.
5: Wiklina w Rudniku i na Podkarpaciu została zapoczątkowana przez Ferdynanda Hompesza, austriackiego hrabiego, który w połowie XIX wieku przejął ziemię rudnisko-kopeckie od swoich rodziców. Był to człowiek bardzo specyficzny. On organizował polowania, które ściągały do Rudnika magnaterię. Ścigał się konno z pociągiem, przepływał na koniu san. Uwielbiał zakłady, ale zauważył też, że w Rudniku jest bieda. Z drugiej strony zauważył, że rośnie bardzo dużo wikliny nad brzegiem Sanu. Ona była w ogóle niewykorzystana przez rudniczan, a miał doświadczenie z nią. Dlatego postanowił wysłać kilku zdolnych chłopców z Rudnika i Skopek do szkoły koszykarskiej w Wiedniu. Oni tam pod okiem najlepszych mistrzów uczyli się wyplatać i kiedy zdobyli tą wiedzę, umiejętności, wrócili z Rudnika i zaczęli uczyć pozostałych mieszkańców. Tak powoli zaczęło się rozwijać rudnictwo, wikliniarstwo, nie tylko w Rudniku, ale i w okolicznych wioskach. Trwa to do dziś. Ta era wikliny rozpoczęta przez hrabiego trwa do dziś. Wdzięczni rudniczanie postawili mu również na rynku pomnik, który przetrwał. Hrabia założył także u nas w Rudniku szkołę koszykarską w 1878 roku i powstał, można powiedzieć, taki cały system produkcji oparty na pracy nakładczej i pozyskiwaniu surowca. Wprowadzono również uprawę wikliny, sprzedaż gotowych wyrobów. No i to przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców, ale również poprawy ich zamożności.
0: Na czym polega wyjątkowość rudnickiego stylu wikliniarskiego?
5: Rudnickie wyroby to nie tylko koszyki, to nie tylko wiklina użytkowa, czyli koszyki, meble, ale dużym sukcesem rudnickiego kunsztu plecionkarskiego była chociażby stylizacja polskiego stoiska na wystawie Expo 2020. 5 w Japonii. To był polski pawilon, który wyróżniał się wspaniałą elewacją wyplecioną z białej wikliny, która można powiedzieć, że oblewała cały budynek, czyniąc z niego wyjątkową konstrukcję. Drugie takie nowatorskie zastosowanie wikliny to również fasada budynku i miała ona miejsce w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stoi do dzisiaj.
0: Właśnie. Wikliniarstwo to nie tylko koszyki.
5: Tak. No to jest taka wizytówka rudnickich rzemieślników i twórców, ale ta wiklina wyszła też na rynek, na miasto, czego dowodem są chociażby plenery wikliniarskie w Rudniku nad Sanem. I dzięki temu krajobraz naszego miasta wzbogacił się o piękne wiklinowe rzeźby i instalacje, których twórcy byli artyści, no myślę, że czerpali swoją inspirację z różnych źródeł. Taka wyjątkowość tej wikliny to również nasza wiklinowa moda, która oczywiście nie jest eksponowana tylko na manekinach, ale mamy modelki. To są modelki dziewczęta ze szkół podstawowych, ale również przedszkolaki.
0: Czyli wiklina to moda, wiklina to meble, rzeźby. Po przejeżdżając przez Rudnik możemy zobaczyć, prawda, rzeźby z wikliny.
5: Tak, oczywiście. Nie tylko na rynku miasta, ale w plenerze. Oprócz tych rzeźb mamy też święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciała. To wszystko też pokazuje, że ta wiklina w Rudniku jest cały czas, bo mamy piękne anioły. Mamy piękną dekorację wielkanocną, no i ołtarze na Boże Ciało również zrobione z wikliny.
0: Czy mieszkańcy Rudnika nad Sanem wiklinę traktują bardziej jako materiał użytkowy czy artystyczny teraz?
5: Myślę, że starsi w dalszym ciągu bardziej jako wiklinę użytkową, ale mamy wśród nich również mistrzów, którzy potrafią zrobić takie rzeźby fantastyczne, fantastycznie plecione, które przykuwają uwagę. Są to wiklinowe fale, czy chociażby w Centrum Wikliniarstwa Plac Zabaw z rosnącej wikliny. Są to bardzo zdolni rzemieślnicy, którzy, jeżeli tylko mają pomysł, potrafią zrobić z wikliny naprawdę wszystko.
0: Czy wikliniarstwo jest jeszcze zawodem przekazywanym z pokolenia na pokolenie?
5: Tak, może coraz mniej, wiadomo, to jest bardzo ciężka praca, siedząca, ta wiklina musi być cały czas wilgotna, więc namoczona, bolą plecy, bolą ręce, ale jeżeli ktoś chce się nauczyć od małego, poprzez rodziców i dziadków, nie ma z tym problemu, są osoby, które jeszcze chętnie przekazują tą swoją wiedzę, tym bardziej, że przeprowadzaliśmy takie badania, wywiady z wikliniarzami w ramach projektu z ministerstwa, gdzie rzeczywiście ta ciągłość jest jeszcze zachowana.
0: Historię wikliniarstwa przybliżała nam Anna Strop, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, w skład którego wchodzi Centrum Wikliniarstwa. To wyjątkowe miejsce, które nie tylko pielęgnuje tradycję, ale również otwiera się na nowe pokolenia i inspiruje do twórczego działania.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam na nasz weekendowy magazyn, w którym przyglądamy się temu, co ważne, ciekawe i warte uwagi w naszym regionie. Województwo podkarpackie to prawdziwy skarbiec przyrody, historii i kultury. Wzdłuż głównych dróg krajowych i ekspresowych czekają miejsca, które warto odkrywać choćby podczas krótkich wypadów. Od tajemniczych zamków i malowniczych cerkwi po urokliwe szlaki spacerowe i punkty widokowe. A w dalszej części programu przekonamy się, że powiedzenie nie święci garnki, lepią ma u nas szczególne znaczenie. Zajrzymy do Medyni Głogowskiej, gdzie ośrodek garncarski z pasją kultywuje tradycje i promuje lokalne rzemiosło. Ale o tym za moment. Wcześniej o podkarpackich skarbach, które zachwycają i inspirują, a leżą przy głównych trasach Podkarpacia. Mówi Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: To warto wiedzieć.
6: Polecamy atrakcje, do których można dojechać przede wszystkim drogami krajowymi. Kilka takich atrakcji, które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, są to atrakcje, które są zlokalizowane szczególnie w pobliżu głównych tras. I tak na przykład jadąc drogą krajową numer 77, warto zwiedzić Stare Miasto i Zamek w Przemyślu, imponującą twierdzę położoną na wzgórzu z piękną panoramą miasta. W Przemyślu także jest Muzeum Dzwonów i Fajek, unikatowe miejsce, które prezentuje lokalne rzemiosło. Jadąc DK 77 na północ regionu, tutaj zapraszają do siebie m.in. Muzeum Ziemi Leżańskiej, Grupca Dyka Eli Melecha czy Klasztor Ojców Bernardynów. W Muzeum Ziemi Leżańskiej poznają historię miasta i regionu od czasów prehistorycznych aż po czasy współczesne. Poznamy tam też tradycje lokalnego browarnictwa, a także rzemiosło leżańskich twórców zabawek. Leżańsk, mimo że jest to niewielkie miasto, zyskało taką międzynarodową sławę dzięki grobowi cadyka Eli Melecha i przyciąga pielgrzymów, hasydów przez cały rok. Odwiedzając to miejsce, mamy więc okazję poznać kulturę hasycką, zobaczyć obrzędy związane z pielgrzymowaniem do grobu cadyka. To taka wyjątkowa możliwość zanurzenia się w atmosferze żydowskiej tradycji i duchowości. Natomiast klasztor Ojców Bernardynów w Leżańsku jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na jego bogatą historię, architekturę, ale także wyjątkowe zabytki. Szczególnie polecane są słynne organy, cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia oraz mury obronne, które otaczają klasztor. Jest to miejsce, które łączy w sobie, myślę, śmiało możemy powiedzieć, sakrum i profanum, historię i sztukę, religię i kulturę, co czyni go atrakcyjnym dla szerokiego grona zwiedzających. Przy okazji zapraszamy też na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który co roku odbywa się w Bazylice. Jest to okazja do wysłuchania wspaniałej muzyki naprawdę w niezwykłym otoczeniu. Podróżując podkarpackim odcinkiem drogi krajowej numer 94, zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Zamku w Łańcucie. Muzeum od lat zaliczane jest do miejsc, które obowiązkowo trzeba odwiedzić podczas pobytu w naszym regionie. Przyjechać na Podkarpacie i nie zobaczyć zamku w Łańcucie, to tak jakby nie być na Podkarpaciu naprawdę. Zamek to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynąca ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych, unikalnej kolekcji pojazdów konnych, oranżerii, storczykarni ze wspaniałą kolekcją storczyków i starego malowniczego parku w stylu angielskim. Warto zobaczyć też perłę architektury sakralnej, zespół klasztorny w Jarosławiu, czy na przykład Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Muzeum to prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej. Jeżeli mówimy o historii II wojny światowej, to miejscem, które warto także zobaczyć, jest Góra Śmierci Pustków i poligon SS Truppen und Bunksplatz. Jadąc autostradą A4 w kierunku Krakowa, możemy zatrzymać się na miejscu obsługi podróżnych MOP Paszczyna Północ i stamtąd przejść na teren dawnego obozu. Jest to miejsce o dużej wartości historycznej, które warto zobaczyć, aby poznać historię II wojny światowej, tragiczne losy więźniów, obozów pracy oraz oddziałów SS. Jest to miejsce, które oferuje taki wgląd w realia obozu koncentracyjnego, poligonu szkoleniowego i obozu jenieckiego, a także upamiętniają ofiary i ukazują historię tych terenów. Dla rodzin z dziećmi, które będą spędzały wolny czas w województwie podkarpackim, polecam odwiedzić m.in. oczywiście Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce czy Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce jest to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na bogactwo interaktywnych wystaw, możliwość eksperymentowania i rozwijania ciekawości świata, a także powiązanie z lokalnymi specjalizacjami takimi jak lotnictwo i kosmonautyka. Dzisiaj dziedziny tak popularne z uwagi na naszą dumę narodową, czyli Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Drogą krajową numer 9 możemy łatwo dotrzeć też do skansenu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Można się tam dosłownie przenieść w czasie i poznać historię mieszkających tu ludzi. Urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku prezentują kulturę lasowiaków i rzeszowiaków, którzy zamieszkiwali niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Skansen w Kolbuszowej to niemal 30 hektarów, na których znajduje się ponad 100 obiektów małej i dużej architektury drewnianej.
0: Mówiła Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A mówiąc o atrakcjach i ciekawych miejscowościach leżących przy Krajowej Dziewiątce, polecamy też zajrzeć do Medyni Głogowskiej. To miejsce, w którym przeszłość przenika się z teraźniejszością. Znajdujące się tu drewniane chaty przechowują pamięć o życiu ludzi w dawnym, największym w Polsce zagłębiu garncarskim. A we współczesnych ceglanych budynkach znajdują się duże pracownie, ekspozycje ceramiki i piece garncarskie. O historii tego miejsca opowiada nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
1: Blisko mieszkańców.
0: Dlaczego właśnie Medynia stała się tak ważnym ośrodkiem garncarskim w Polsce? Co wyróżniało ten region na tle innych, podobnych miejsc, o podobnych tradycjach?
7: Przede wszystkim Medynia położona jest na złożach gliny. Często nasi garncarze mówią, że jesteśmy położeni na glinie, jak Śląsk na węglu. I ta dostępność była właśnie bardzo łatwa dla wszystkich mieszkańców. Każdy mógł tą glinę wykopać gdzieś na swojej posesji, na swoim polu. I ona była położona dość płytką pod tam wierzchnią warstwą piasku, ziemi. A więc był łatwo dostępny surowiec. Niełatwy był do przerobienia i do przygotowania. Tutaj to wymagało naprawdę długiego czasu, no i ciężkiej pracy. No ale no tutaj mieszkańcy pracy się nie obawiali, a więc no każdy przygotowywał tą glinę i też ją przygotowywał według takich swoich znanych sobie receptur przez siebie sprawdzonych, czyli łączył dwa rodzaje gliny suchej, zwanej piecówką, i gliny tłustej, zwanej iłem. Łączył według swoich proporcji tą glinę, wyrabiał w zależności od tego też, jaki rodzaj tych form miał tutaj wykonać. I, no i dzięki też temu, że w okolicznych miejscowościach były przed jeszcze w średniowieczu cechy garncarskie istniały, więc tam wykształceni garncarze, którzy w takich cechach pracowali, też się sprowadzali tutaj do Medyni i też rozwijali bardziej to garncarstwo z tego bardziej takiego podstawowego, prymitywnego, tych wypałów takich najbardziej podstawowych, niezdobionych, nieszkiwionych, zaczęli wytwarzać coraz lepsze formy, coraz piękniejsze, właśnie coraz bardziej ozdobne, już też szkliwione, droższe, a więc też no, mieszkańcy zaczęli uczyć się od siebie nawzajem i te swoje pracownie tworzyć. No a to, że ono, że garncarstwo przetrwało tutaj do tego czasu, oczywiście nie już w takiej skali jak kiedyś, kiedy naczynia były niezbędne w domach, to no, uważam, jest zasługą lokalnego samorządu, że podjął ten trud ochrony dziedzictwa, stworzenia miejsc, które mogły skupiać garncarzy, którzy mogli to rzemiosło też tutaj rozwijać.
0: Ośrodek odwiedzają dzieci, całe rodziny, pasjonaci rękodzieła. Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze reakcje osób, które po raz pierwszy siadają przy kole garncarskim? Nigdy wcześniej nie miały z tym do czynienia. Jak reagują? Co mówią?
7: Oczywiście jest zawsze zachwyt. Oczywiście wielu osobom wydaje się, że będzie łatwiej, ale przy pomocy mistrzów, no rzeczywiście każdy, kto przyjeżdża do nas na warsztaty, jest w stanie wykonać własne naczynie, które zabiera z sobą do domu, jeżeli mieszka daleko. Indywidualne osoby mogą umawiać się z nami oczywiście na wypał tego naczynia. Wracają tutaj, mogą je jeszcze poszkliwić razem z nami. Jeżeli są to duże grupy, to jest to bardziej już utrudnione. No ale teraz ceramika, garncarstwo przeżywa wielki renesans. Jednak nie zawsze, nie każde pracownie oferują pracę na kole. Nawet gdy to koło jest, to nie zawsze jest nauczyciel. Tutaj my specjalizujemy się właśnie w tym, że toczymy na kole i sporo takich warsztatów organizujemy. Poza tymi zorganizowanymi grupami, które przyjeżdżają tutaj codziennie, no więc wtedy można jakby dotknąć tylko tej pracy, tylko się zaszczepić garncarstwem, no bo wtedy nie ma czasu na dłuższe warsztaty, ale my zachęcamy bardzo do warsztatów indywidualnych, do tego, żeby spotkać się z mistrzem, żeby mieć czas z nim porozmawiać, żeby mieć czas przyjść na wypały w piecu garncarskim i przejść taki bardziej intensywny kurs. Teraz też będzie możliwość obejrzenia, uczestniczenia w wypału garncarskim podczas wydarzeń, które organizujemy, ale też można będzie, no jak to w wielu muzeach, wiadomo, wprowadzane są wszelkie innowacje. Dla nas ważne było, żeby turysta, który do nas przyjedzie, mógł w każdej chwili uczestniczyć w wypale, chociaż przez chwilę, chociaż w takiej formie wirtualnej. I jest taka możliwość teraz, że można założyć okulary VR-owe i na chwilę przenieść się, stojąc przy naszym piecu, który tutaj jest też taką ekspozycją, na chwilę przenieść się do miejsca, do warsztatu garncarza pod lasem i uczestniczyć z nim w całym procesie wypału ceramiki właśnie w tradycyjnym piecu. Takie możliwości są tutaj, ale no oczywiście idealnie jest, kiedy uda się przyjechać do Medyni w tym czasie, kiedy rzeczywiście wypalamy w naszym piecu i osobiście już uczestniczyć w tym procesie.
0: Czy w garncarstwie Medyni są charakterystyczne motywy, kształty, barwy?
7: No, nasza glina jest czerwona. Po wypale, po zwykłym wypale nieredukcyjnym, przybiera ona kolor czerwony. Oczywiście jest sporo takich motywów, ozdób, które zdobią nasze naczynia. No, takie ozdoby można będzie zobaczyć tutaj. Właśnie te naczynia przedwojenne, powojenne są tutaj zgromadzone i można zobaczyć, w jaki sposób one były kiedyś zdobione. I no, charakterystyczna jakby nasza ceramika pod względem wypałów, ta tradycyjna, właśnie dzieli się na trzy rodzaje. Właśnie ceramika biskwitowa, czerwona, garncarze mówią, że wypalamy na prosto. Ceramika szkliwiona, czyli ten wypał biskwitowy musimy naczynia pomalować szkliwem i wypalić powtórnie i wtedy mamy ceramikę szkliwioną. Garncarze mówią, że wypalamy na szklano. I trzeci rodzaj, który wyróżnia ceramikę medyńską ze względu właśnie na rodzaj wypału, to jest właśnie ceramika siwa, która jest właśnie zdobiona kamieniem bardzo często.
0: Tradycja garncarska w Medyni Głogowskiej to nie tylko historia, ale także żywa pasja, która łączy pokolenia. To miejsce, które pokazuje, jak ważne jest zachowanie i rozwijanie tradycji. O miejscu tym opowiadała nam Małgorzata Wisz, dyrektorka ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Informacje z regionu, ciekawi ludzie, niecodzienne wydarzenia i miejsca, które warto poznać. O tym wszystkim opowiemy w naszym weekendowym magazynie Radia Złote Przeboje. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od rozmowy pachnącej świeżymi listkami, suszonymi płatkami, o ziołach, ziołolecznictwie i naturalnych kosmetykach. Nie zawsze trzeba wychodzić z domu, by skorzystać z dobrodziejstw roślin. Często są tuż pod ręką. Na kuchennym parapecie mamy zielonych sprzymierzeńców zdrowia i urody. W nagłych sytuacjach wystarczy kilka minut, by wyczarować prosty i skuteczny preparat. O tym, jak mądrze korzystać z ziół, opowiemy już za chwilę, a w dalszej części programu wyruszymy w podróż drogami krajowymi 19, 28 i 84. Podpowiemy, co warto zobaczyć po drodze. Teraz jednak czas na garść zielonych inspiracji. Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia jest naszym gościem.
1: Zdrowy Rzeszów.
0: Jakie zioła typowe dla Podkarpacia są według pana niedoceniane, a zasługują na większą uwagę?
8: Jeśli chodzi o niedocenianie ziół, no to wydaje mi się, że wszystkie zioła są niedoceniane obecnie. Jakiś taki jest trend, że chociaż nie, trochę się powraca już do tego. Wydaje mi się, że niedoceniane są chwasty. Zawsze są niedoceniane chwasty, ponieważ są powszechne i jest ich pełno wszędzie. A jak jest pełno wszędzie wszystkiego, to ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Na przykład tak jak pokrzywa, jak kurdybanek, jak te gatunki, o które się potykamy wszędzie i które wyrzucamy z ogrodu, a to są niekiedy, no, zwłaszcza na przykład na wiosnę, takie najsilniejsze rośliny oczyszczające, które wspomagają nam powrócić do równowagi po zimie, kiedy tam potrzebujemy minerałów i tak dalej. To wydaje mi się, że te rośliny najbardziej powszechne są najmniej doceniane, a wydaje mi się również, że powinniśmy się nimi suplementować teraz codziennie. Powinniśmy chodzić na spacery, je zbierać i zjadać, ponieważ te rośliny mają minerały, ponieważ naszej żywności już teraz coraz mniej jest minerałów, ponieważ rolnictwo jest jakie jest, no i bardziej się opiera na nawozach niż na tym, co jest naprawdę w ziemi. Więc tak, niedoceniane z reguły są chwasty, wydaje mi się.
0: Stowarzyszenie organizuje warsztaty. Jak wygląda zainteresowanie warsztatami w Rzeszowie czy w innych miastach regionu?
8: Jest duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o warsztaty zielarskie, coraz więcej osób zaczyna się interesować tym tematem. My tutaj organizujemy w Rzeszowie takie warsztaty stacjonarne w pracowni. Wtedy tam 5 godzin mamy przerabiania różnych rzeczy, robimy dużo różnych preparatów, ale także organizujemy spacery zielarskie, które się też cieszą dużą popularnością. Widać, że ludzie coraz bardziej chcą wracać do natury, do zielarstwa, do tych starych metod, bo nie dość, że to jest ciekawe, to jeszcze faktycznie działa. Przekonujemy się, że to działa, ponieważ istnieje jeszcze takie przekonanie, że a tam ziółka, co to tam jest, to, że to nie działa, że to są jakieś czary mary, no ale już w dzisiejszych czasach takie przekonanie już wiemy, że jest błędne, ponieważ mamy maszyny, które mogą badać zawartość substancji aktywnych w ziołach, więc jak najbardziej. Ale tak, jeśli chodzi o popularność takich warsztatów zielarskich, no to stale rośnie ta popularność. Coraz więcej osób się tym interesuje i coraz więcej osób przychodzi na warsztaty. Zainteresowanie stale rośnie.
0: A czy mieszkańcy Podkarpacia są bardziej otwarci na powrót do takich naturalnych metod leczenia niż mieszkańcy innych części kraju? Bo też prowadziliście warsztaty w innych częściach Polski.
8: Nie zauważyłem tego, szczerze mówiąc. Jest to raczej trend ogólnopolski, ponieważ mamy i znajomych i na północy, i na południu, i na wschodzie, i na zachodzie, i też mamy znajomych zielarzy z różnych miejsc i to jest taki trend ogólny chyba. Ludzie wracają do natury. Wydaje mi się, że już tak się trochę już mamy dość tych sztucznych wszystkich rzeczy i tak trochę nam brakuje tej natury, tego spokoju, tego ukojenia jak gdyby, i zaczynamy to zauważać. I wydaje mi się, że ogólnopolski jest taki trend, że łakniemy tej natury i chcemy wracać, więc nie jest to chyba stricte podkarpacka sprawa.
0: A jakie reakcje uczestników zapadły panu w pamięć? Jak reagują ludzie, którzy na przykład po raz pierwszy są na takich warsztatach zielarskich?
8: Powiem szczerze, że z reguły ludzie dobrze reagują na te warsztaty, że często się na przykład nie spodziewali wielu rzeczy, o których mówimy, że na przykład co często dziwi ludzi, że jest grupa ziół, która działa na przykład bardzo silnie, bo tak istnieje takie przekonanie, że właśnie zioła trzeba długotrwale stosować, żeby w ogóle widzieć jakiś efekt, ale to nie jest prawda. Oczywiście jest grupa ziół silnie działających, które już po przyjęciu jednej jednej dawki już czujemy się lepiej, już czujemy to działanie często właśnie to zaskakuje ludzi na przykład. Zaskakuje też to, że w zasadzie każda roślina, którą napotkamy, ma swój jakiś profil biologiczno-chemiczny i każdą możemy użyć do jakichś celów, więc to co kiedyś wydawałoby się chwastem dla kogoś, zyskuje jak gdyby nowe znaczenie po takich warsztatach, bo już jak plewimy sobie w ogródku, powiedzmy tą pokrzywę, czy podagrycznik, czy coś, co nam zarasta, kwiaty, czy warzywa, no to możemy to już, wiemy, że możemy to użyć chociażby do jedzenia albo do leczenia tak samo. To jest zaskakujące. Też często ludzi zaskakuje, że jest taka mnogość gatunków właśnie jadalnych w przyrodzie, które możemy zastąpić na przykład szpinak, czy sałatę, czy inne takie zielone rzeczy możemy zastąpić właśnie roślinami. To też często zaskakuje, że jest tak dużo jadalnych roślin. Często też ludzie są zaskoczeni, jak prosto możemy zrobić różne preparaty sami nawet w domu. Wystarczy, że mamy kuchnię. Jeśli chodzi o na przykład, żeby zrobić sobie jakąś maść, czy nawet mydło, czy cokolwiek, często właśnie uczestnicy są zaskoczeni, że jest to takie proste i łatwe do zrobienia, więc obserwuję, że tak powiem, reakcje.
0: No właśnie, chciałam zapytać o te lokalne rośliny, które najczęściej trafiają do przygotowywanych, nie wiem, maści, olejków, szamponów, kremów?
8: No jeśli chodzi na przykład o takie odżywki tutaj do włosów i do skóry chociażby, to robimy takie odżywki z użyciem skrzypu polnego, z użyciem pokrzywy, z użyciem pąków lipy oraz kory lipy, ponieważ to jest też świetny taki surowiec kosmetyczny. Lipa jest... My znamy lipę, wszyscy znają lipę i wszyscy znają surowiec, którym jest kwiat lipy, ale nie każdy wie, że też jeśli chodzi o to drzewo, to możemy też używać i liści młodych, które są również bardzo smaczne i możemy je używać do sałatek przez cały rok. Na wiosnę zbieramy pączki lipy i pączki właśnie i kora lipy to jest wspaniały surowiec właśnie pielęgnacyjny do skóry, wspaniały surowiec kosmetyczny, wspaniały surowiec, który pobudza nam również cebulki włosów do tego, aby włosy szybciej rosły, więc te też właśnie pospolite gatunki jak najbardziej używamy, ale nie tylko. Jest wiele ziół na przykład przeciwbakteryjnych, więc możemy sobie do takiego kosmetyku dodać na przykład czy dziurawiec, czy inne też zioła, które nie dość, że będą działać kosmetycznie, no to jeszcze na przykład przeciwbakteryjnie, więc taki kosmetyk może być użyty szeroko, nie tylko jako kosmetyk na przykład.
0: O ziołach, ich niezwykłych właściwościach, warsztatach zielarskich i o tym, jak czerpać z natury to, co najlepsze, opowiadał nam Konrad Uryniak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Proludzkich Entropia. A teraz w naszym programie Czas na Podróż. Wsiadamy w samochód i ruszamy malowniczymi trasami w głąb Bieszczadów. Po drodze zajrzymy w ciekawe zakątki i odkryjemy miejsca, które warto odwiedzić. O tym, co nas czeka po drodze, opowiada Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Ciekawe miejsca w Bieszczadach.
6: Zwiedzając południe naszego regionu drogami krajowymi numer 19, 28 i 84 dotrzemy do wielu atrakcji, zarówno dla tych dużych, jak i małych, dla tych interesujących się kulturą, historią, jak i tych szukających niezapomnianych widoków. Krajową 19 dotrzemy m.in. do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Jest to kolebka światowego przemysłu naftowego. Muzeum mieści się na terenie kopalni ropy naftowej, która powstała w 1854 roku i nadal działa. Zwiedzanie muzeum jest to niezapomniane spotkanie z początkami przemysłu naftowego, jego pionierami oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy pierwszych wierdzeniach za ropą. Pod okiem doświadczonych przewodników słuchacze zasmakują wręcz klimatu pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, a dzięki nowoczesnym prezentacjom multimedialnym przeniosą się do XIX-wiecznej lwowskiej apteki czy laboratorium. Jadąc z kolei drogą krajową nr 28 dotrzemy do takich miejsc jak na przykład Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Zespół Pałacowy w Iwoniczu Zdroju, Zamek w Krasiczynie czy Zamek i Skansen w Sanoku. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie warto zwiedzić, ponieważ oferuje tam unikalne połączenie historii, kultury i interaktywnej zabawy związanej ze szkłem. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, gdzie można poznać proces produkcji szkła, zobaczyć pokaz ręcznego formowania i zdobienia, a nawet spróbować swoich sił w tych technikach. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieciaków, ponieważ pozwala ono na naukę przez zabawę. Zamek w Krasiczynie natomiast jest to idealne miejsce na krótki postój w podróży, na krótki, ale bardzo przyjemny postój. Zamek jest to bowiem jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie, której naprawdę warto poświęcić chwilę uwagi. Podróżujących zapraszają m.in. bogate zdobienia esgrafitowe, cztery charakterystyczne baszty czy malowniczy park, w którym znajduje się wiele gatunków roślin, w tym rzadkie okazy. Sanok z kolei jest to miasto, które oferuje nam zwiedzanie zamku i skansenu, a także galerii Zdzisława Beksińskiego. Zamek, przebudowany w stylu renesansowym, stał się symbolem miasta i jest jednym z najważniejszych zabytków naszego regionu. Na zamku znajduje się m.in. wyjątkowa kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, który urodził się i tworzył w Sanoku właśnie. Natomiast skansen w Sanoku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, warto zwiedzić ze względu na unikalną możliwość zanurzenia się w kulturę i historię Podkarpacia. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Zajmuje 38 hektarów z ponad setką autentycznych budynków z różnych grup etnicznych. Skansen prezentuje budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne, przemysłowe z terenu dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym z Bieszczad i Beskidu Niskiego. A dla tych, którzy cenią przyrodę i w jej okolicznościach najlepiej wypoczywają, proponujemy oczywiście odwiedzenie Bieszczad, ale też podróż drogą krajową numer 84 i takie przystanki jak na przykład Kamień Leski. Jest to wyjątkowy pomnik przyrody nieożywionej, który warto zobaczyć ze względu na jego spektakularny wygląd, bogatą historię, ale też liczne legendy związane z tym miejscem. Warto też zatrzymać się na wieży widokowej na górze Holica. To atrakcja turystyczna w Bieszczadach, która oferuje wspaniałe widoki na okolice. Ze względu na panoramę rozciągającą się z jej szczytu warto ją odwiedzić. Także ze względu na możliwość aktywnego wypoczynku na licznych szlakach turystycznych w okolicy oraz na nowoczesną konstrukcję harmonijną wpisującą się w krajobraz. Oczywiście to tylko niewielki ułamek tego, czym może zauroczyć nasze województwo, województwo podkarpackie. Nasz region proponuje mnóstwo atrakcji. Znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, zwiedzania, miłośnicy kultury, nietypowej fauny i flory, czy też zdrowej i smacznej żywności. Najbliższe miesiące będą więc doskonałym czasem, by poznać uroki naszego województwa, a przy okazji przekonać się też, jak wiele zmieniło się na polskich drogach. Autostrada, droga ekspresowa, liczne obwodnice oraz zmodernizowane odcinki dróg sprawiają, że podróżowanie po Polsce, w tym także po terenie województwa podkarpackiego, stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Zatem nie pozostaje nic innego, jak spakować bagaż, przygotować auto i ruszyć w trasę, by poznawać proponowane przez nas atrakcje, a także wyszukiwać nowych atrakcji. Zapraszamy zatem na Podkarpacie.
0: Zapraszała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Grupa ludzi zafascynowanych historią i dziedzictwem kulturowym Doliny Osławy postanowiła połączyć siły i założyła fundację Ramię w Ramię nad Osławą. Ich celem jest nie tylko podtrzymywanie pamięci historycznej oraz wieloetnicznej tradycji tego wyjątkowego regionu, ale także konkretne działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. O tym, jak wygląda ich praca i komu realnie pomagają, opowiemy za chwilę. A w dalszej części naszego weekendowego magazynu zabierzemy Was w górę. Naszym przewodnikiem będzie pan Maciej z Wrocławia, który podzieli się swoimi pierwszymi wspomnieniami związanymi z Bieszczadami. Zapewniam, że były naprawdę ciekawe. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy nasz program od rozmowy z Pawłem Łabajem z Fundacji Ramię w Ramię nad Osławą. Czym się zajmują i jak zmieniają życie ludzi nad Osławą? Posłuchajcie.
1: Blisko mieszkańców.
9: Fundacja powstała w 2018 roku. Działalność jest bardzo, bardzo szeroka. Prowadzimy w Czarnym miejscowości w Czarne przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudniamy osoby z ministerialnego klucza, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te osoby pracują, nabywają jak gdyby nawyku pracy. No jest to taka ścieżka przejściowa. Oprócz tego prowadzimy dosyć szeroką współpracę polsko-ukraińską między naszymi szkołami tutaj w gminie Komańcza, Polską Szkołą Sobotnią imienia Świętej Jadwigi w Drohobyczu. Organizowaliśmy transgraniczne inicjatywy, czyli nasze dzieciaki tutaj były wspólne konkursy organizowane, nasze dzieciaki wyjeżdżały potem na wycieczkę na przykład do Warszawy, tam wyposażaliśmy na przykład bibliotekę w zestaw lektur szkolnych. W trakcie wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowaliśmy bank żywności w miejscowości Szczawne. No, skala przerosła nasze oczekiwania, dlatego że nie tylko zabezpieczyliśmy tutaj wszystkich uchodźców wojennych na terenie gminy i gminach sąsiednich, a było ich sporo, ale wysłaliśmy na Ukrainę 28 pełnych tirów z pomocą. Te tiry trafiały bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam w tereny przyfrontowe, czy do Charkowa, czy do Sum, czy do Czernichowa, więc no była to taka wielka akcja społeczna. Cóż więcej tu możemy dodać? No, na ten moment skupiamy się na prowadzeniu jako Muzeum Wypału Węgla Drzewnego. Jest to nasza taka standardowa w tym momencie inicjatywa nastawiona właśnie na ochronę naszego przemysłowego dziedzictwa tego regionu. Więc to w tym momencie to jest nasz zdecydowany priorytet.
0: Dlaczego nazwa Ramię w Ramię nad Osławą? Co ona znaczy?
9: Mamy tutaj ludność polską i mamy ludność pochodzenia łemkowskiego, autochtonów. No, chcemy budować taką lokalną sieć współpracy. Chcemy, żeby jakieś tam dawne zaszłości zostały zapomniane. Chcemy tworzyć, łączyć, a nie dzielić i rozpamiętywać.
0: Jakie problemy lokalnej społeczności uznajecie za takie najpilniejsze do rozwiązania?
9: Jak w tej społeczności jest ich wiele. No, nie nam oceniać. Jesteśmy osobami, które przyjechały z zewnątrz. No, z pewnością w tym momencie uważamy, że należy zachować tę kulturę miejscową. Chcemy stworzyć jakiś ruch turystyczny. Chcemy stworzyć atrakcję turystyczną. Chcemy dać miejsca pracy. Chcemy jak gdyby na kanwie tej działalności turystycznej budować tutaj jakąś przyszłość. Jest tu kłopot z brakiem miejsc pracy, jest tu kłopot z negatywnymi procesami migracyjnymi. Młodzi wyjeżdżają w zasadzie oprócz lasów państwowych i zakładu karnego, które są spółkami Skarbu Państwa. Jest tu pracy bardzo niewiele, więc turystyka jest z pewnością dobrym pomysłem.
0: A jakie największe wyzwania w takiej codziennej pracy stoją przed Wami?
9: Konieczność utrzymania się na rynku, który jest komercyjny. My jako jednostka pełniąca misje społeczne, musimy wypełniać dokładnie te same obowiązki, co każdy inny podmiot, również duże firmy. Musimy samodzielnie zarobić na własne utrzymanie. To są takie problemy egzystencjalne, które z jednej strony są oczywiste, ale przy działalności społecznej niekomercyjnej, bo trzeba powiedzieć, że zyski, które gdzieś tam są generowane z okazji prowadzenia działalności gospodarczej, są przeznaczane na cele społeczne. Taka jest inicjatywa, taka jest w ogóle ogóle idea funkcjonowania fundacji wynika z ustawy o fundacjach i z naszego statusu, więc oczywiście jest wsparcie z zewnątrz, są różnego rodzaju granty, dofinansowania, ale o nie trzeba zawsze walczyć, konkurencja jest duża. No, a takie potrzeby bytowe są tu i teraz, no i trzeba im sprostać.
0: A kto wspiera fundację? Wolontariusze, firmy, samorządy?
9: Mamy sporo zadeklarowanych wolontariuszy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy Komańcza, z wójtem gminy Komańcza. Bardzo dobrze układa się współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. No, nie są to, powiedzmy, kwestie finansowe, ale są to kwestie merytoryczne, promocja, no wiele takich rzeczy, które bardzo ułatwiają nam pracę. Nasza praca jest mocno wspierana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle. No, dzięki grantom z tamtej instytucji udało się utworzyć muzeum, bo no wiadomo, wszystko kosztuje, także gdyby nie ich pomoc, nie ich akcje dotacyjne, to nie udałoby się temu sprostać.
0: Czy współpracujecie z organizacjami po stronie słowackiej lub ukraińskiej?
9: Jeżeli chodzi o stronę słowacką, na ten moment mamy złożony w ramach Interreg wspólny projekt. Będziemy budowali Mielew, Zembilińskie Hamre i będziemy próbowali tworzyć taki wspólny produkt turystyczny oparty na wspólnej przeszłości przemysłowej, dlatego że u nas wypalało się węgiel drzewny, u nich wiadomo Hamre, czyli kuźnie, było prowadzone wydobycie rudy żelaza i przetapianie węgla stali na rudy żelaza na stal. Na węglu drzewnym, który był wypalany między innymi u nas, także to jest jakby taka nasza oś współpracy. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to współpracujemy głównie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, w tym zarządem głównym w Lwowie. Co rok organizujemy akcję Kalendarz dla Polaków na Wschodzie, w ramach którego zaopatrujemy większą część obwodu lwowskiego w kalendarze. Prowadzimy zbiórki tutaj na miejscu, zawozimy tam. No taka mała rzecz, ale bardzo istotna, bardzo pomocna. Buduje też relacje, buduje mosty.
0: O działalności fundacji ramię w ramię nad Osławą opowiadał Paweł Łabaj. A teraz już opowieść pana Macieja z Wrocławia, który opowie o swoim pierwszym spotkaniu z Bieszczadami i dlaczego w Bieszczady wraca przy każdej okazji. Będzie trochę o wędrówkach, trochę o ludziach spotkanych po drodze i o tym, co w Bieszczadach przyciąga jak magnes.
1: Ciekawe Bieszczady.
10: No pamiętam, pierwszy raz byłem, gdy miałem 16 lat. Z przyjacielem sobie łaziliśmy po Bieszczadach z plecakami, z namiotami, z materacami, wtedy jeszcze dmuchane materace, śpiwory ciężkie z watoliną, namioty, nie takie teraz leciutkie, tylko normalne namioty, plus topiki, plus jeszcze rurki, żeby to wszystko jakoś utrzymać. Ważyło, plecaki nasze ważyły po 30 kg, no ale tak się wtedy chodziło. Pamiętam trasę z Cisnej do Komańczy, piękna trasa. Piliśmy sobie wodę ze źródełek, no nie było butelek plastikowych petów, były tylko szklane butelki, więc każdy z nas miał po jednej butelce szklanej. Wodę sobie uzupełnialiśmy na trasie. No i z jedzeniem też nie było problemu, bo mam rodzinę w Bieszczadach, babcia miała piec chlebowy, zawsze przed wyjazdem gór piekła nam placki na sodzie, tak zwane prudziaki, czy tam podpołmyki, różnie to się nazywa. No miały jedną wielką zaletę, przez 2 tygodnie były świeże. Wystarczyło je namoczyć w wodzie czy w mleku, był naprawdę syty posiłek, więc mieliśmy te proziaki, mieliśmy butelkę na wodę. Plan był doskonały, niestety przy podejściu na taką górę chryszczatą skończyła nam się woda. Dzień był bardzo gorący, pić się chciało straszliwie, nie było źródełek, nie było nic. Z drugiej strony zeszliśmy w kierunku Komańczy, trafiliśmy na jeziorka Duszatyńskie. No wiadomo, strącej wody lepiej nie pić surowej, więc przygotowaliśmy ją przed wypiciem. No później się okazało w sposób dosyć gwałtowny, że nie do końca dogotowaliśmy tę wodę, no bo po drodze zaczęły nam się kończyć liście łopianu z celu wiadomym. Skończyły nam się tabletki węgla wszelakie. Doszliśmy resztką sił do Komańczy. Opróżniliśmy aptekę z węgla, z sulfaguanidyny. No i tak się skończyła nasza bieszczadzka przygoda, bo już wymęczeni, odwodnieni, musieliśmy wrócić do babci. To było moje pierwsze spotkanie z Bieszczadami, które pamiętam do dzisiaj jako niezwykle ciekawą przygodę. Kolejny raz w góry pojechałem też z przyjacielem 2 lata później, miałem 18 lat. Też oczywiście placki od babci, placki, proziaki, woda ze źródełek do jedzenia. Kiedyś była takie puszki z mieszanką tłuszczowo-mięsną. Było tam mięso i głównie tłuszcz. No, się miało to taką zaletę, że się to wszystko podgotowało na kocherze i zjadło z tymi plackami. Był ten naprawdę suty posiłek. Pamiętam, wtedy chodziliśmy po lasach, zupełnie poza szlakami, gdzieś w kompletnej dziczy. No i raz wychodzimy sobie na taką polankę, a na polance panowie, a wszyscy na plecach mają napis ZK. Pytamy panowie, co to jest. Oni mówią, a my jesteśmy zastępcami kierownika, a tutaj jest nasz kierownik. Okazało się później, że panowie to byli panowie z zakładu karnego, którzy odsiadywali końcówki wyroku i po prostu pracowali gdzieś tam w lesie przy wyrębie, nie wiem dokładnie nawet gdzie, no ale tacy to byli zastępcy kierownika. No wtedy też spotkaliśmy, ja spotkałem po raz jedyny niedźwiedzia na szlaku. Na szczęście wcześniej nas leśniczy nauczył, żeby ewentualnie spotkanego niedźwiedzia, żeby po pierwsze nie wkurzać, a po drugie, żeby uciekać przed niedźwiedziem z górki. Nie pod górę, bo niedźwiedź ma krótkie przednie łapki i z górki mu się źle biegnie, bo się przewraca, a pod górę nie ma szans, żeby przed nim uciec, więc zobaczyliśmy niedźwiedzia, cisnęliśmy plecaki na drogę i nawialiśmy oczywiście z górki. Niedźwiedź zobaczył, nie wiem, czy się w ogóle nami przejął, czy nas zauważył, może sobie o nas coś pomyślał. No w każdym razie długo siedzieliśmy pod górką, czekaliśmy, aż sobie pójdzie, żeby pójść po nasze plecaki. Na szczęście nie obrobił na plecach. Słyszałem, że były takie przypadki, że misie się nauczyły, że turyści oznaczają jedzenie, że straszyli turystów, żeby sobie zdobyć plecaki. Nam się udało. No taka to była nasza przygoda z niedźwiedziem. No wtedy, pochwalę się pani, przyszedłem z Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdroju. No to jest około 800 km. Zajęło nam to całe wakacje. No niezwykłe to były czasy. Pamiętam jedną nocną trasę, kiedy sobie szliśmy przez jakieś pole, na którym były krówki. To sobie przenocowaliśmy z najmotami wśród tych krówek, bo to fajne zwierzaki. Rano się okazało, że krowy mają siusiaki i to krówki nie są. Zaraz nam się przypomniały sceny z różnych filmów. Szybko nawiewaliśmy od tych jednak nie krówek. Nic nam się na szczęście nie stało. To było moje drugie spotkanie z Bieszczadami. Ponieważ, jak już mówiłem, mam rodzinę tuż pod Bieszczadami, bywam tam nieraz. No ale byłem kilka lat temu, chyba 3, po dłuższej przerwie w górach. Okazało się, że ciężko te moje Bieszczady poznać. Dużo ludzi, infrastruktura zupełnie inna niż kiedyś. Kiedyś jeden sklep na wieś i to nie w każdej wsi ten sklep był. Teraz już sklepy, ośrodki, turyści bez problemu

0: Podbielgini ma tam owoców morza. No też Solinę pamiętam jako małą wioskę gdzieś tam zapadłą, gdzie była zapora, trzy domki. No ostatnio właśnie tam wróciłem i praktycznie jak zakopiańskie Krupówki, szeroka aleja turystyczna, Solina, duża miejscowość. Nawet jakiś zrobili sobie wyciąg na górkę, żeby na wieżę widokową, nie wiem, nie byłem jeszcze na samą zaporą, żeby też sobie szedł zobaczyć z wysoka. No zupełnie się góry zmieniły, ale nadal są niezwykle piękne, absolutnie. No myślę, że najpiękniejsze Bieszczady są jesienne. Piękna pogoda z reguły jest we wrześniu, w październiku. Nie ma już tych turystów, którzy są głównie latem w górach, no wiadomo, dzieci, szkoły, przedszkola. Trawy piękne, złociste. No niezwykle są Bieszczady jesienne. Jeżeli bym miał Państwu kiedyś polecić na Bieszczady na jakiś czas, to niech to będzie wrzesień, październik, bo jest to najpiękniejsza pora do zobaczenia tych gór.
1: O swoich bieszczadzkich wędrówkach i przygodach opowiadał nam pan Maciej z Wrocławia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Zapowiadają, że to jest...

0: Nam chodzi o odgłos paszczo.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7.